Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji. A w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
1: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej.
0: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
2: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
0: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać będzie tam na Was wyjątkowe widowisko. A więcej na ten temat opowie prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
1: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego, te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej do filmu Walta Disneya w plenerze na... Myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia, orkiestra na schodach, publiczność na błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
0: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek. Ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
4: Już 42 raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce, Ludwika XIV. Rzeczywiście można by powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla Państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, Państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem i będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze, i sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa-Skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla Państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich Państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
0: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasotę, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
5: Z mojej strony chciałabym Państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze koncert debiutów, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Mosznej przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju, bo ten festiwal, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które Państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, Państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religia Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta Moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
0: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
6: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perelni ulicy województwa Zamku w Możnej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Możnej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od drugiego roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Możnej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Możnej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
3: Sport w Opolskim.
2: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
0: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
7: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
0: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców. Takie, z którego można korzystać w różny sposób, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
8: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
0: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
9: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o Górnośląskim, Żydzie pochodzącą z Olesna.
0: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
8: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego, no ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
0: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
8: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda, i to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała, ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie, ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
0: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
8: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
0: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
8: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
0: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
8: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd. Trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. A jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
0: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie Wam o fabrykach.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
9: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własność skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli ów fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, sejmik księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. A dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
0: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
10: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. Ta część audycji będzie poświęcona nadchodzącym Dniom Opola.
3: Co jest grane w Opolu?
10: Salon wiosenny w Galerii Sztuki Współczesnej, wystawy plenerowe, warsztaty, spotkania dotyczące zdrowia, no i oczywiście liczne koncerty. Tak w skrócie wygląda program tegorocznych Dni Opola. O szczegółach mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz organizatorzy imprezy.
11: Dzień dobry Państwu, drodzy Opolanie, serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Miasta, Dni Opola. W najbliższy weekend

0: i ta płyta, i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Z takich tematów anglojęzycznych trochę chcę zaprosić też na spotkanie z ambasadorem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców, będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. I też myślę, duża atrakcja Czyczyło, Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia. Serdecznie zapraszam, atrakcji jest znacznie więcej, ja wymieniłem takie trzy, te bardziej niezwykłe, ale jak Państwo widzicie, przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez Wydział Kultury i przez wiele, wiele innych jednostek atrakcji jest wiele. Serdecznie zapraszam.
1: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Jak już prezydent wspomniał, atrakcji podczas Dni Opola będzie bardzo dużo. To jest zawsze bardzo rozbudowany program, który powstaje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, z jednostkami naszymi miejskimi, ale także stowarzyszeniami i niezależnymi inicjatywami. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy stypendialne. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku w niedzielę. W godzinach między 13 a 18 będzie tutaj tak zwany rodzinny mały rynek. Będą zabawy, atrakcje, łamigłówki, różne inicjatywy kierowane dla dzieci. Przez cały czas będzie muzyka na żywo, a na koniec tego dnia około godziny 17 Julia Gleń zaprezentuje dla najmłodszych odbiorców spektakl prościutko. Natomiast wieczorem na scenie głównej na rynku, na placu ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki. Także będziemy mogli ponownie obejrzeć naszych stypendystów.
2: Dzień dobry, Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Tam zapraszam wszystkich najmłodszych. Od godziny 15 do wieczora bawimy się razem. Animacje, występy naszych najmłodszych grup, wata cukrowa, lody i zjeżdżalnie, czyli to, co lubimy najbardziej. Na Stawek zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz studia piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły. Zespół Pieśni Tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici. Na Plac Wolności zaczynamy hip-hopem od Szkoły Tańca Focus. Będzie można przez cały weekend usłyszeć i zobaczyć wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Pech, zespół Adena, zespół Cztery Żywioły. Będziemy mogli usłyszeć na wszystkich czterech scenach, bo również i na rynku, recitale wychowanków Studia Piosenki Debiut, Studia M i Czterech Żywiołów, a na Plac Wolności jeszcze zapraszam na koncert Opole Youth Choir, akademicki chór Politechniki Opolskiej oraz naszych zaproszonych gości na Opole Artis. Przyjadą do nas ze swoimi programami tanecznymi i wokalnymi. Zapraszam serdecznie.
3: Dzień dobry, Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. W tym roku odbędzie się 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie motocyklizm, czyli społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn, która promuje zdrowie psychiczne i badania nad rakiem prostaty dla mężczyzn. Wydarzenie będzie stanowi wyjątkowe okazje do pokazania klasycznego stylu motocykli w klasycznym ubiorze i w jak najeleganckszym stylu przedstawienie całego problemu, który notabene jest jeszcze takim problemem niedocenionym. Wydarzenie

0: bezpośrednio łączy się z naszym drugim wydarzeniem, które tutaj kolega Krzysiu Danków i Przebudzenie będzie w tym samym dniu. Dwie właśnie imprezy mają ten sam cel, czyli profilaktykę zdrowia. Zaczynamy dziś o godzinie 10 pod Itaka Areną, gdzie będzie zbiórka zarejestrowanych uczestników, następnie przejazd w asyście policji, straży pożarnej i ratowników medycznych po ulicach naszego miasta i finał pod Solarisem na placu Kopernika, gdzie będzie całe wydarzenie miało swój finał, podczas którego będą prelekcje prozdrowotne, pokazy i wszystko w jednym kierunku, czyli promocja zdrowia i profilaktyki.
1: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam już na 6. edycję Przebudzenia. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Po efekcie COVID-u chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby sąsiad nie zapominał o tym, że ma kogoś, tylko jak sąsiada, przepraszam. Chodzi o to przede wszystkim, żeby przyjść z dziećmi i pobyć godzinę na świeżym powietrzu. To jest właśnie akcja profilaktyczna, która ma na celu promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Celem tej gry jest, żeby godzinę spędzić razem z dzieckiem, z kimś bliskim, ale nie używać telefonu komórkowego. Chcemy właśnie, żeby ten stan psychiczny też wzmacniał się w nas, żeby to uzależnienie od świata cyfrowego było jak najmniejsze. To jest taka próbka. Godzina na świeżym powietrzu bez telefonu komórkowego. Mamy kilka atrakcji. Będzie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady fizjoterapeutycznej. Będzie straż pożarna. Właśnie tutaj od wcześniejszego kolegi Januszy Sowa przyjedzie straż. Będzie pewnie jakaś mgiełka dla dzieci. Możliwość obejrzenia tego wozu. Będzie szkoła TEP, która będzie dawała atrakcje dla najmłodszych. Będą pokazy chemiczne. A więc te wszystkie atrakcje są dla Opolan. Wszystko jest oczywiście za darmo. Spotykamy się od godziny 9.30 do 10.30 trwa biuro zawodów i o 11.00 tak zwany start ostry. Rozbiegamy się rozchodzimy po całym Bolko i bawimy się przez godzinę. Zapraszam, przyjdźcie. Tak jak pan prezydent powiedział, pogoda gwarantowana, a my już wszystko inne o to zadbamy. Wszystko na miejscu, jakby pula jest otwarta dla wszystkich, a więc tutaj każdy może wystartować. Zabierzcie ze sobą swoje pupilki, pieski, dzieci oczywiście, znajomych, krewnych, jakkolwiek by nie było, przyjdźcie i się dobrze bawmy. Przede wszystkim bądźmy razem. Dziękuję i zapraszam.
0: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Right. Cały czas lista jest otwarta, rejestrujemy się przez stronę Distinguished Gentleman's Right, wyszukujemy nasze państwo i miasto, w którym jest ta przejażdżka, bo w naszym kraju tylko jest w 10 miastach ta przejażdżka, na całym świecie tylko w 101 krajach. W zeszłym roku była pierwsza edycja i było około 70 uczestników, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Byli goście z Polski, byli ludzie z Czech, ale przyjechali na nasze wydarzenie motocykliści ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zobaczyli, że jest małe miasto, organizuje się pierwszy raz, przyjechali z ciekawości, byli bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jest to zupełnie inne wydanie spotkania motocyklowego niż wszystkie, które do tej pory gdzieś się przewijają, ponieważ to ma na celu promowanie mody i stylu motocyklistów, ale w klasycznym wydaniu. Także zapraszamy wszystkie motocykle w stylu classic, bobber, chopper, sidecary, skutery, tego typu. No niestety nie zaliczają się do tego motocykle sportowe, ponieważ tam jest prędkość i adrenalina, a w tym wydaniu ta impreza bardziej jest wolna i polega na promocji zdrowia i wszystkiego, co z tym jest związane. Trzeba być człowiekiem i jak najbardziej wszystkich wpuścimy po zarejestrowaniu się na miejscu również, ale tak jak mówię, styl i elegancja, nawet na tym sportowym motorze, styl i elegancja powinien być zachowany w tym dniu, ponieważ nie będzie to przejazd na dużych prędkościach. To jest klasyczny przejazd po mieście, również promujący nasze miasto i pokazujące, że motocyklizm to społeczność, która łamie stereotypy i powinna zrzeszać ludzi i przełamywać różne tematy tabu. Wszelkie kamizelki, marynarki, muchy, krawaty, wstążki, cokolwiek, ale żeby miało to jakiś wymiar właśnie elegancji, inaczej niż zwykle zasiadamy na swoje motocykle w tych swoich strojach motocyklowych. Promocja zdrowia jak najbardziej i dlatego na miejscu na Placu Kopernika będą prelekcje dotyczące właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego mężczyzn, profilaktyka raka prostaty. Będą pokazy Straży Pożarnej, ochotników z Suchego Boru w zakresie właśnie wypadków motocyklowych, udzielania pierwszej pomocy. To, co najbardziej nas może spotkać najczęściej na drodze. Będzie też prelekcje dotyczące prawidłowej postawy na motocyklu. Będą fizjoterapeuci, którzy będą wskazywać, podpowiadać i objaśniać co, jak i żeby wszystko było dobrze, zgodnie ze sztuką i jak najbardziej prawidłowo dla naszego kręgosłupa. Trzeba od początku, tak jak to się mówi, prowadzić za rękę, pokazywać, mówić, co jest dobrze, a co jest źle, co należy poprawić, żeby było jak najlepiej, żeby jak najdłużej się cieszyć z tego hobby, jakim jest właśnie motocyklizm.
1: Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz Jaja, Idź na Badania. To już 6. edycja, dlatego podkreślam, bo to już jest taka świecka, opolska tradycja. No, przede wszystkim celem przebudzenia jest scalenie lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzenie czasu na grze terenowej na Wyspie Bolko. Robimy to już, tak jak wspomniałem, 6. rok. Chodzi o to, żebyśmy godzinę szukali punktów porozrzucanych po Wyspie Bolko, spędzili ten czas z dziećmi, zabrali swoje pupilki, mam na myśli psy na przykład, i żeby to było takie rodzinne święto, godzina, którą spędzimy na świeżym powietrzu. Oczywiście jest jeden bardzo ważny punkt w regulaminie. Nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych. To jest jakby nadrzędny cel, żeby właśnie być godzinę wspólnie, żeby zwiększyć tą uważność i przede wszystkim, żeby cieszyć się tym, co jest dookoła i to widzieć. Już samą naszą nazwą Masz Jaja, Idź na Badania zachęcamy i zwracamy uwagę na to. Zawsze na naszych wydarzeniach jest jakiś lekarz, który ma krótką prelekcję, zachęca do badania, odpowiada na pytania, udziela konsultacji, a więc my nigdy nie jesteśmy obojętni naszym jakby korowym działaniem. O właśnie, jest profilaktyka, jest szerzenie profilaktyki, a więc tutaj to jest dla nas najważniejsze i zawsze jak możemy, w cudzysłowie, przemycamy tą profilaktykę. No zachęcamy, jakby nie ma kary, ale bo to nie o to chodzi, ale zachęcamy, otwórz się na nowe, spróbuj zobaczyć, ile rzeczy dostrzeżesz, nie używając tego telefonu i naprawdę świat się nie zawali, a internet się nie skończy, jeżeli my przez godzinę nie będziemy na tym telefonie, więc zachęcamy, to jest taka próbka. Ja zresztą cały czas, jak robię prelekcje w szkołach, w zakładach pracy, wzmacniam zasadę wdzięczności właśnie. Mówię o niej, że to jest ważne. No i żeby była ta wdzięczność, musimy być bardziej otwarci, te nasze oczy, żeby dostrzegły, co się dzieje dookoła, żebyśmy zobaczyli, że jest to dziecko wokół nas, słuchali, co ma do powiedzenia i to jest właśnie niesamowite, że ten czas wtedy spędzimy tak na 100% wspólnie, a nie po prostu, że my musimy coś istotnego w tą godzinę załatwić na tym telefonie.
2: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Opole Mystic 30 w opolskim amfiteatrze. Na tą imprezę akurat obowiązują wejściówki. Sprzedaje je Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej sporej imprezie dla fanów fantastyki w naszym mieście.
4: Co jest grane w Opolu?
2: Opole znów stanie się gospodarzem zlotu fanów fantastyki. Przed nami 16. opolskie spotkania fantastyczne. W programie znalazły się różne gry terenowe, RPG i tym podobne. W porównaniu do poprzednich lat trochę zmieniła się formuła imprezy.
5: Patrycja Drabik, koordynatorka promocji podczas opolskich spotkań fantastycznych.
2: Przed nami już kolejna edycja opolskich spotkań fantastycznych. To jest impreza, która od znanego nam Opolkonu różni się, chociaż nie aż tak diametralnie.
5: Tak, no w tym roku wyjątkowo postawiliśmy na 2 dni imprezy, ponieważ OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie, będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, to będziemy na dniach ogłaszać, ale będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcje, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony, więc będzie dużo ciekawych atrakcji.
2: No tak, to są spotkania z różnymi ciekawymi osobami, ale są też punkty towarzyszące.
5: To będą na pewno wystawcy, właśnie gdzie będzie można ręcznie robione jakieś akcesoria, biżuterię, ubrania, czy nawet arty z popkultury, z seriali, filmów, książek zakupić. Właśnie spotkania autorskie, różne warsztaty. Będą gry konsolowe retro, gry planszowe, gry fabularne, sesje RPG, przynajmniej 6 albo 7 sesji, gdzie będzie można wcielić się w różne postacie, odbyć sobie przygody, także i dla mniejszych, i dla większych fanów fantastyki i wszystko, co się znajdzie.
2: Można powiedzieć takie, no już w zasadzie pożegnanie wiosny, powoli przywitanie lata z fantastyką.
5: Trochę tak. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. Był taki rok, gdzie były straszne wiatry. Teraz też jakaś taka pogoda jest przeróżna, ale mamy nadzieję, że końcówka maja faktycznie będzie słoneczna, ponieważ nie tylko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej planujemy atrakcje, ale też właśnie na Błoniach, w namiocie prelekcyjnym, więc mamy nadzieję, że ta pogoda nas nie przegoni i będziemy mogli sobie super czas na dworze spędzić.
2: A jak to jest rozplanowane czasowo? Czy te spotkania są ustawione po kolei, czy jakieś się jednak pokrywają czasowo?
5: Staramy się właśnie robić tak, żeby można było wziąć udział w różnych spotkaniach autorskich, jak ktoś sobie chce. Sesje RPG, wiadomo, przez to, że one trwają tam po 3-4 godziny, to są porozkładane tak bardziej gęsto, ale staramy się punkty programu właśnie różne warsztaty, spotkania czy prelekcje porozkładać tak, żeby można było z jednej na drugą przejść sobie spokojnie i nie ominąć najważniejszych punktów programu.
2: A te sesje RPG będą tutaj jakieś konkretne tematyki?
5: Mamy różne systemy, mamy takie od bardziej fantastycznych, przez jakieś science fiction, przez takie skupione na magii, nawet jakieś takie w klimatach bardziej trochę ninja, coś w tym stylu. Także bardzo różne. Jakby staramy się właśnie nie skupiać na jednej, tylko jeśli ktoś nie czuje się na przykład bardzo komfortowo w samym fantasy, to mógł sobie właśnie spróbować science fiction, tak żeby dla każdego coś było. Po prostu nawet jak ktoś jeszcze w RPG-ach nie siedzi, żeby mógł sobie zacząć z tym przygodę.
2: A kto na tych imprezach się pojawia, jeśli chodzi o uczestników?
5: Ludzie są w różnym wieku tak naprawdę. Mamy osoby bardzo młode, mamy osoby też starsze, przychodzą rodziny z dziećmi. Właśnie staramy się dopasować wydarzenie do wszystkich grup wiekowych, żeby to nie było ograniczone, żeby każdy mógł się tu odnaleźć. Właśnie ci, co siedzą w fantastyce już wiele lat, ci, co chcieliby zacząć swoją przygodę z fantastyką dopiero. Także jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie grupy wiekowe.
2: A ta fantastyka to jest bardziej taka właśnie stricte fantastyka, czy też jest podział na fantastykę i science fiction?
5: Mamy bardzo ogólną fantastykę, staramy się nie ograniczać. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, w tym roku też stawiamy na elementy takie muzyczne, więc będzie fantastyka, będzie koncert zespołu Dziwoludy, tak, na który zapraszamy i on będzie się odbywać w piątek albo w sobotę. Tak, ale właśnie staramy się nie ograniczać fantastyki tylko do tak, takich typowych magów, elfów i czarodziejów, tylko staramy się gdzieś właśnie wyjść poza tę strefę, żeby... No fantastyka jest bardzo szeroka, to właśnie też można na Opolkonie zobaczyć, ale tutaj staramy się właśnie stawiać na to, żeby fantastyka nie szła tylko w jednym kierunku, tylko właśnie pokazać ją bardzo, bardzo szeroko.
2: No bo mamy taką fantastykę, która młodzież bardzo mocno angażuje, ale jest też taka fantastyka, która raczej dzieciom by się tego nie pokazało, jak na przykład no, seria Pieśni Lodu i Ognia.
5: Tak. No jest fantastyka bardziej taka, wiadomo, dla dorosłych, ale tak jak mówiłam, przez to, że mamy dużo różnych punktów programu dopasowanych do różnych grup wiekowych, to mamy nadzieję, że każdy się tu odnajdzie. No i będzie też jakby widać na pewno takie podziały, tak jak rodziny z dziećmi, wiadomo, że jakieś prelekcje. Nie mamy prelekcji 18+, wiadomo, ale mamy takie po prostu rzeczy, które będą gdzieś tam dopasowane do poszczególnych grup wiekowych, żeby każdy mógł się fajnie bawić.
2: No i ta publiczność, uczestnicy przyjeżdżają, to są osoby pewnie nie tylko z Opola.
5: Głównie z województwa opolskiego, ale też mamy osoby przyjeżdżające z dalszych regionów Polski. Dużo jakby naszych znajomych osób gdzieś tam znających Feniksa, generalnie po prostu z różnych części Polski, regionów przyjeżdża, czy to na Opolkę, czy to właśnie na OSF-y. No wydaje mi się, że wyjątkowo też jak w tym roku będziemy robić 2 dni, to będzie większa okazja, żeby przyjechać na dłużej i pospędzać sobie z nami czas.
2: A ile osób mniej więcej się spodziewacie?
5: Wydaje mi się, że od 300 do 500, tak wydaje mi się, że około 2500 to tak jest raczej max, ale na pewno minimum 200 osób. Jakby bardzo gęsto było rok temu, dwa lata temu. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie przychodzić coraz więcej osób, tym bardziej, że też będziemy mieć więcej gości w tym roku, dwa razy więcej niż mieliśmy dotychczas. Także mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda też dopisze.
2: No to skoro będzie tyle osób, to czy wszędzie będzie wstęp wolny, czy na któreś wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać?
5: Polecamy zapisać się wcześniej na sesję RPG. Jeśli komuś bardzo zależy, żeby zagrać w konkretnym systemie, to albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo po prostu podejść wcześniej przed sesją do danego mistrza gry, czy do danej sali, gdzie się sesja będzie odbywać, po prostu zgłosić chęć wzięcia udziału, a tak to wszystko będzie dostępne po prostu, że tak to ujmę z buta, kolokwialnie.
2: Jeśli chodzi o sesję RPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Czy taki mistrz gry takiemu laikowi wyjaśni punkt po punkcie, o co tu chodzi?
5: Tak, nasi mistrzowie gry wprowadzają właśnie nowe osoby i w cały system, i w to w ogóle, na czym dana rozgrywka będzie polegać, ile będzie trwała. Też nie jest tak, jak ktoś przyjdzie na sesję RPG, że musi jakby zostać do końca brać udział. Jeśli komuś się nie będzie chciał podobać, chciał będzie zmienić system, czy mistrza gry, to może w każdej chwili zrezygnować. Ale właśnie mistrzowie starają się dopasować sesję tak, żeby i osoby znające RPG, i osoby będące kompletnie nowe mogły się dobrze bawić, więc wszystko zostanie od podstaw wyjaśnione, żeby po prostu każdemu było komfortowo.
2: A jeśli chodzi o te spotkania, czy tutaj będą prezentowane jakieś najnowsze dzieła?
5: Tak, wydaje mi się, że jak będziemy mieć autorów, którzy przyjadą, to oni będą pokazywać swoje najnowsze książki. Wiadomo, że stare, takie kultowe, no to jak jakiś autor jest znany z takich swoich najpopularniejszych serii, to wiadomo, z tego są rozpoznawalni, ale sądzę, że będą chcieli właśnie mówić o tym, co teraz planują, co teraz piszą, nad czym może myślą, co mają w najbliższym czasie, co planują wydać. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś nie śledzi danego na przykład autora na mediach społecznościowych, to tu będzie można też pozadawać pytania, właśnie porozmawiać z autorami twarzą w twarz, także dużo takich ciekawych smaczków będzie można odkryć.
2: A to są autorzy, którzy już tutaj się pojawiali, czy za każdym razem to są nowe nazwiska?
5: Niektórych autorów już gościliśmy i po prostu bardzo fajnie wspominają OSF-y, więc lubią do nas wracać, ale staramy się też jakby sprowadzać nowe nazwiska po prostu, żeby pokazać im, że fantastyka bardzo fajnie sobie działa i się rozwija świetnie w Opolu.
2: Czy jeszcze jakieś takie imprezy na mapie Polski są, czy jesteście jedyni, jeśli chodzi o tą formę?
5: Konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że z roku na rok jest ich nawet coraz więcej, czy to mniejsze, czy to większe. No Pyrkon to jest wiadomo takie największe. Wydaje mi się, że jakby nie ma osoby, która siedzi w fantastyce i nie kojarzy Pyrkonu, albo nie była na nim przynajmniej raz. Ale w ostatnich latach właśnie w nawet takich pomniejszych miejscowościach, powiedziałabym, że nawet mniejszych niż Opole, właśnie powstają coraz to nowe konwenty i festiwale, także warto to śledzić. Na pewno na konwentach południowych, czy w informatorach konwentowych, tam oni mają bardzo fajnie te kalendarze rozpisane i tego naprawdę w ciągu roku jest bardzo, bardzo dużo.
2: No właśnie, bo trzeba rozróżnić. Te opolskie spotkania fantastyczne konwentem stricte nie były, bo to jednak mała impreza. W tym roku rozszerzyliście ją o kolejny dzień. No może to już zacznie podchodzić pod konwent.
5: No, wydaje mi się, że powoli możemy podchodzić pod konwent. Wiadomo, że to nie jest taka duża ranga jak Opolkon, ale staramy się właśnie pokazać po prostu pełną klasę i poziom jakby wydarzenia. Wydaje mi się, że jest bardzo duży i możemy na spokojnie konkurować z fajnymi konwentami w Polsce.
2: Czy już powoli przygotowujecie się do Opolkonu?
5: Tak, właśnie dokładnie dzisiaj ruszyły zgłoszenia na wystawców, na media, na wolontariuszy, na program, także można się śmiało zgłaszać. Opolkon przygotowujemy już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, już nam media społecznościowe ruszyły jakiś czas temu, ale właśnie dzisiaj otworzyliśmy wszystkie formularze, także jeśli chcecie nam pomóc stworzyć Opolkon, to gorąco do tego zachęcamy.
2: Na początku września będzie kolejna edycja, jak zawsze?
5: 11-13, to tak w połowie września.
2: Czyli jeżeli ktoś chciałby się tutaj z wami zapoznać, dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie tego konwentu od środka, ma szansę do was podejść, zagadać, zgłosić się do pomocy?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeśli nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, można przyjść na nasze spotkania, czy to we wtorki, czy w czwartki i śmiało z nami porozmawiać, spytać, co robimy, jeśli komuś podoba się to, co robimy, nasze inicjatywy, powiedzieć, że jakby robicie super rzeczy, chciałbym do was dołączyć, jak można to zrobić, i my zawsze bardzo śmiało, chętnie wprowadzimy człowieka, który chciałby robić fantastyczne rzeczy z nami.
2: A do czego, przy czym konkretnie przydałaby wam się pomoc?
5: Wydaje mi się, że jakby osób chcących aktywnie działać faktycznie, bo bywają takie osoby, które mówią, że tak, jestem zaangażowany, chcę działać, chcę robić, potem właśnie nie ma kontaktu z taką osobą, okazuje się, że ktoś nie jest chętny nawet do zrobienia takich najprostszych rzeczy, jakby zobaczenia, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz, bo to nie jest trudne, to się wydaje z zewnątrz, że ogromne wydarzenie, tyle godzin, tyle dni pracy, ale tak naprawdę robiąc kroczek po kroczku, kawałek po kawałeczku, okazuje się, że wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do wyćwiczenia, wystarczą właśnie chęci, pasji narzędzia i po prostu czas i zaangażowanie. A jeśli komuś się wydaje, że przyjdzie, może zrobić kilka godzin, dostanie jakiś tam dokument, zaświadczenie, no to no jednak chcemy fajnie kogoś wdrożyć, żeby zobaczył, jak to wygląda faktycznie od środka, a nie tak robić po łebkach, bo na tym nam nie zależy.
2: Jak duża jest ekipa Feniksa, żeby ogarnąć te wszystkie wydarzenia?
5: O kurczę, taka główna ekipa, wydaje mi się, to jest około 20-30 działających osób tak aktywnie. Przy Opolkonie mamy teraz minimum 30 organizatorów. Niektóre osoby są spoza Opola, spoza Feniksa, takie zaprzyjaźnione, które nam pomagają. Ale przy samych takich opolkonowych rzeczach to wydaje mi się około 20-30 osób takich aktywnie działających.
2: Pytam o to, bo tak, mamy w tym tygodniu też Dzień Gwiezdnych Wojen, tak? To też wasze dzieło?
5: Nasze w sensie fantastyczne, tak. My akurat aktywnie chyba nie będziemy przy tym nic robić. Możliwe, że we wtorek na spotkaniu albo w czwartek damy jakieś smaczki gwiezdnowojenne na spotkaniach. Ale tak, wydaje mi się, że Dzień Gwiezdnych Wojen to jest święto świętowane bardzo mocno przez fanów właśnie Gwiezdnych Wojen. I 4 i 5 maja, bo jest May the 4th, a potem jest jeszcze Revenge of the 5th, że Revenge of the 6th, takie nawiązanie. Więc 4-5 maja to bardzo takie gwiezdnowojenne, fantastyczne dni. Bardzo fajnym w ogóle ewenementem dla mnie jest to, że mamy takie dni jako popkultura, właśnie jako fani fantastyki, które możemy sobie świętować, że to jest dany dzień powiązany z danym uniwersum. Bardzo ciekawa sprawa.
2: Jeszcze wrócę do tematu Opolkonu. Pewnie na razie programu ujawniać nie możecie, ale...
5: Z Opolkonu na razie programu jeszcze nie mamy, ponieważ właśnie dopiero zgłoszenia ruszyły dzisiaj, więc będziemy zbierać. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo, to będziemy na bieżąco ogłaszać jakieś konkretne punkty programu czy jakieś współpracę, to będziemy informować na naszych mediach społecznościowych na pewno o tym.
2: Ogłosiliście też konkurs.
5: Tak, mamy Literacki Feniks, jak co roku właśnie towarzyszące przy opolskich spotkaniach fantastycznych. Konkurs literacki dla osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych właśnie na opowiadania fantastyczne. No w tym roku już 16. edycja, z końcem kwietnia właśnie zamknęliśmy nabór opowiadań, także teraz jury sprawdza, ocenia te prace. Będziemy wyłaniać zwycięzców właśnie 23 maja w trakcie opolskich spotkań fantastycznych. No tak naprawdę gala rozdania nagród w Literackim Feniksie to jest taki punkt programu, który się cieszy największym zainteresowaniem, bo właśnie ludzie zawsze są ciekawi przyjść, zobaczyć, kto wygrał, jakie są te nagrody. Też autorzy opowiadań mogą potem podejść do jury i jakby spytać o informacje zwrotne a propos swoich prac, co można poprawić, co było fajne, właśnie jak udoskonalić swoje pisanie, żeby móc na przykład wziąć udział w kolejnym roku. I faktycznie były takie osoby, które brały udział raz, dwa, nawet trzy razy czasami i z roku na rok pisały coraz właśnie lepsze prace po rozmowach z członkami jury i wracały do nas i bardzo się cieszyły i mówiły, że jakby swój warsztat pisarski udało im się polepszyć dzięki temu. No też właśnie jedną z nagród w Literackim Feniksie jest publikacja w naszym kwartalniku w Owce i tam właśnie zwycięskie prace też są publikowane, więc ludzie jakby potem faktycznie mają szansę na taką publikację i wejście w świat taki literacki faktycznie.
2: Długie są te opowiadania?
5: Tak, bywały takie do 20 stron, teraz jakby troszkę je skróciliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie dosyłają raczej krótsze, że wolą takie krótsze formy, więc stwierdziliśmy, że dopasujemy się po prostu do ludzi i będzie też jakby tych, wydaje mi się, że tych prac też jest więcej trochę dzięki temu, bo ludziom jest prościej teraz pisać krótsze formy, też wydaje mi się, że w tych czasach i w tej erze po prostu, kiedy ludzie mają trochę ten taki czas uwagi też skrócony, no to krótsze formy jest im po prostu łatwiej pisać, ale to się też fajnie, przyjemnie czyta. Jeśli ktoś ma pomysł i umie go dobrze wykorzystać, to są naprawdę fajnie zrobione opowiadania.
2: Mówiła Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Feniks. Opolskie spotkania fantastyczne odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 22 i 23 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
3: To jest tydzień.

0: autopromocja. Czwartek,
1: piątek, weekend, co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W dzisiejszym programie pochodzę sobie po Opolu i porozmawiam z maturzystami.
2: Co słychać w Opolu?
1: Za nami trzy pierwsze dni matur. Absolwenci liceów i techników pisali egzaminy z polskiego, matematyki i z języków obcych. No i jak to po egzaminach jest? Stres powoli schodzi. Pochodziłem trochę po Opolu i podpytałem maturzystów, jak poszły im pierwsze matury.
3: Igor.
1: Z której szkoły?
3: Z Technikum Elektrycznego w Opolu.
1: No i tak, pierwsze egzaminy już za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło?
3: No myślę, że takie solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie. Aczkolwiek no tak w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
1: A czemu?
3: Ponieważ tam się spodziewałem, że jednak będzie trudniejszy. I byłem zadowolony, że w sumie były bardzo łatwe zadania. No a z matematyki to tak właśnie celowałem w te 50%. Też jestem zadowolony, to też muszę powiedzieć, że jestem. Natomiast no, w lepszym humorze byłem po polskim.
1: A tematy, które były na egzaminie z polskiego, byłeś przygotowany? Wiedziałeś, że może być coś takiego? Spotkałeś się z takim tematem może podobnym na maturach próbnych, tego typu egzaminach?
3: Jeżeli chodzi o rozprawkę, to nie. I właśnie te tematy z rozprawki mi się tak średnio podobały, to tam już trochę wodę lałem, natomiast część historyczno-literacka była super. No i akurat tak trafiłem, że te lektury, z których się przygotowywałem, to akurat były, a te, które pominąłem, to ich akurat nie było.
1: No to ciekawe, to faktycznie fart, co?
3: No tak.
1: A teraz tak, jak już te wszystkie egzaminy obowiązkowe, te pierwsze trzy, to jaki przedmiot dodatkowy wybrałeś?
3: Z rozszerzeń, no to mam rozszerzony polski będę pisał, matematykę rozszerzoną będę pisał i angielski rozszerzony będę pisał.
1: Czyli szeroko, bo zazwyczaj, wiesz, uczniowie dzielą się na tych, którzy są bardziej humanistyczni, bardziej ścisłowi, ty widzę i w tą stronę.
3: No, próbujemy szczęścia.
1: A jak już to szczęście się zrealizuje, to jakie plany?
3: Zostaję w Opolu na pewno, na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
1: Taki kierunek, czyli bardziej ścisły?
3: Bardziej ścisły, tak.
1: Jakieś rady dla maturzystów, którzy razem z tobą będą ten egzamin pisać?
3: No chyba tylko, żeby się nie stresować tak bardzo, no bo wydaje mi się, że to tutaj stres powoduje, że się najwięcej błędów popełnia.
1: A właśnie, jak z tym stresem?
3: Nie było. Bardziej stres wynikał z tego, że jakby brakowało mi tych, że tak powiem, spotkań ze znajomymi, bo wszyscy się uczyli, a ja się gdzieś chciałem spotkać i nikt nie chciał, także...
1: Czyli jednak dać sobie kilka dni luzu przed samymi egzaminami to dobry pomysł.
3: Zdecydowanie.
4: Przemek.
1: To jak tobie poszedł egzamin? Poszły egzaminy, bo już jesteśmy po dwóch.
4: Ja z polskiego jestem całkiem zadowolony. Wydaje mi się, że tematy, no ze względu na tą lalkę, tak słyszałem, że film teraz wychodzi, więc głównie taka była tematyka. Akurat na nią się przygotowałem, więc jestem dumny z siebie. Z matematyki wszystkie zamknięte chyba mam dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak były też takie cięższe pytania. W porównaniu do poprzednich lat wydaje mi się jednak, że była cięższa.
1: Ta legendarna lalka, zawsze o niej było głośno w okolicach matur i nie zawsze ten temat się pojawiał. Tym razem tak.
4: Było też wiele pytań o podobne lektury, przynajmniej moim zdaniem. Było 1984, tak? Dobrze pamiętam? Ale to takie bardziej powierzchowne pytania. No, chyba więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Głównie nie pamiętam, staram się zapomnieć.
1: A przedmiot dodatkowy?
4: Matematyka, angielski i fizyka. To one dopiero będą. Angielski jako pierwszy w czwartek. Ale jestem pozytywnie nastawiony, że w naszych latach angielski dobrze idzie. To... Fizyka jakoś pójdzie. Ostatnie lata nie były dla mnie z nią najlepsze. Uczę się, kiedy mogę. I liczę na 50% przynajmniej.
1: A jakie plany po maturze?
4: Ciężko zdecydować. Kierunek już mam mniej więcej wybrany na mechatronikę. Tylko gdzie, to jeszcze zależy. Myślałem o Gliwicach, albo aby zostać w Opolu.
1: Czyli nie zależy ci na tym, żeby się tak wyrażę, wyfrunąć z gniazda, to będzie jakby decyzja podjęta już pod wpływem wyników?
4: Dokładnie. Trzeba mierzyć czyny na zamiary jednak, ale mam same dobre myśli, tak? Nie ma co się stresować i chyba tyle.
5: I do przodu.
4: Dokładnie.
6: Dzień dobry, mam na imię Florian.
1: No i po pierwszych egzaminach, jak wrażenia?
6: Po pierwszych egzaminach, szczerze powiem tak, na polskim I się zaskoczyłem, umiałem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie, szczerze, nie jestem z niego dumny. Matematyka dla niektórych była łatwa, dla mnie była trochę trudna. Finalnie zrobiłem wszystkie zadania. Myślę, że będzie dobrze.
1: Temat? Zaskoczył?
6: Na rozprawce? Tak, zdecydowanie. Kompletnie nie wiedziałem, jakby jak kontynuować swoją pracę. Pierwsze jakieś argumenty, pierwsze lektury udało mi się dopasować dość dobrze, a potem nie wiedziałem, jak kontynuować, musiałem kombinować.
1: I jakie plany po maturach?
6: Studia. Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
1: Porzucasz rodzinne gniazdo, tak?
6: Jak się uda. Znaczy, jak się uda. No, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od matur.
1: Jaki przedmiot dodatkowy?
6: Rozszerzona matematyka, bo i tak się do tego uczyłem, więc wziąłem. Rozszerzony polski i angielski.
2: Ania.
1: I jak tobie poszły te pierwsze egzaminy?
2: Dobrze w sumie. Nie było źle.
1: Zaskakujące tematy na polskim?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: Czyli do lalki byłaś przygotowana?
2: Tak, do wszystkiego.
1: A jaki przedmiot dodatkowo?
2: Biologię, angielski i matematykę.
1: Czyli masz konkretny cel już po maturze?
2: Nie.
1: Żadnych planów? Na pewno jakieś są.
2: No, coś związanego z biologią pewnie, typu biotechnologia, ale jeszcze nie jestem pewna.
1: A raczej w Opolu, czy raczej postanowisz poszukać tych studiów w innym mieście?
2: Myślałam nad Wrocławiem najbardziej, no bo to blisko, a jednak nie Opole, bo zależało mi, żeby nie być w Opolu, bo ja nie jestem z Opola, więc tam by mi było najlepiej.
5: Amelka, miło mi.
1: No i po tych pierwszych egzaminach, jak ci poszło?
5: Znaczy, powiem tak, dzisiejsza matematyka, no była ciężka, ale do zrobienia, także myślę, że całkiem nieźle, ale polski i tematy rozprawek, no nie były ciekawe.
1: Trudne, trudne.
5: No przynajmniej dla mnie, spodziewałam się w ogóle czegoś innego, ale zobaczymy.
1: A jaki przedmiot dodatkowy?
5: Matematyka, geografia i angielski.
1: No to całkiem sporo, ambitnie.
5: No tak, zobaczymy co dalej, nie?
1: No właśnie, a propos tego co dalej, jakie plany?
5: No na pewno studia, coś z matematyką, no bo w końcu matematykę rozszerzam, no to jakaś ekonomia czy coś podobnego.
1: Tu w Opolu, czy planujesz wyjazd?
5: Znaczy, zobaczymy od wyników. Bardziej planuję wyjazd, a jak nie wyjdzie, to tutaj zostanę i też będzie fajnie.
1: No i super. A jeżeli tutaj na miejscu, to która uczelnia?
5: No na Uniwersytet Opolski.
1: Olaf. No i po tych pierwszych egzaminach jak ci poszło?
7: Polski zadowalająco, chociaż uważam, że rozprawkę mogę napisać lepiej. A z matematyki poszło też zadowalająco z uwagi na to, że chciałem tylko zdać.
1: A jakie przedmioty dodatkowo?
7: Angielski i geografia.
1: I jakie plany po maturach?
7: Pojechać na wakacje.
1: To najważniejsze, nie?
7: Tak, no i na studia związane z geografią i angielskim.
2: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co, to rozprawka była... Rozprawka, email był trochę nietypowy, trochę temat był dziwny. Ale tak, to było bardzo proste. Temat był: napisz maila do przyjaciółki, która mieszka w Anglii, z którą dawno się nie widziałeś, i opisz miejsce, do którego wróciłeś po raz pierwszy raz od dawnego czasu. Trzeba było tam dać 4 podpunkty, tak. Co chyba nigdy nie było, były zawsze 3. Trzeba było podać, jakie to jest miejsce, jak tam dotrzeć.
8: To było dziwne.
9: Zazwyczaj nie ma tego, jak się tam ma dotrzeć. Zazwyczaj jest tylko, gdzie byłeś, co tam robiłeś i że było fajnie. A teraz dali troszkę bardziej rozbudowane, że tak powiem. Dzisiejsza, że tak powiem, moja generacja, że wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur.
2: Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim. No ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. No i jeszcze usta mnie czekają. No w sumie, no i tyle.
9: Ja tutaj podobnie do koleżanki. Polski, biologia i angielski. Ale myślę, że no, po tych 4 latach wątpię, żeby nam nie poszło.
2: No ja cały czas powtarzam do biologii i do chemii. Mi zależy na tych dwóch najbardziej, dlatego że chcę się dostać na medycynę. No i u mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię. Więc w rok nadrobiłam 2 lata, może się uda.
9: Ja myślę, że tu się zgadzam, że biologia dalej nerwy lekko rwie. Polski jest dość nieprzewidywalny, bo tam prosto walnąć jakiegoś kardynała na rozszerzeniu, ale, ale bądźmy pozytywni, będzie dobrze. Rozszerzenia nie da się nie zdać.
2: No ja już płakałam ze szkołą, chociaż nadal do niej chodzę de facto na matury. No najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem. Będzie mi też brakować wielu nauczycieli, bo mogę powiedzieć to, że moi nauczyciele byli ogółem super ludźmi, z którym po prostu bym chciała spędzić więcej czasu. No i też koleżanek, ale tak ogółem szkoły jako szkoły raczej nie będzie mi brakować. Może rutyny na samym początku, ale wydaje mi się, że to szybko się zapomni o tym, że była jakaś rutyna.
9: Ja myślę, że zdecydowanie się zgadzam, że rutynę będzie trudno się przyzwyczaić do jego braku, że tak długo teraz będziemy mieli wolne. Sama szkoła bardzo szybko minęła. Ja się czuję dalej, jakbym była w drugiej klasie, a nie czwartej. Bardzo dziwnie się też, takim największą rzeczą, która mnie uderzyła, to było jak zobaczyłyśmy, że na rozpiskach, gdzie kto ma matury, jesteśmy napisani jako absolwenci, a nie uczniowie. To było mocne.
1: Teraz przed maturzystami pisemne egzaminy z innych przedmiotów, a także matury ustne. Cały maraton maturalny potrwa do końca maja. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
8: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Gdy długi weekend majowy dobiegł końca, w poniedziałek w godzinach porannych na terenie całego województwa opolskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z ponad 10 tysięcy przebadanych kierujących samochodami osobowymi, dostawczymi i rowerami, 32 osoby okazały się nietrzeźwe. Aż 15 kierowców z tej liczby odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 osób odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 osób poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden wypadek drogowy i 17 kolizji to z kolei bilans długiego majowego weekendu w Opolu i powiecie opolskim. Ranna została jedna osoba. Ten tydzień to również pełna mobilizacja opolskich maturzystów. Rozpoczęły się matury, a dla tych, którzy myślą raczej o rekreacji, ważną wiadomość ma Małgorzata Mura.
10: Policjanci z Opolskiej Komendy Miejskiej rozpoczęli sezon nad jeziorami turawskimi. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim, ale policjantów można spotkać również nad Jeziorem Dużym i Srebrnym w Osowcu. Mają do dyspozycji łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe.
8: Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą. Teraz zajrzyjmy jeszcze na drogi. Trzy firmy złożyły swoje oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu katedralnego, podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pod koniec maja przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wszelkie prace remontowe muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A jeszcze w kwietniu zakończył się remont Izby Przyjęć Opolskiej Porodówki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii za ponad 4 miliony złotych powstała nowa rejestracja, pokoje do obserwacji pacjentek i gabinety. Remont trwał od lipca. Prace sfinansował samorząd województwa. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opole zadba o komfort psychiczny uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od korytarzowego zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
11: Preferowane są kabiny czteroosobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
8: Docelowo kabiny wyciszające mają się pojawić w tych szkołach, w których są największe potrzeby. Priorytetem będzie ich montaż w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata. A teraz jeszcze drogowa inwestycja. Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną. Zostanie ona zbudowana wzdłuż drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Tymczasem powoli do końca zbliżają się prace na ulicy Podgórnej w Opolu. W ostatnich dniach nowa nawierzchnia jezdni układana była na ostatnim odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sępołowskiej.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o półkoloniach letnich, z których będzie mogła skorzystać opolska młodzież szkolna. Pomówię też o nadchodzących piastonaliach. Zapraszam serdecznie.
0: Czas wolny w Opolskiem.
1: Na początek dobra wiadomość dla uczniów z opolskich podstawówek. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast.
13: Monika Pokorska, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
1: Za nami majówka, no i już tutaj Opolanie zaczynają planować swoje wakacje. Niektórzy urlopy mają, niektórzy nie. No i ci, którzy urlopów za bardzo nie mają, no to gdzieś tam będą próbowali wysłać chociaż dzieci na jakieś półkolonie czy kolonie. No i z taką propozycją półkolonii, jak co roku wychodzi Młodzieżowy Dom Kultury. Co w tym roku macie w programie?
13: Jesteśmy już przygotowani na tą akcję letnią. Przygotowaliśmy 7 turnusów dla dzieci w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu. Turnusy rozpoczynamy od godziny 7.30 do godziny 16.30. No i oczywiście moc różnych atrakcji, które przygotowaliśmy dla uczestników w wieku od 7 roku życia do 13. Zapraszamy dzieci, ponieważ każdy turnus ma ciekawą oprawę swoją i temat. I tutaj można sobie wybrać turnus w zależności od tematu, jak będzie komuś pasował. I na tym turnusie można tutaj z nami miło spędzić czas. Koszt jednego turnusu to 750 zł. I w tej kwocie mieści się obiad, drugie śniadanie, bilety wstępu do różnych obiektów i też pomoce czy materiały dydaktyczne czy artystyczne do różnych warsztatów.
1: Bo warsztaty tutaj są właśnie i plastyczne, i ceramiczne, i różnego rodzaju taneczne, muzyczne, a to nie jest jedyna oferta.
13: Oczywiście, że tak. Warsztaty mamy tutaj w budynku głównym. Będą realizowane przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, bo przecież nasi nauczyciele to są wykwalifikowana kadra artystyczna. Natomiast mamy też wyjście na basen. Wiadomo, lato temu sprzyja, a dzieci bardzo to lubią, taką atrakcję. Mamy też wycieczki. W każdym tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę. Są to wycieczki tutaj po mieście Opolu, ale również wycieczki wyjazdowe. I tutaj ta oferta jest dosyć bogata, bo tutaj poruszamy się po naszym województwie, ale nie tylko, bo też wyruszamy do województwa śląskiego czy dolnośląskiego. Na przykład mamy zaplanowaną wycieczkę do Gliwic, do dziecięcego centrum wyobraźni, do Fanzeum. Mamy wycieczkę zaplanowaną do gospodarstwa agroturystycznego Ekostyl do Biadaczu i tam oczywiście też warsztaty. Pojedziemy też również do Afrykarium do Wrocławia. Mamy zaplanowaną też wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Czy również mamy wycieczkę do brzegu, na zamek. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin. Więc myślę, że tych atrakcji jest dużo i każdy coś znajdzie fajnego dla siebie.
1: Czy to jest tak, że każdy turnus ma jedną wycieczkę, czy to może być różnie przemieszane?
13: Staramy się, tak zaplanowaliśmy, żeby była jedna wycieczka i jedno takie wyjście tutaj bliżej. Czyli na przykład jest wycieczka wyjazdowa i dajmy na to, płyniemy statkiem Opolanin bądź idziemy do muzeum, żeby to było urozmaicone.
1: 5-dniowe turnusy, z których korzystać mogą dzieci właściwie w wieku podstawówek, tak? A jak jest z miejscami?
13: No, były już telefony, kiedy ruszamy, więc myślimy, że będziemy mieć tutaj dosyć duże obłożenie. Pierwsze turnusy, czyli pierwsze 3 turnusy planujemy po 75 uczestników, 75, natomiast następne jesteśmy przygotowani na większą liczbę, ale myślę, że tak 45 to jest ta baza wyjściowa, natomiast jak najbardziej jesteśmy gotowi przyjąć też więcej osób.
1: A czy zdarzają się osoby, uczestnicy, którzy biorą udział w więcej niż jednym turnusie?
13: Oczywiście, że tak. Mamy takie dzieci i rodzice są zadowoleni z naszych turnusów, dlatego też przepisują dzieci na kolejny, bądź jeden turnus zapisują w lipcu, natomiast drugi turnus przenoszą też i chętnie korzystają w sierpniu.
1: Czy to jest oferta skierowana wyłącznie do dzieci z Opola?
13: Niekoniecznie. Jak najbardziej do dzieci z Opola, natomiast zdarzają się dzieci, że przyjeżdżają tutaj do rodzin i spędzają w Opolu czas i wtedy my też nie jesteśmy, że tak powiem, nie stajemy tutaj okoniem i też te dzieci mogą skorzystać z naszej oferty, bo to babcia, dziadek zapisują, żeby chociaż to dziecko coś tutaj spędziło i miło ten czas i coś zobaczyło tutaj w Opolu, poznało to miasto.
1: Z tego co wiem, to jak ruszają zapisy, to już te miejsca szybko schodzą, właściwie lawinowo, czyli warto się pospieszyć.
13: Od rana już tutaj nasz sekretariat jest przygotowany, mamy gotowe karty i na pewno będzie gorąco.
1: Mówiła Monika Pokorska z Młodzieżowego Domu Kultury. W ciągu wakacji odbędzie się 7 jednotygodniowych turnusów. Każdy z nich będzie kosztować 750 zł.
12: Co jest grane w Opolu?
1: Przed nami największe święto opolskich studentów. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne piastonalia. Te co roku odbywają się zarówno na błoniach Politechniki Opolskiej, jak i na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej ujawnił właśnie cały program imprezy.
14: Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
15: Julia Bubin, wiceprzewodnicząca do spraw mediów i promocji Politechniki Opolskiej.
16: Jeremiasz Wolny, członek samorządu w dziale mediów.
1: Przychodzi kolejne święto studenckie, czyli tegoroczne Piastonalia, Studencka Wiosna Kulturalna, Piastonalia 2026, co w programie na Politechnice Opolskiej.
14: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy na konferencji, otwieramy samo wydarzenie Rzeki na Dom, które jest w tym roku w poniedziałek, 18 maja. Kolejno mamy dni koncertowe, 19 mamy hip-hop, 20 rock. Na hip-hopie mamy takie zespoły jak OSTR, Kubańczyk oraz Paktofonikę wraz z ich orkiestrą. Jednocześnie w trakcie tego dnia zagrają trzy zespoły studenckie wyłonione w wydarzeniu Hip Hop Music Check, które to Julia organizowała oraz prowadziła. Natomiast w dniu rock mamy mamy zespoły takie jak Zalewski, Szumański, zespół nasz opolski Excess oraz Kobranockę.
1: To teraz o tych zespołach tutaj dodatkowych. Ty je poznałaś najbliżej.
15: Tak, są to uczestnicy właśnie już drugiej edycji Hip Hop Music Check, czyli wyłaniamy tak naprawdę nasze opolskie talenty, też niektórzy spoza Opola przyjechali tak naprawdę z województwa i chcieli zaprezentować swoją jakby sztukę poprzez właśnie muzykę hip-hopową, rapową, trapową, szeroko wziętą. Mieliśmy w tym roku dużo uczestników i z racji wysokiego bardzo poziomu tegorocznej edycji wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Jest to Rydzu, Sopuś oraz Kiku. Każdy z nich reprezentuje trochę inny styl muzyczny w gamie hip-hopu, ale myślę, że każdemu przypadnie coś do gustu.
1: Jak Piastonalia, to także wydarzenia towarzyszące, bo nie tylko koncertami studenci żyją.
16: Tak jest. Mamy w tym roku akurat dosyć dużo wydarzeń zaplanowanych. Na niedzielę 17 maja mamy zaplanowane kino samochodowe oraz wyścig na toru kartingowym. Na to studenci mogą się dobrowolnie zapisywać. Będą już formularze dzisiaj. Jeszcze mamy dodatkowo w poniedziałek. Zaczynamy Rzeki na Dom. Następnie jest wydarzenie Speed Dating, na którym ludzie będą mogli się poznać i żeby mieli z kim wyjść na dni koncertowe. A poniedziałek zamykamy Biforem, a jednocześnie otwieramy tym dni koncertowe. Będzie DJ, będzie impreza, no i wreszcie zacznie się zabawa. Następnie 19 maja mamy Pilates.
15: Pilates i Macho Show. Pilates jest to takie wydarzenie, żeby wiadomo się rozciągnąć, trochę odpocząć, złapać ten zen przed wydarzeniami, a Macho Show to oczywiście, żeby pokazać swoją siłę, mięśnie i żeby gdzieś porywalizować, kto tutaj jest naszym macho wśród studentów.
1: Zawsze Rzekinada odbywała się w połowie Piastonaliów, tak w tym dniu, który gdzieś tam był pomiędzy tymi Piastonaliami Politechniki i Uniwersytetu. Przenieśliście to na początek? Skąd taka decyzja?
15: W tym roku nie my jako Politechnika jesteśmy organizatorami Rzekinady. Tutaj jest Uniwersytet, ponieważ mamy taką umowę dżentelmeńską, że co roku się wymieniamy. Trudno mi powiedzieć...
14: Tutaj tak, może. Natomiast... odnośnie, odpowiadając właśnie na Pana pytanie, wynika to przede wszystkim z logiki faktów, gdyż zakładamy, że nasz pochód, Żakinada, otwiera stricte same Piastonalia, także myślę, iż najlepiej, aby odbywał się na samym ich początku. Natomiast nie w połowie, gdzie to już dni koncertowe na Politechnice byłyby już skończone, a rozpoczynały się na Uniwersytecie. Także, żeby tak tą kolejność rzeczy doprowadzić do porządku.
1: Żeby wejść na Piastonalia, jakie trzeba spełniać warunki? Bo to nie jest tak, że dzieci wejdą.
14: Owszem. Jeżeli chodzi o wstęp na Piastonalia, jest otwarty do wszystkich studentów, wszystkich dorosłych, natomiast w przypadku dzieci, osób nieletnich, no tutaj musi być najlepiej właśnie, żeby był ich prawny opiekun, rodzic i tutaj właśnie, żeby mieć je pod opieką i ochroną.
16: 20 maja po pierwszym dniu koncertowym, żeby odzyskać siłę na drugi dzień koncertowy, na roka, organizujemy śniadanie studenckie na miasteczku studenckim. Będzie Julia? Możesz coś powiedzieć więcej o tym śniadaniu?
15: Jest to darmowe śniadanie, które nam sponsoruje nasze bistro studenckie znajdujące się w Łączniku na pierwszym kampusie na ulicy Mikołajczyka. I będzie to śniadanie takie, żeby studenci mogli się zrewitalizować przed dniami koncertowymi. Wiadomo, rok wymaga dużo skakania, krzyczenia, także myślę, że śniadanie, nabranie pełnej siły, energii i zjedzenie przede wszystkim pełnowartościowego posiłku pomoże studentom. A przy okazji się możemy zintegrować na takim wspólnym pikniku, korzystając, mam nadzieję, z pięknej pogody, która będzie. Myślę, że przez pryzmat ostatnich lat gdzieś zauważyłam, że są te liczne konkursy na przebranie, co też studentów przyciąga, wiadomo, zawsze jakaś darmowa nagroda jest czymś tutaj ciekawym. Myślę, że też w tym roku jest tematyka Żakinady. Jest to podróż przez czas, więc tak naprawdę można się przebrać poniekąd za każdego, ale też się dopasować, wiadomo, do tematyki. Myślę, że też to narzucenie tematyki będzie może łatwiej studentom pomyśleć o tym, za co się przebrać, nie trzeba będzie kombinować, ale myślę, że też wystarczy po prostu studentów zachęcić, że nie muszą wydawać fortuny na te przebrania. Wystarczy, że sobie zrobią z papieru uszy, myszki, miki i będą mogli skoczyć z nami na ten korowód. Rok temu widziałam już polepszenie frekwencji względem poprzednich, ostatnich 2-3 lat, gdzie już jestem w organizacji. Dużo też myślę dało to, że graliśmy na żywo z przyczepy, którą tutaj nam zasponsorował Gepard. Też była barwniej przybrana i w tym roku również chcemy ją przebrać i zrobić z tego może nie taki dożynkowy gdzieś tam vibe jak w tamtym roku, ale gdzieś tam właśnie, żeby to było kolorowo i żeby studenci widzieli i żeby miasto także nas widziało.
16: Mi się na przykład wydaje, w sensie ja dotyczące artystów za dużo zdania nie miałem, ja jestem w samorządzie jako dział promocji, ale wydaje mi się, że hip-hop jest muzyką teraz w szczególności bardzo popularną wśród studentów i zawsze była, bo hip-hop i rock to jest moim zdaniem taki nurt buntowniczy, a studenci, w szczególności Politechniki, to zazwyczaj są tacy buntownicy, którzy chcą coś wynieść z tego życia i chcą żyć inaczej, żeby jak najlepiej, powiedzmy, spędzić to życie czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że te dwa nurty muzyczne najbardziej wywierają te emocje w człowieku i przy nich studenci też się będą najlepiej bawić, bo też znają to od bardzo dawna, będą znać te zespoły, wiedzą, jakie są tradycje na takich koncertach i wydaje mi się, że to właśnie przez te względy są takie dwa nurty muzyczne.
1: Mówili Dominik Motyka, Julia Bubin i Jeremiasz Wolny z Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Tegoroczne Piastonalia potrwają od 18 do 23 maja. Pierwsze 3 dni na Błoniach Politechniki, kolejne 3 na Uniwersytecie. Co się będzie działo na kampusie Uniwersytetu, na razie nie wiadomo. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego postanowił nie ujawniać w mediach swojego programu imprezy.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówimy o nowych gwiazdach, które pojawią się na opolskim rynku.
17: Co słychać w Opolu?
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w czerwcu. Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
18: Coraz mocniej czuć festiwalową atmosferę. Jak Państwo słyszeliście, rusza też już sprzedaż biletów na festiwal, więc serdecznie zachęcam. Program czterodniowego festiwalu jest bardzo obfity, będzie dużo ciekawych wydarzeń, a niezależnie od tego, jak co roku organizujemy różne wydarzenia około festiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Myślę, że potem oddam głos, żeby przedstawić to w szczegóły tego. Natomiast zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje aleje

0: festiwalu między 4 a 7 czerwca. Jeszcze o szczegółach będziemy Państwa informować. Odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
1: Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
2: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to ja może zacznę od Marii Szabłowskiej, z którą mam przyjemność współpracować od wielu lat. Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11. Natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. No, była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Zresztą jej anegdoty i opowieści na temat polskiej piosenki są Państwu doskonale znane. Maria się często irytuje, gdy ja mówię, że ona jest Wikipedią, ale ona jest naprawdę po prostu Wikipedią. Ma ogromną wiedzę na temat piosenkarzy polskiej piosenki, a zaczynała współpracę z największymi osobistościami. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, między innymi Wideotekę Dorosłego Człowieka i jest naprawdę zasłużoną osobą dla opolskiego festiwalu. Zresztą jest ambasadorką Stolicy Polskiej Piosenki, także mistrzynią mowy polskiej. Otrzymała również Złote Gloria Artis. Myślę, że ta gwiazda w Alei Gwiazd powinna być dla niej takim trochę ukoronowaniem jej kariery zawodowej. No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. Zespół Bemi Beck dostał tę nagrodę w 1971 roku. Potem Ewa Bem rozpoczęła karierę solową, wygrała premiery, występowała tutaj wiele razy, śpiewała fantastyczne piosenki, do których słowa pisali Wojciech Młynarski albo Maria Czubaszek, słynne Wyszłam za mąż, zaraz wracam, to jest piosenka Marii Czubaszek. Sami wybitni kompozytorzy dla niej komponowali, m.in. Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i myślę, że no Ewa Bem była w zeszłym roku w Opolu, bo śpiewała w koncercie wspominkowym poświęconym Wojciechowi Trzcińskiemu. Myślę, że to będzie niezwykle miłe i dla niej, i dla nas przede wszystkim, gdy odsłoni swoją gwiazdę. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, festiwal towarzyszy od 3 dekad, możemy być zdziwieni, ale Natalia szybko zaczynała, bo już jako mała dziewczynka trochę się irytowała, bo ojciec nie chciał dla niej komponować piosenek i pisać piosenek, więc poprosiła swojego znanego wujka, żeby on dla niej napisał piosenki, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona. Natomiast śpiewa dla nas bardzo często, śpiewała w wielu koncertach, od Super Jedynek, przez różne koncerty wspominkowe. Ona po prostu bardzo dobrze śpiewa, więc chętnie reżyserzy zapraszają ją do koncertów tematycznych. Natalia w tym roku kończy 50, więc myślę, że to będzie też świetny prezent urodzinowy dla niej, gwiazda w Alei Gwiazd.
1: Mówi Łukasz Śmierciak z Urzędu Miasta.
3: Pozwolę sobie, Szanowni Państwo, zaprezentować skład zespołu opiniującego, który na zaproszenie Pana Prezydenta dokonał wyboru 3 artystów i osób zasłużonych dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki do uhonorowania gwiazdą w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu w tym roku. W skład tego zespołu weszli pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Zespół zapoznał się ze wszystkimi 24 zgłoszeniami przesłanymi do Muzeum Polskiej Piosenki i dokonał takiego wyboru. Natomiast zespół opiniujący zarekomendował też panu prezydentowi specjalne wyróżnienie.

0: Nie dla chóru Politechniki Opolskiej. I o szczegółach opowie pani naczelnik Magdalena Matyjasz. Bardzo proszę.
1: Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, od 22 lat Akademicki Chór Politechniki Opolskiej uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia gwiazd w Alei. I gwiazdy też nas pytają często przy pierwszym kontakcie informacji, że otrzymają taką gwiazdę, czy chór będzie występował, że chciałby również ewentualnie zaproponować swoje utwory do aranży, które przygotowuje chór. Chór pod kierownictwem Ludmiły Wocial, także będzie to taka bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, z tą uroczystością, pan Andrzej Czyczyło. I tak jak już tutaj panowie wcześniej powiedzieli, bardzo się cieszymy, że te trzy kobiety artystki otrzymają, mogę to powiedzieć, jak również kobiety otrzymają te wyróżnienia, te nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wkrótce podamy szczegóły dotyczące dat i konkretnych właśnie dat odsłonięcia tychże gwiazd.
2: My nie mamy konfliktów, wręcz przeciwnie. Jako miasto cały czas prowadzimy działania związane z promocją miasta i honorowaniem festiwalu, więc konsekwentnie te działania są co roku i w tym roku również. Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie odbyć odsłonięcie gwiazd. Miasto jest podmiotem, który ma 800 lat co najmniej historii, więc czy ja będę, czy ja nie będę, czy będzie ta, czy inna fundacja. Myślę, że czy będzie festiwal, czy nie, oczywiście życzę, żeby był jak najdłużej. To po prostu pewne działania prowadzi się w sposób ciągły i my, tak jak mówię, mamy w tym roku festiwal i chcemy, żeby w tym roku również były gwiazdy. Propozycje są zacne. Skład kapituły jest dobrany w taki sposób, żeby był otwarty, poglądowy. Zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji. Nie wszyscy przyjęli to zaproszenie. Wręcz przeciwnie, poszli z tym do sądu, ale pan Golczuk przyjął. I tyle. No, jakby tajemnicy żadnej nie ma. No, nie ma obowiązku współpracy z miastem. To nie jest tak, że kogoś zmusimy do tej współpracy. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę. Cały czas.
1: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej od 22 lat uświetnia, czyli od początku uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Przygotowuje wspaniałe aranże. Dba o to właśnie przede wszystkim dyrygentka chóru pani Ludmiła Wocial. I te występy, sami Państwo wiecie, są bardzo energetyczne, piękne. Artyści zawsze są zachwyceni. Tak jak już wspomniałam, też czasem artyści nas nawet pytają, czy chór będzie występował podczas uroczystości. Mają czasem swoje sugestie dotyczące utworów albo śpiewają wspólnie z chórem podczas uroczystości odsłonięcia. W związku z powyższym powstał taki pomysł, właśnie pan prezydent wystąpił z inicjatywą, aby uhonorować również chór specjalną statuetką, którą zaprojektuje właśnie pan Andrzej Czyczyło, czyli artysta, który jest autorem projektu gwiazdy. Będzie podczas odsłonięcia, jeszcze zostaną oczywiście Państwo informowani dokładnie, kiedy by te uroczystości się odbędą. To nie będzie gwiazda, to będzie specjalna statuetka przygotowana dla chóru. Jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale myślę, że na tej uroczystości ją zaprezentujemy. Tylko tak jak mówimy, konkurs to było tylko takie wzięcie przede wszystkim pod uwagę tutaj również na szacunek wszystkich instytucji i organizacji, które zgłaszały propozycje, ale w związku z tym, że chór pełni taką immamentną rolę, nierozerwalną z aleją i z uroczystościami, chcielibyśmy go uhonorować właśnie w ten sposób. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że my nie procedowaliśmy zgodnie z uchwałą, która została uchylona. Tak naprawdę był to zespół opiniujący, nie kapituła, i ten zespół opiniujący wziął pod uwagę te zgłoszenia, oczywiście z wielkiego szacunku dla wszystkich osób i menadżerów, czy innych podmiotów, które przesłały takie zgłoszenia.
3: Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Pierwsze obowiązkowe egzaminy, za nimi teraz już przedmioty dodatkowe i matury ustne. Opolscy maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami dojrzałości. Po pierwszych dniach większość z nich była zadowolona ze swojej pracy.
6: solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie, aczkolwiek w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
7: Bardzo easy powiedziałabym, jedyne co email. Trochę temat był dziwny, ale tak to było bardzo proste.
8: Na polskim umiem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie szczerze nie jestem z niego dumny. Matematyka dla mnie była trochę trudna.
5: Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w województwie opolskim do matury przystępuje w tym roku około 7 tysięcy osób. W ramach priorytetu na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku z Funduszy Europejskich dla Opolskiego uruchomiono już ponad 160 milionów złotych, poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w Głubczycach członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. We wtorek przedstawiciele władz województwa spotkali się z samorządowcami powiatu głubczyckiego, którzy prowadzą projekty związane z odbudową zniszczeń po powodzi z września 2024 roku. Jak poinformowało Biuro Prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, tylko w powiecie głubczyckim na ten cel samorządy wydadzą około 24 milionów złotych. Podczas spotkania wręczono umowy na dotacje odbudowy infrastruktury drogowej na terenie powiatu głubczyckiego oraz gmin Branice, Głubczyce i Kietrz oraz remonty obiektów użyteczności publicznej. Tymczasem porodówka w Głubczycach zawiesi swoją działalność. To przez braki kadrowe. Dwóch lekarzy złożyło tam wypowiedzenia, trzeci przebywa na długotrwałym L4. Szpital powiatowy w Głubczycach swoje pacjentki ginekologiczne będzie odsyłać do Raciborza i Kędzierzyna Koźla. Zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego potrwa 2 miesiące od 1 czerwca. Województwo opolskie znów się wyludniło, tak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Opolu. W 2025 roku z naszego regionu ubyło 7 tysięcy mieszkańców. Obecnie na Opolszczyźnie mieszka 923,5 tysiąca ludzi. To efekt stale ujemnego przyrostu naturalnego. W zeszłym roku w naszym regionie zgonów było o prawie 5,5 tysiąca więcej niż narodzin. W samym Opolu pod koniec zeszłego roku mieszkało 124,5 tysiąca mieszkańców. To ponad 900 mniej niż rok wcześniej. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast w Polsce. Będą też atrakcje w samym Opolu.
9: Mamy zaplanowaną wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin.
5: Mówiła Monika Pokorska z MDK. Oferta półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury jest skierowana do dzieci z podstawówek. Uczestnicy mogą wziąć udział w więcej niż jednym turnusie. Tymczasem w Opolu nowe elektryki wyjechały w trasy. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pierwsze z 8 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach KPO. Tym samym mamy już w mieście ponad 20 takich pojazdów. Te najnowsze kursują na liniach numer 14 i 21.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu, który będziemy mogli obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
4: Na deskach teatrów.
3: Jeszcze w maju w Teatrze Kochanowskiego będziemy mogli obejrzeć nowy spektakl. Artyści przygotowują sztukę pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. O spektaklu porozmawiałem z reżyserem Anestisem Azaz.
11: Yes, I am Anestis Azaz, I am a theater director.
3: I rozmowę tłumaczy.
12: Ada Branecka, asystentka reżysera przy spektaklu Sprawiedliwy – Studium Przypadku.
11: I come from Greece and I'm very glad to be here in Opole.
12: Nazywam się Anestis Azaz, jestem reżyserem teatralnym, pochodzę z Grecji, pracuję w Opolu nad spektaklem Sprawiedliwe Studium Przypadku z zespołem teatru. Bierzemy na warsztat historię, prawdziwą historię Luigiego Mangione, który zamordował prezesa jednej z największych korporacji w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej, która jest znana z tego, że odmawia swoim ubezpieczonym leczenia, żeby zyskać więcej pieniędzy, żeby zgromadzić większe zyski.
11: They deny treatment to the patients in order to maximize profits for themselves. We get this story as inspiration.
12: Więc ta prawdziwa historia jest naszą inspiracją, ale na tej podstawie tworzymy nową sztukę. Jest to nowa dramaturgia, powstaje nowy tekst. Chcemy się w tym tekście skonfrontować z pytaniami, które pojawiają się na skutek takiego aktu, tego też jak to się publicznie w social mediach odbiło. No i zadajemy sobie pytania, czy jest w ogóle tutaj przestrzeń na mowę o sprawiedliwości, na tym, czy coś może usprawiedliwić taki akt, a także co powoduje, że ktoś jest w stanie dokonać takiego czynu.
13: Jak pamiętam, ta historia była przedstawiana we wszystkich mediach na świecie.
11: It was presented worldwide and it was a shocking moment.
12: Tak, rzeczywiście było to wydarzenie na skalę światową, które obiegło media. Była to też szokująca sprawa. No i u mnie pojawiło się wiele pytań. Pierwsze w zasadzie moje odczucie, no bo też ze względu na to, z mojej perspektywy, bo no, pochodzę z Grecji i w Grecji jest duży problem ze sprawiedliwością w instytucjach państwowych, więc u mnie początkowo pojawił się jakiś rodzaj sympatii do mordercy, ale potem szybko zrozumiałem, że no, przemoc przecież nie jest rozwiązaniem i gdyby ludzie w ten sposób postępowali, to mielibyśmy do czynienia z ogromnym chaosem, więc zacząłem się zastanawiać nad tą problematyczną kwestią i to, co mnie zaciekawiło, no to jest ten rodzaj napięcia pomiędzy tą sympatią, a tym, że jest to jednak okrutny czyn. Dlatego doszedłem do wniosku, że jest to ciekawy temat właśnie dla teatru, który takie konflikty bardzo lubi.
13: Czy to jest spektakl o tej historii, czy o towarzyszących tej historii uczuciach?
11: Well, both feelings and the story. I mean, we need to narrate the character.
12: To i to. Jest to zarówno opowiadamy historię, jak i staramy się przyjrzeć odczuciom, które towarzyszą tej historii. Zbliżamy się psychologicznie do naszego bohatera, do jego przeżyć i także do jego traum. Próbujemy w pewnym stopniu go zrozumieć, ale też zrobiliśmy duży research odnośnie opinii, które pojawiały się w mediach społecznościowych, odnośnie dyskursu, jaki towarzyszył jego osobie. Więc jedna część naszego spektaklu to jest właśnie ten dyskurs społeczny, a druga to próba przyjrzenia się osobom, które były w jego otoczeniu i tego, skąd czerpał swoje pomysły, a także skupiamy się na samych korporacjach, które zajmują się opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, ubezpieczeniami i temu, jak działają te firmy i jakie te firmy wywołują emocje wśród amerykańskiego społeczeństwa.
13: Temat jest na tyle uniwersalny, że można by było tą sztukę zaprezentować gdziekolwiek na świecie. Czemu akurat Opole?
11: Oh, it was an invitation by Norbert Rakowski, the director of the theater here.
12: Zostałem zaproszony przez dyrektora teatru kochanowskiego, Norberta Rakowskiego, z tego względu, że on widział parę moich poprzednich sztuk. Nawet byliśmy tutaj parę lat temu z pokazem naszego spektaklu Republika Baklava i postanowił zaprosić mnie do współpracy nad nowym spektaklem. No, muszę powiedzieć, że zespół aktorów tego teatru jest znakomity. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, tak samo cała ekipa z teatru, pracowników administracyjnych czy technicznych też są bardzo dużym wsparciem. Komunikacja z nimi przebiega w sposób sprawny i jestem bardzo z tego zadowolony. Jestem też zadowolony ze współpracy z zespołem.
11: And I'm very happy to be here and to work here with Ada and the actors and everybody else. Opole is a place where you can work very focused and concentrated.
12: No, Opole to jest miejsce, gdzie można naprawdę skoncentrować się na pracy. Nie ma dużo rozpraszaczy, jest spokojnie, więc cieszę się, że Norbert Rakowski dał mi taką możliwość. Przyjechałem tutaj z zespołem twórców z Grecji, ze scenografką i kostiumografką Dido Goku, z dramaturgiem, który jest twórcą tekstu, Michalisem Pititisem, oraz Karolem Jarkiem, który jest Polakiem od lat mieszkającym w Grecji. Tam ma żonę i znamy się już od wielu lat. Pracowaliśmy wcześniej w Grecji przy spektaklach, który jest reżyserem światła przy tej produkcji. No i jest osobą, która mówi zarówno po grecku i po polsku, więc staraliśmy się przyjechać tutaj przygotowani, też mając w zespole osobę, która jest w stanie pośredniczyć w komunikacji z zespołem polskim.
11: Encounter with the Polish team, and until now everything goes very well.
13: What languages will we hear on the stage?
11: You know, it was a development and it was not all the time easy.
12: Jeżeli chodzi o tekst, no to pisaliśmy go z Michalisem po grecku, następnie tłumaczyliśmy go na angielski i potem ja zajmowałam się tłumaczeniem na polski. Czasem musieliśmy też skorzystać z pomocy translatorów internetowych. które pomagały nam w przetransponowaniu tego tekstu na język angielski, który był w zasadzie dla nas takim polem, który był pomiędzy greckim a polskim. No i też powstawanie tego tekstu, no to był długi proces. Tak naprawdę spektakl opiera się głównie na tekście, który powstawał już w procesie, więc jest też tam wpływ naszych rozmów z aktorami i wymian myśli z całym zespołem.
11: Wojtek Kiwer is our musician, our accompanist, he's from Kraków.
12: Naszym muzykiem jest Wojtek Kiwer, który jest z Krakowa, bo generalnie w spektaklu żeśmy też stworzyli sporo muzyki, sporo muzycznych momentów, w których aktorzy śpiewają, jest też muzyka na żywo. Pracujemy na znanych coverach, na coverach znanych piosenek, ale także powstało parę oryginalnych utworów. Można powiedzieć, że momentami znajdujemy się na koncercie. No i warto zaznaczyć, że jest to raczej punkowa, rockowa muzyka, więc na to można być przygotowanym.
3: Mówił reżyser spektaklu Anestis Azas. Do rozmowy zaprosiłem też jednego z aktorów, którzy grają w tej sztuce.
14: Dzień dobry, nazywam się Błażej Wójcik. Jestem świeżym nabytkiem aktorskim w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu.
3: W roli?
14: W rolach, można powiedzieć. W roli policjanta, w roli ojca. I może coś jeszcze dopiszę do tego scenariusza, więc nie mogę zamknąć tego.
3: Tak sobie myślę, że kontrowersyjny temat tego spektaklu.
14: No kontrowersyjny i niekontrowersyjny, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w opiece zdrowia w Stanach, a zaczynając pracę nad tym spektaklem, zaczęliśmy się w to wczytywać i dowiadywać, jak to tam wygląda, to nam się coraz bardziej oczy otwierały z coraz większym zdziwieniem, że no, tam jest naprawdę, głupio zabrzmi, wolna Amerykanka, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Nasz system opieki zdrowotnej po prostu w Polsce to jest jakiś raj. I to, że mamy tak tutaj, to dziękujmy tym wszystkim naszym ojcom, założycielom, że tak to skonstruowali. To jest oczywiście kulawe i dobrze o tym wiemy, ale działa, a tam to nie działa i ktoś się wkurzył, zirytował i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Oczywiście tutaj zachodzi pytanie, czy to było działanie rzeczywiście prospołeczne, żeby coś zmienić, czy coś innego.
3: No właśnie, bo to z jednej strony samosąd, a z drugiej strony coś, czemu wiele osób w Stanach Zjednoczonych przyklaskiwało.
14: No tak, bo przecież zabójca Luis Mangione, o którym jest ten spektakl, znaczy to nie tylko o nim, tylko o tej sytuacji to robimy spektakl, stał się osobą bardzo medialną, bardzo wyciąganą na piedestał, stał się takim bohaterem ludowym. To oczywiście nie jest do końca w pełni uzasadnione porównanie, ale taki trochę współczesny Robin Hood. Z tym, że Robin Hood, biorąc pod uwagę przekazy i legendy, przede wszystkim rabował, a ten facet wziął sprawę w swoje ręce i zabił. Dokonał samosądu, tak. My jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie pracy nad tym i jeszcze nie wiemy, co tam wyjdzie z tego. A to, jak to widzka odbierze, to już jest trochę po ich stronie.
3: Bo z tego, co usłyszałem, to ma to taką formę może lekko musicalową, punkrockową. W jaki sposób to zostanie przedstawione?
14: Znaczy, są pewne utwory muzyczne w tym użyte, ale nie określiłbym chyba tego jako musical, przynajmniej ja tak na to nie patrzę. Zresztą współczesny teatr, jak dobrze wiemy, sięga po różne środki wyrazu i nie zawęża się tylko i wyłącznie do, nie wiem, jeśli mamy teatr dramatyczny, to teatr dramatyczny realizuje tylko teksty literackie, koniec, kropka. W wielu teatrach dramatycznych dochodzi do fuzji różnych gatunków teatralnych i w ramach jednego spektaklu mamy do czynienia i właśnie z teatrem literackim połączonym z teatrem ruchu plus muzyka, piosenki i tak dalej, i tak dalej, więc taka fuzja jest jak najbardziej uzasadniona i dobrze, że też tutaj tak się dzieje, bo wydaje mi się, że wpuszczanie muzyki do spektakli daje takie światło, oddech. Ja to lubię. Ja sam przez lata pracowałem w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To oczywiście to był teatr stricte muzyczny i jestem przyzwyczajony do tej formy wyrazu i uważam, że wpuszczanie tego do teatru dramatycznych ma sens. Lubię, podoba mi się. Mam nadzieję, że widz też.
13: Do jakiego widza właśnie ten spektakl jest skierowany?
14: Do widza myślącego chyba. Do widza ciekawego, też takiego rodzaju teatru, no bo to jest teatr społeczny. Wydaje mi się, to jest historia oparta na faktach. Oczywiście my w dalszym ciągu czekamy na rozwinięcie tej historii, bo nasz bohater jeszcze, tak powiem, nie poniósł jakiejś kary za to, co zrobił. Sami nie wiem, jak to się dla niego skończy. Tak, dla widza ciekawego. Ciekawego teatru jako takiego, ciekawego świata, ciekawego siebie, ciekawego pytań, które sam sobie może zadać po takim spektaklu, odpowiedzi, które może sobie na nie odpowiedzieć. Tak bym chyba odpowiedział.
3: Mówił Błażej Wójcik z Teatru Kochanowskiego. Premiera sztuki Sprawiedliwy Stadium Przypadku odbędzie się w sobotę, 16 maja.
10: Kryminalne Opolskie.
3: Teraz jeszcze wieści od lokalnych policjantów. Funkcjonariusze z brzegu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
15: Aspirant sztabowy podwstęka Szuba, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Kryminalni z brzeskiej komendy, zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, wykonali szereg czynności, by ustalić miejsce pobytu 47-latka. Sąd rejonowy w Brzegu wydał za mężczyzną list gończy. Był on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna na swoim koncie miał przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W przeszłości groził i znieważał swoją partnerkę. Kobieta obawiała się spełnienia tych gruźb, dlatego złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Kilka dni temu policjanci namierzyli jego kryjówkę i go zatrzymali. Mężczyzna ukrywał się w miejscu zamieszkania swojej siostry. Stamtąd został przewieziony do brzeskiej komendy. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
3: Mówiła Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o rozwoju zawodowym Opolan.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Opola.
1: Opolska młodzież i osoby poszukujące pracy wszyscy spotkali się na Itaka Arenie. Tam odbył się właśnie kolejny Festiwal Kariery. Były na nim prelekcje dotyczące kosmosu, utrzymania równowagi w świecie pełnym zmian czy innowacji w biznesie.
3: Ewa Bilicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
1: Mamy Festiwal Kariery, tutaj mamy kilku wystawców lokalnych, którzy prezentują swoje oferty pracy. Co jeszcze się tu dzieje?
3: Festiwal Kariery to tak naprawdę festiwal inny niż wszystkie, choć Opole przecież znane jest z festiwalu. To jest festiwal możliwości. Dlaczego możliwości? Ponieważ mówimy tutaj na przykład o tym, jakie zawody w przyszłości mogą cieszyć się powodzeniem. Sięgamy do kosmosu i to nie jest wcale takie irracjonalne, ponieważ okazuje się, że te technologie kosmiczne już od dawna, od wielu lat przekładają się na to, w którym kierunku idzie kształcenie zawodowe na Ziemi. Nie trzeba być kosmonautą, żeby wykonywać zawód związany w jakiejś części z kosmosem. Mówimy także o możliwościach związanych z obecnością na naszym opolskim rynku pracy ludzi młodych. Bardzo nam zależy na tym, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby młodzież nie opuszczała naszego regionu, szczególnie ta młodzież, która tutaj żyje, która tutaj się kształci, żeby za pracą nie wyjeżdżała. Stąd mamy także panel, który jest zatytułowany Młodzi kontra przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mówili o swoich oczekiwaniach w stosunku do młodych, a młodzi o swoich. Ponieważ to jest festiwal możliwości, a możliwości na kreowanie swojego życia zawodowego przez całe życie mamy bardzo wiele, to także ta mnogość może się obrócić przeciwko nam, przeciwko naszemu dobrostanowi, nazwijmy to takiemu psychicznemu. Jesteśmy generalnie przebodźcowani. Żyjemy w szalonych czasach. Ciągle zastanawiamy się, czy zmienić nasze życie zawodowe, czy też nie. I trzeba umieć sobie też z tym dawać radę, żeby w odpowiednim momencie podjąć właściwą decyzję, a zwyczajnie nie dać się zwariować. O tym też mówimy podczas Festiwalu Kariery 2026.
1: A do kogo on jest skierowany? Bo widzę tutaj dużo młodzieży szkolnej, która gdzieś tam, no jeszcze raczej w wieku szkoły podstawowej. Czy to jest festiwal, który już może tą młodzież nakierować do jakiejś szkoły średniej pójść?
3: Chciałabym od razu sprostować. Akurat w miejscu, gdzie jesteśmy, jest ta młodzież szkolna. Natomiast gdybyś zajrzał na salę obok, gdzie trwa akurat wykład związany właśnie z przebodźcowaniem, z szukaniem równowagi w zwariowanych czasach, zobaczysz już osoby dorosłe. Festiwal Kariery i całe nasze działanie jest skierowane zarówno do osób dorosłych, i to w każdym wieku, nawet powiedzmy tak zwanych wcześniej urodzonych, jak i właśnie do tych młodych, którzy dopiero są na początku podejmowania decyzji zawodowych. Ponieważ tak jak mówiłam, żyjemy w takich czasach, że raz podjęta decyzja zawodowa, na przykład w szkole średniej, nie oznacza, że jest to decyzja na całe życie. Może być to decyzja, którą będziemy zmieniać w wieku 30, 40, 50, 60, nawet 70 lat, bo przecież z uwagi na to, jak demograficznie wygląda i Polska, i świat, i nasz region, tak naprawdę osoby doświadczone w wieku emerytalnym też będą potrzebne na rynku pracy.
1: Czyli uczestnicy tutaj dowiedzą się też, jeżeli na przykład mają ochotę się przebranżowić, to na jaką branżę?
3: Mogą szukać tu inspiracji, mogą szukać tutaj możliwości. Nie dowiedzą się w sposób tak zero-jedynkowy, bo tak naprawdę jest to wewnętrzna decyzja każdego człowieka, prawda? Najważniejsze jest to, co tutaj też wybrzmiało w którymś momencie na jednym z paneli, żeby wybierać taką przyszłość i taki zawód, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Mamy w województwie opolskim bardzo dużo zawodów deficytowych, więc jest naprawdę w czym wybierać. My tutaj tylko pokazujemy możliwości, nie dajemy gotowych odpowiedzi, ale pomagamy je uzyskać.
1: A jakie zawody są najbardziej deficytowe w naszym regionie?
3: Standardowo oczywiście medyczne, zaczynając od tych wyższych zawodów medycznych typu lekarz, poprzez pielęgniarki, rehabilitację, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie zawody związane z budowlanką. Część także z zawodów nauczycielskich związanych z takimi konkretnymi kształceniami w szkołach zawodowych.
4: Jakub Racławicki, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
1: Jakie najczęściej wątpliwości mają osoby, które się do Was zgłaszają?
5: To jest trudne pytanie. To zależy od tak naprawdę typu klienta, bo jak zgłaszają się do nas uczniowie, no to oni mają największy problem z wyborem dalszej ścieżki kariery, czy liceum, czy technikum, czy później konkretny kierunek studiów.
1: A osoby dorosłe, które już swoje doświadczenie zawodowe mają?
5: Tu też jest różnie, bo trafiają do nas osoby, które chcą się przebranżowić, którym dany zawód, który wykonują, nie pasuje i chcą coś zmienić, albo chcą zarabiać więcej, więc w tym momencie poprzez rozmowę, poprzez różnego rodzaju testy staramy się dobrać do tej osoby odpowiedni zawód, który mogłaby wykonywać.
1: Czy ktoś, kto na przykład czuje się zawodowo wypalony, może się do Was zgłosić?
5: Jasne, jak najbardziej. Mamy choćby takie warsztaty w ofercie właśnie, walczenie z wypaleniem zawodowym. Na takich warsztatach osoba uczy się, co może zrobić, żeby to wypalenie zmniejszyć, lub też co zrobić, żeby ewentualnie właśnie się przebranżowić, żeby poprawić ten swój dobrostan psychiczny.
1: Czy są też obecni psycholodzy?
5: U nas w Centrum Poradnictwa Zawodowego mamy dwóch psychologów aktualnie i owszem, też takich porad udzielamy, psychologicznych powiedzmy.
1: Na tegorocznym Festiwalu Kariery zjawiło się wielu prelegentów, takich jak Karol Bielecki, dr Agnieszka Kosowska czy Sławomir Kania. Były też osoby, które zachęcały uczestników do stałego rozwoju.
6: Barbara Białowąs.
1: Będzie pani tutaj wykład prowadzić?
6: Nie, jestem tutaj jako ambasadorka kampanii promocyjnej Nauka przez całe życie. No i tutaj wpisuje się ta właśnie idea zdecydowanie w to, co promujemy, co popieramy, w jaki sposób supportujemy swoją działalnością zawodową.
1: No faktycznie, żeby tą karierę gdzieś tam rozwijać, to warto całe życie się uczyć. A w jakim kierunku? Czy może kontynuować to, co się do tej pory w życiu robiło? Czy może szukać nowych kierunków rozwoju?
6: Czy to jest tak, że świat się tak zmienia, że trudno przewidywać kierunki, w którym to wszystko idzie? Ja pracując w branży filmowej, zaczynając edukację w tym kierunku jako reżyserka filmowa, nie spodziewałam się, że na przykład może być coś takiego jak AI i że to będzie taka zmiana, że tak naprawdę na nowo trzeba będzie zweryfikować swój zawód i swoje możliwości, ale tak naprawdę też nie tylko w tym sensie negatywnym, ale też pozytywnym, że to może dawać jakieś takie nowe drogi rozwoju, ale powiedzmy te 20 lat temu, kiedy zaczynałam studia, no to nikt o tym nie pomyślał nawet, prawda? Więc tu trzeba być zawsze czujnym i nastawionym na ten progres, bez względu na to, jakie okoliczności i konteksty ze świata przychodzą.
7: Korneliusz Wiatr, muzyk, kompozytor, ambasador Long Life Learning.
1: Tak samo promuje pan uczenie się przez całe życie. Jakie pan ma na to ogląd?
7: Cały czas należy się rozwijać. Bardzo zainspirował mnie ten wykład, który już za nami. W ogóle cały ten panel, w którym dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt brać udział. Jest taka maksyma per aspera ad astra, czyli przez trud, znój do gwiazd. To bardzo fajnie wiąże się z tym, co dzisiaj słyszymy, bo mamy wykłady odnośnie technologii jakichś kosmicznych, czyli pracujemy, rozwijamy się, żeby prędzej czy później do tych gwiazd jakoś tam dotrzeć.
1: Rozwijająca się sztuczna inteligencja, zagrożenie dla sztuki, czy może forma osiągnięcia nowego nurtu w tej sztuce?
6: Ja właśnie nie wiem, bo ja to na razie obserwuję właśnie, patrząc na to pod kątem takiego procesu, który się work in progress. No tak naprawdę my nie wiemy, bo wiemy na pewno, że były manifesty i protesty w Stanach Zjednoczonych i aktorów, i scenarzystów, i w ogóle tych zawodów kreatywnych, że to jednak odbiera pracę, prawda? No i teraz już to jest na rynku. Na razie działa to hybrydowo, czyli z jednej strony tradycyjny sposób realizacji filmowych i te zawody tradycyjnie dalej funkcjonują, no ale jeszcze nie wiemy, jak to będzie, bo w gruncie rzeczy czasami jest tak, że właśnie, no, patrząc na historię technologii, wszyscy mówili, jak będzie telewizja, to radio umrze, tak? Jak będzie internet, to umrze telewizja. No i tak do końca nie zawsze to jednak jest tak 100%, ten proces tak występuje, tylko się to gdzieś tam równoważy i hybrydowo działa, więc no miejmy nadzieję, że to AI też w mojej branży, tak, bo patrząc ze swojego punktu widzenia w branży filmowej, będzie jednak hybrydowe, nie zabierze pracy, tylko stworzy jakby nowe stanowiska pracy, prawda, które będą wykorzystywały to, ale nie będą pozbawiały tych, którzy już na tym rynku funkcjonują i będzie to jakiś taki rodzaj nowej kreatywności.
1: Czy to nie jest też trochę tak, że ta sztuczna inteligencja w pewien sposób odbiorców filmu, muzyki odrzuca, odpycha i wybierają właśnie twórców, którzy są znani od lat?
7: Ciężko w to jednoznacznie odpowiedzieć na tak skonstruowane pytanie. Ta technologia już jest tak zaawansowana, że my nie unikniemy tego, że ona jest. Musimy po prostu się pogodzić, że AI jest. Towarzyszy nam już na co dzień tak naprawdę. Są tak, w cudzysłowie, doskonałe programy AI niejednokrotnie, że nie jesteśmy w stanie gołym uchem odróżnić, czy ten utwór, ta kompozycja powstała z pomysłu żywego człowieka, czy została wygenerowana przez AI. Skoro nie możemy odrzucić obecności AI w naszym życiu, pogódźmy się z tym i twórczo ją wykorzystajmy.
1: Jakie kierunki kształcenia w tym momencie byłyby najbardziej przydatne dla młodzieży?
6: No, to jest bardzo dobre pytanie, tylko nikt nie zna jeszcze odpowiedzi. To jest problem. Chciałabym znać odpowiedź i mało tego, chciałabym słuchaczom doradzić też coś. Sama mam 15-letniego syna, który niedługo stanie przed jakimś wyborem studiów, więc ciągle głowię się, co mam mu doradzić, bo tak naprawdę najchętniej doradziłabym mu, żeby został hydraulikiem albo kucharzem, albo coś takiego, co jest związane z pracą rąk, a nie z pracą kreatywną, intelektualną, no bo tu jest łatwiej ten AI zastąpić, znaczy nas zastępuje AI, ale tak naprawdę te techniczne właśnie kwestie, czyli właśnie jakaś taka działalność naprawcza, czy usługi, prawda, no gdzie ten nie przyjdzie jakiś robot, nie zrobi tego za nas, no tutaj się wydaje takim prostym rozwiązaniem, aczkolwiek właśnie za prostym, więc też no nie można powiedzieć, no dobra, no to zostańmy wszyscy elektrykami. Ponoć największe zapotrzebowanie jest na elektryków. Elektrycy mają pracy dużo, budowlańcy mają pracy dużo, hydraulicy mają pracy dużo, więc te rzeczy techniczne na pewno się sprawdzają na ten moment, ale czy to będzie tak za rok, za dwa, za trzy? No nie wiadomo, też bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o humanistykę, z tego co wiem, właśnie psychologia, no bo tutaj te koszty psychologiczne okazują się być na tyle trudne do uniesienia, te zmiany dla ludzi, że potrzebują jednak tego wsparcia psychologicznego, żeby to wszystko ogarnąć, także to jest na pewno też humanistyka i psychologia też się ma dobrze, także tutaj też na pewno może ten kierunek, nie wiem, naprawdę chciałabym wiedzieć i ciągle mam otwartą głowę na to, żeby te odpowiedzi znaleźć i żeby nie tylko doradzić własnemu dziecku, ale też może innym.
1: Kierunki techniczne czy humanistyczne?
7: Prawdę powiedziawszy, najważniejsze jest to, żebyśmy to, co robimy w życiu, niezależnie czy to jest jakaś techniczna strona naszego życia, czy jakaś humanistyczna, kreatywna, żebyśmy robili to z pasją. Jasne, że rynek pracy jest tak skonstruowany, jak jest, że potrzebujemy i inżynierów, i twórców, i psychologów, i nauczycieli, nie daj Boże, polityków. Także gdziekolwiek, w którąkolwiek stronę się nie obejrzymy, róbmy to z pasją. I wtedy myślę, że damy z siebie najwięcej.
1: Oprócz wykładów, uczestnicy Festiwalu Kariery mogli wziąć udział w kilku panelach dyskusyjnych, zaczerpnąć porady doradcy zawodowego i zapoznać się z ofertą edukacyjną opolskich uczelni wyższych. Kolejny Festiwal Kariery w Opolu już za rok.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie walki z otyłością u dzieci, który zaproponowało Centrum Zdrowia w Opolu.
8: Dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk i działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego uczestnika tego projektu, będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki.
1: To jednak za chwilę, bo najpierw zajmę się nowym łazikiem marsjańskim opracowanym przez studentów Politechniki Opolskiej.
2: Opolanie z pasją.
1: W Opolu odbył się Festiwal Kariery. Różne firmy prezentowały swoje oferty pracy, ale wśród wystawców pojawili się też studenci Politechniki Opolskiej. Zaprezentowali tam swoje najnowsze dzieło, czyli łazik marsjański.
9: Nazywam się Filip Bąrowicz, Politechnika Opolska, koło naukowe Mikroprocek. Dzień dobry.
1: To, że Politechnika Opolska, że studenci Politechniki Opolskiej gdzieś tam projektowali łaziki marsjańskie, to nie jest wiedza tajemna. Ale widzę, że macie tutaj do przedstawienia, do pokazania nowy model.
9: Dokładnie. To jest łazik Horizon. Jest współpracą między trzema kołami naukowymi. Jest nawet współpracą międzywydziałową z Wydziałem Mechanicznym. Łączy w sobie oczywiście elementy mechaniczne i elektroniczne. Tak wiadomo, łazik. I mamy nadzieję, że kiedyś się przyda.
1: Co taki łazik mógłby zbadać?
9: Generalnie może wiele rzeczy zbadać, bo do niego będą na przykład domocowane wiertła wszelkiego rodzaju oraz moduł badawczy o nazwie Demeter, nad którym obecnie pracujemy. Demeter polega na tym, że będą badane warunki, czy jest możliwe życie pozaziemskie. Będzie to analizowane i wtedy po prostu pozostaje wyciągnąć z tego wnioski, czy jest to faktycznie możliwe.
1: Można powiedzieć, że łazik, który tutaj widzimy, jest jakby bazą, podstawą, do której można zamontować różne urządzenia pomiarowe, tak?
9: Dokładnie, to jest na razie podstawa. Widać tam jakąś elektronikę w środku, natomiast to wszystko jest od samego napędu, od kół oraz od, nawet widzimy e-stopa, czerwony guzik. To nie jest autodestrukcja. Tak, no i dodatkowo, mimo że to jest poniekąd sama rama z całym zawieszeniem, to i tak tutaj wymaga kilku poprawek, a raczej musimy to udoskonalić. Tak jak mówiłem, niektóre elementy będą zamiast plastikowe z druku 3D będą aluminiowe i z tego co mi jeszcze wiadomo będą wymieniane koła, tylko kiedy to nie wiem dokładnie.
1: Wspomniałeś o tym druku 3D. Warto właśnie o tym wspomnieć, że macie taką możliwość, żeby tworzyć własne elementy.
9: Dokładnie, mamy nawet nie jedną, a kilka drukarek 3D, z czego są to dosyć precyzyjne drukarki. Bardzo ułatwiają pracę, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju projekty. Zajmujemy się modelowaniem, no i samym drukowaniem także.
1: Jakie usprawnienia w porównaniu do poprzedniego modelu tutaj zostały wprowadzone?
9: Starszy model był troszeczkę mniejszy i miał mniejszy zakres zawieszenia. Ten jest bardziej mobilny, jeżeli chodzi o kwestie pokonywania trudniejszych terenów.
1: Czy gdzieś już go testowaliście w terenie trudnym?
9: Jeszcze nie był testowany w terenie, niestety. Natomiast to wszystko jest przed nami. Zawzięcie pracujemy nad tym. Nawet siedzimy poza godzinami studiowania, żeby dopiąć to wszystko.
1: A teraz pytanie takie, bo widzimy tutaj ramę z kołami, z zawieszeniem i wszystkim. On już byłby w stanie jeździć, czy no nie ma jeszcze zasilania?
9: Na obecny moment niestety nie jeździ, jeżeli mówimy o dzisiejszych targach, ponieważ ma wyciągniętą całą elektronikę ze środka i pracujemy nad nią w naszym laboratorium na Politechnice Opolskiej. Dlatego teraz tylko jak go się popcha, to pojedzie. Będzie miał wiertła, będzie miał też ten system badawczy i to są te różnice między tym nowszym modelem Horizon oraz starszym modelem Chameleon. Starszy model też był robiony przez innych członków koła, to jest nasz najświeższy akurat projekt, jeden z trzech, nad którymi teraz pracujemy. Dodatkowymi projektami jest jeszcze teleskop Hevelius, który jest akurat makietą jak na razie. Natomiast z końca kampusu widać jego początek. Także coś przez te zwierciadło można zobaczyć. Z kolei no, tym trzecim projektem już jest wielokrotnie wspominany przeze mnie projekt Demeter, czyli ten nasz moduł badawczy do badania, czy kosmici istnieją.
1: Mówił Filip Pomorowicz z Koła Naukowego Mikroprocek na Politechnice Opolskiej. Skonstruowany przez studentów łazik marsjański będzie jeszcze prezentowany na innych wydarzeniach organizowanych w Opolu dla studentów i młodzieży. A skoro o młodzieży mowa, to teraz pora na temat związany z ich zdrowiem.
2: Zdrowe Opole.
1: Centrum Zdrowia w Opolu opracowało projekt profilaktyki otyłości dla dzieci z podstawówek i szkół średnich. Uczestnicy opracują indywidualny plan spotkań z kilkoma specjalistami w tym zakresie.
8: Dzień dobry, prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski. Na całym świecie mówimy o epidemii otyłości, a wiadomo, że przede wszystkim najgorszą rzeczą są tak zwane nawyki, które niestety przejmujemy z środowiska najbliższego, czyli od rodziców, później od znajomych, przyjaciół, a te nawyki są takie, a nie inne i na pewno programy profilaktyczne i edukacyjne są tutaj bardzo ważne, ale zaletą tego programu jest też to, że jest konkretne działanie i liczymy na to, że to będzie też procentować, bo takie działania angażują nie tylko samego beneficjenta w postaci tego dziecka ze szkoły czy młodej osoby, ale też absolutnie jego rodziców. Oni też będą edukowani, też będą pisać, że tak powiem, kwestionariusz w zakresie wiedzy, tak, dotyczącej właśnie tych podstawowych zagadnień. I chcemy też pokazać, że da się to przeżyć, że to nie jest nic strasznego i że jest z tym powiązane dużo przyjemności i radości, bo dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk, tak, i działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie, tak, rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Oczywiście akurat wydaje mi się, że ta ścieżka psychologiczna jest jak gdyby najmniej rozbudowana. Chodzi też o to, żeby czasami być może zdiagnozować, że coś jest, wymaga innych działań. No ale tuż wtedy poza programem oczywiście absolutnie wtedy jakiś poradnik czy coś, wtedy będziemy to dziecko kierować. Na pewno będzie to zadanie psychologa, no i całe szczęście nie jestem psychologiem i nie powiem, jak to zrobi, bo nie wiem po prostu. Natomiast bardzo się cieszę, że mamy z zakresu na przykład fizjoterapii bardzo dobrą osobę, panią magister Ewelinę Ma, która ma bardzo dobry kontakt z pacjentami, bo ten kontakt z pacjentami jest tak potrzebny i tak ważny do tego, żeby przekonać do działań, bo wzorzec, najważniejszy jest zawsze wzorzec. No oczywiście samo dziecko się może zgłosić, no ale musi jednak przyjść z rodzicami, bo wiemy, że obowiązują przepisy związane z wyrażeniem zgody, tak? Także pierwsza wizyta absolutnie musi być osobiście z rodzicem. Powiem szczerze, sami jesteśmy ciekawi, jaka będzie popularność tego programu. 52 osoby wydaje się niedużo, nie mało, ale też wymóg zakwalifikowania jest dość wysoki, bo to jest tak zwany powyżej 97 centyla, jeśli chodzi o BMI, czyli o ten indeks masy ciała. Oczywiście, jeżeli nie będzie wypełnione, to program dopuszcza osoby, dzieci i młodzież, które będą między 90 a 97, czyli klasyfikowanym jako nadwaga. I tutaj wtedy zobaczymy, jakie będzie zainteresowane. No, na pewno. To jest program, że też pamiętać, firmowany przez AOTMIT, czyli ogólnopolską organizację, która zajmuje się właśnie tymi technologiami medycznymi i która składamy raport i z tego raportu będą wyciągane wnioski. Jeśli będą większe potrzeby, być może będzie miał to wpływ na jakiś ogólnopolski program. Także ważne jest, to są pierwsze koty za płoty, zobaczymy, jak to jest. Obserwowaliśmy przez ostatnie 2 czy 3 lata w ogóle program dietetyczny, cieszył się dużą popularnością, prawda? Oczywiście on obejmował również osoby dorosłe. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przypadku dzieci i młodzieży, ale rozszerzyliśmy go właśnie dzięki rekomendacjom, rozszerzyliśmy go o te czy inne ścieżki, czyli tą psychologiczną, ale taką wąską tą psychologię, związaną właśnie z tym, żeby jednak zbudować w świadomości ten obraz prawidłowego dbania o swoje ciało, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Ten program nie jest wynikiem wniosków naszych lekarzy, on jest, że tak powiem, właśnie dzięki Agencji tej Technologii Medycznej tutaj opracowany. Maksymalnie 25 godzin, także to jest dużo. To jest bardzo dużo, psycholog, dietetyk i fizjoterapeuta. Przewidujemy jednak więcej dla ruchu, ale to będzie indywidualizowane. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego pacjenta po spotkaniu z nim, dla każdego uczestnika tego projektu, nie pacjenta, uczestnika tego projektu będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki, więc z chęcią się podzielimy właśnie wnioskami z tych wyników.
10: Witam serdecznie, nazywam się Dominika Tychowicz, jestem specjalistą z zakresu dietetyki w przewodnicy Centrum Zdrowia. Tutaj zaangażować się muszą i dzieci oraz ich rodziny, więc tutaj edukacja jest jakby obszerniejsza całych rodzin. No i ale myślę, że nie będzie kłopotu, bo osoby, które zgłaszają się do projektu, no to już wykazują chęci zmiany swojego stylu życia i poprawy swojego stanu zdrowia. Dlatego współpraca będzie na pewno owocna. Więc dlatego musimy najpierw zacząć od edukacji rodziców, bo to w zasadzie oni robią zakupy, oni dbają o takie żywienie w środowisku domowym, więc przychodząc na wspólne wizyty rodzic z dzieckiem, to wszyscy dostaną informacje, jak robić zakupy i jakie produkty wybierać, jak to łączyć ze sobą, jakie odpowiednie są proporcje lub porcje dla dziecka, więc na pewno odmieni to życie całej rodziny. Teraz bardzo istotne, bo w tym wieku jeszcze wszystko się rozwija i buduje, zatem to, co jemy, z tego się składamy, więc składniki, które spożywamy, potem budują nasze komórki w organizmie, tkanki, narządy i tak dalej, więc jeśli już teraz organizm dziecka będzie zbudowany na słabej jakości pokarmie, no to bardzo zwiększa się ryzyko rozwoju różnych jednostek chorobowych. Więc teraz interweniując, wprowadzając odpowiednie rodzaje produktów wysokiej jakości, jesteśmy w stanie temu zapobiec. Właśnie po to jest ta profilaktyka, żeby nie powstało takie różne zaburzenie, które może się pojawić. Więc produkty w tym wieku mają istotne znaczenie, żeby właśnie zapobiegać, żeby potem nie leczyć. Bardziej skupiamy się na edukacji psychologicznej, czyli właśnie jakiegokolwiek problemu, takie behawioralne, na przykład właśnie chęć na jedzenie słodyczy, czy właśnie takie jakieś napady podjadania nocnego, czy po prostu napady głodu. Więc raczej to korygujemy. Następnie na konsultacji dietetycznych to raczej jest wywiad zdrowotno-żywieniowy, analiza błędów żywieniowych, potem mamy analizę składu ciała, żeby przeanalizować sobie sytuację obecną, która się dzieje w organizmie i dalsze założenia, czyli jakie wartości należy wprowadzić, na przykład białka, błonnika, tłuszczy, węglowodanów, kalorii, aby organizm dziecka prawidłowo się rozwijał. No i dalsze wskazówki dietetyczne, aby jakby zaczerpnąć z tego jak najwięcej w przyszłości dla zdrowia. Zależy, no, może w zależności od rodzaju faktycznie tego nawyku. Często jest tak, że no, faktycznie dorośli są bardziej świadomi, więc jesteśmy w stanie im przetłumaczyć, dlaczego to musimy zmienić, bo jaki ma to wpływ na przyszłość. Dzieci lub młodzież mniej przykładają do tego uwagę, ale za to jakby też łatwiej im wprowadzać te zmiany, bo jeszcze nie wypracowali swojego systemu nawykowego, na przykład prezentującego się już 20-30 lat, więc im łatwiej jest coś zmienić. Nawyki, które dopiero co wykształtowali. Jest to, tym się różnią.
1: Mówili prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski i dietetyczka Dominika Tychowicz. Cały cykl spotkań zajmie łącznie 25 godzin. Uczestników do programu muszą zgłosić rodzice bądź opiekunowie dzieci, które już mają problem z otyłością. Rejestrację prowadzą przychodnie miejskie przy ulicy Licealnej, Warińskiego i Kościuszki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji. A w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
12: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej.
11: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
13: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
11: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać będzie tam na Was wyjątkowe widowisko. A więcej na ten temat opowie prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
12: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej a do filmu Walta Disneya w plenerze na, myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia, orkiestra na schodach, publiczność na błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
11: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek, ale przy okazji zachęcam Państwa

0: muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie fleciski Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet. Sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze. I sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
1: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasoty, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
2: Z mojej strony chciałabym państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze koncert debiutu, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszynie przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową, programu i żeby można dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia za

0: szczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które Państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, Państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych Trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny, bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat Trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religa Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, Szanowni Państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta moszna dobrze kojarzyła i żeby to było dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
1: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
2: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie Państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamków Możnej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Możnej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od 2 roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam Państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Możnej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Możnej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja. modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
3: Sport w Opolskiem.
4: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
1: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
5: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
1: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców, takie, z którego można korzystać w różny sposób, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
7: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
1: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
8: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
1: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
9: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
7: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy mieliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
7: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
7: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach i staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki, no i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat, w trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
7: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuję, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
7: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy. Czy to złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnych rodzajach radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd. Trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie Wam o fabrykach.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
8: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała. Z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała. Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. A dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Po reklamie.

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. Ta część audycji będzie poświęcona nadchodzącym Dniom Opola.
0: Co jest grane w Opolu?
1: Salon wiosenny w Galerii Sztuki Współczesnej, wystawy plenerowe, warsztaty, spotkania dotyczące zdrowia, no i oczywiście liczne koncerty. Tak w skrócie wygląda program tegorocznych Dni Opola. O szczegółach mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz organizatorzy imprezy.
2: Dzień dobry Państwu, drodzy Opolanie, serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Miasta, Dni Opola. W najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, mnóstwo atrakcji, będzie można się, myślę, bawić, spacerować. Pogoda zamówiona. Co szczególnie polecam, na co szczególnie zapraszam, koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie 45 lat temu i ta płyta i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Z takich tematów anglojęzycznych trochę chcę zaprosić też na spotkanie z ambasadorem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców. Będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. I też myślę, duża atrakcja Czyczyło, Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia. Serdecznie zapraszam, atrakcji jest znacznie więcej, ja wymieniłem takie trzy, te bardziej niezwykłe, ale jak Państwo widzicie, przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez Wydział Kultury i przez wiele, wiele innych jednostek atrakcji jest wiele. Serdecznie zapraszam.
3: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Jak już prezydent wspomniał, atrakcji podczas Dni Opola będzie bardzo dużo. To jest zawsze bardzo rozbudowany program, który powstaje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, z jednostkami naszymi miejskimi, ale także stowarzyszeniami i niezależnymi inicjatywami. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy stypendialne. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku w niedzielę. W godzinach między 13 a 18 będzie tutaj tak zwany rodzinny mały rynek. Będą zabawy, atrakcje, łamigłówki, różne inicjatywy kierowane dla dzieci. Przez cały czas będzie muzyka na żywo, a na koniec tego dnia około godziny 17 Julia Gleń zaprezentuje dla najmłodszych odbiorców spektakl prościutko. Natomiast wieczorem na scenie głównej na rynku, na placu ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki. Także będziemy mogli ponownie obejrzeć naszych stypendystów.
4: Dzień dobry, Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Tam zapraszam wszystkich najmłodszych od godziny 15 do wieczora. Bawimy się razem, animacje, występy naszych najmłodszych grup, wata cukrowa, lody i zjeżdżalnie, czyli to, co lubimy najbardziej. Na Stawek zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz studia piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły. Zespół Pieśni Tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici. Na Plac Wolności zaczynamy hip-hopem od Szkoły Tańca Focus. Będzie można przez cały weekend usłyszeć i zobaczyć wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Pech, zespół Adena, zespół Cztery Żywioły. Będziemy mogli usłyszeć na wszystkich czterech scenach, bo również i na rynku, recitale wychowanków Studia Piosenki Debiut, Studia M i Czterech Żywiołów, a na Plac Wolności jeszcze zapraszam na koncert Opole Youth Choir, akademicki chór Politechniki Opolskiej oraz naszych zaproszonych gości na Opole Artis. Przyjadą do nas ze swoimi programami tanecznymi i wokalnymi. Zapraszam serdecznie.
5: Dzień dobry, Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. W tym roku odbędzie się 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie motocyklizm, czyli społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn, która promuje zdrowie psychiczne i badania nad rakiem prostaty dla mężczyzn. Wydarzenie będzie stanowi wyjątkowe okazje do pokazania klasycznego stylu motocykli w klasycznym ubiorze i w jak najeleganckszym stylu przedstawienie całego problemu, który notabene jest jeszcze takim problemem nie do cenionym. Wydarzenie bezpośrednio łączy się z naszym drugim wydarzeniem, które tutaj kolega Krzysiu Danków i Przebudzenie będzie w tym samym dniu. Dwie właśnie imprezy mają ten sam cel, czyli profilaktykę zdrowia. Zaczynamy dziś o godzinie 10 pod Itaka Areną, gdzie będzie zbiórka zarejestrowanych uczestników, następnie przejazd w asyście policji, straży pożarnej i ratowników medycznych po ulicach naszego miasta i finał pod Solarisem na placu Kopernika, gdzie będzie całe wydarzenie miało swój finał, podczas którego będą prelekcje prozdrowotne, pokazy i wszystko w jednym kierunku, czyli promocja zdrowia i profilaktyki.
6: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz jaja iść na badania. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam już na 6. edycję Przebudzenia. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Po efekcie COVID-u chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby sąsiad nie zapominał o tym, że ma kogoś tylko jak sąsiada. Chodzi o to przede wszystkim, żeby przyjść z dziećmi i pobyć godzinę na świeżym powietrzu. To jest właśnie akcja profilaktyczna, która ma na celu promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porozrzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Celem tej gry jest, żeby godzinę spędzić razem z dzieckiem, z kimś bliskim, ale nie używać telefonu komórkowego. Chcemy właśnie, żeby ten stan psychiczny też wzmacniał się w nas, żeby to uzależnienie od świata cyfrowego było jak najmniejsze. To jest taka próbka. Godzina na świeżym powietrzu bez telefonu komórkowego. Mamy kilka atrakcji. Będzie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady fizjoterapeutycznej. Będzie straż pożarna. Właśnie tutaj od wcześniejszego kolegi Janusz Sowa przyjedzie straż. Będzie pewnie jakaś mgiełka dla dzieci. Możliwość obejrzenia tego wozu. Będzie szkoła TEP, która będzie dawała atrakcje dla najmłodszych. Będą pokazy chemiczne. A więc te wszystkie atrakcje są dla Opolan. Wszystko jest oczywiście za darmo. Spotykamy się od godziny 9.30 do 10.30 trwa biuro zawodów i o 11.00 tak zwany start ostry. Rozbiegamy się rozchodzimy po całym Bolko i bawimy się przez godzinę. Zapraszam, przyjdźcie. Tak jak pan prezydent powiedział, pogoda gwarantowana, a my już wszystko inne o to zadbamy. Wszystko na miejscu, jakby pula jest otwarta dla wszystkich, a więc tutaj każdy może wystartować. Zabierzcie ze sobą swoje pupilki, pieski, dzieci oczywiście, znajomych, krewnych, jakkolwiek by nie było, przyjdźcie i się dobrze bawmy. Przede wszystkim bądźmy razem. Dziękuję i zapraszam.
5: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. Cały czas lista jest otwarta, rejestrujemy się przez stronę Distinguished Gentleman's Ride, wyszukujemy nasze państwo i miasto, w którym jest ta przejażdżka, bo w naszym kraju tylko jest w 10 miastach ta przejażdżka, na całym świecie tylko w 101 krajach. W zeszłym roku była pierwsza edycja i było około 70 uczestników, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Byli goście z Polski, byli ludzie z Czech, ale przyjechali na nasze wydarzenie motocykliści ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zobaczyli, że jest małe miasto, organizuje się pierwszy raz, przyjechali z ciekawości, byli bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jest to zupełnie inne wydanie spotkania motocyklowego niż wszystkie, które do tej pory gdzieś się przewijają, ponieważ to ma na celu promowanie mody i stylu motocyklistów, ale w klasycznym wydaniu. Także zapraszamy wszystkie motocykle w stylu Classic, Bobber, Chopper, Sidecary, skutery tego typu. No niestety nie zaliczają się do tego motocykle sportowe, ponieważ tam jest prędkość i adrenalina, a w tym wydaniu ta impreza bardziej jest wolna i polega na promocji zdrowia i wszystkiego, co z tym jest związane. Trzeba być człowiekiem i jak najbardziej wszystkich wpuścimy po zarejestrowaniu się na miejscu również, ale tak jak mówię, styl i elegancja, nawet na tym sportowym motorze, styl i elegancja powinien być zachowany w tym dniu, ponieważ nie będzie to przejazd na dużych prędkościach. To jest klasyczny przejazd po mieście, również promujący nasze miasto i pokazujące, że motocyklizm to społeczność, która łamie stereotypy i powinna zrzeszać ludzi i przełamywać różne tematy tabu. Wszelkie kamizelki, marynarki, muchy, krawaty, wstążki, cokolwiek, ale żeby miało to jakiś wymiar właśnie elegancji, inaczej niż zwykle zasiadamy na swoje motocykle w tych swoich strojach motocyklowych. Promocja zdrowia jak najbardziej i dlatego na miejscu na Placu Kopernika będą prelekcje dotyczące właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego mężczyzn, profilaktyka raka prostaty. Będą pokazy Straży Pożarnej ochotników z Suchego Boru w zakresie właśnie wypadków motocyklowych, udzielania pierwszej pomocy. To, co najbardziej nas może spotkać najczęściej na drodze. Będzie też prelekcje dotyczące prawidłowej postawy na motocyklu. Będą fizjoterapeuci, którzy będą wskazywać, podpowiadać i objaśniać co, jak i żeby wszystko było dobrze, zgodnie ze sztuką i jak najbardziej prawidłowo dla naszego kręgosłupa. Trzeba od początku, tak jak to się mówi, prowadzić za rękę, pokazywać, mówić co jest dobrze, a co jest źle, co należy poprawić, żeby było jak najlepiej, żeby jak najdłużej się cieszyć z tego hobby, jakim jest właśnie motocyklizm.
6: Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz, ja idź na badania. To już 6. edycja, dlatego podkreślam, bo to już jest taka świecka, opolska tradycja. No przede wszystkim celem przebudzenia jest scalenie lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzenie czasu na grze terenowej na Wyspie Bolko. Robimy to już, tak jak wspomniałem, 6. rok. Chodzi o to, żebyśmy godzinę szukali punktów porozrzucanych po Wyspie Bolko, spędzili ten czas z dziećmi, zabrali swoje pupilki, mam na myśli psy na przykład, i żeby to było takie rodzinne święto, godzina, którą spędzimy na świeżym powietrzu. Oczywiście jest jeden bardzo ważny punkt w regulaminie. Nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych. To jest jakby nadrzędny cel, żeby właśnie być godzinę wspólnie, żeby zwiększyć tą uważność i przede wszystkim, żeby cieszyć się tym, co jest dookoła i to widzieć. Już samą naszą nazwą Masz, ja idź na badania. Zachęcamy i zwracamy uwagę na to. Zawsze na naszych wydarzeniach jest jakiś lekarz, który ma krótką prelekcję, zachęca do badania, odpowiada na pytania, udziela konsultacji, a więc my nigdy nie jesteśmy obojętni naszym jakby korowym działaniem. O właśnie, jest profilaktyka, jest szerzenie profilaktyki, a więc tutaj to jest dla nas najważniejsze i zawsze, jak możemy, w cudzysłowie, przemycamy tą profilaktykę. No zachęcamy, jakby nie ma kary, ale bo to nie o to chodzi, ale zachęcamy, otwórz się na nowe, spróbuj zobaczyć, ile rzeczy dostrzeżesz, nie używając tego telefonu i naprawdę świat się nie zawali, a internet się nie skończy, jeżeli my przez godzinę nie będziemy na tym telefonie, więc zachęcamy, to jest taka próbka. Ja zresztą cały czas, jak robię prelekcje w szkołach, w zakładach pracy, wzmacniam zasadę wdzięczności właśnie. Mówię o niej, że to jest ważne. No i żeby była ta wdzięczność, musimy być bardziej otwarci te nasze oczy, żeby dostrzegły, co się dzieje dookoła, żebyśmy zobaczyli, że jest to dziecko, wokół nas słuchali, co ma do powiedzenia i to jest właśnie niesamowite, że ten czas wtedy spędzimy tak na 100% wspólnie, a nie po prostu, że my musimy coś istotnego w tą godzinę załatwić na tym telefonie.
1: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Opole Mystic 30 w opolskim amfiteatrze. Na tą imprezę akurat obowiązują wejściówki. Sprzedaje je Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej sporej imprezie dla fanów fantastyki w naszym mieście.
0: Co jest grane w Opolu?
1: Opole znów stanie się gospodarzem zlotu fanów fantastyki. Przed nami 16. opolskie spotkania fantastyczne. W programie znalazły się różne gry terenowe, RPG i tym podobne. W porównaniu do poprzednich lat trochę zmieniła się formuła imprezy.
4: Patrycja Drabi, koordynatorka promocji podczas opolskich spotkań fantastycznych.
1: Przed nami już kolejna edycja opolskich spotkań fantastycznych. To jest impreza, która od znanego nam Opolkonu różni się, chociaż nie aż tak diametralnie.
4: W tym roku wyjątkowo postawiliśmy na 2 dni imprezy, ponieważ OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie, będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, to będziemy na dniach ogłaszać, ale będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcję, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony, więc będzie dużo ciekawych atrakcji.
1: No tak, to są spotkania z różnymi ciekawymi osobami, ale są też punkty towarzyszące.
4: To będą na pewno wystawcy, właśnie gdzie będzie można ręcznie robione jakieś akcesoria, biżuterię, ubrania, czy nawet arty z popkultury, z seriali, filmów, książek zakupić. Właśnie spotkania autorskie, różne warsztaty. Będą gry konsolowe retro, gry planszowe, gry fabularne, sesje RPG, przynajmniej 6 albo 7 sesji, gdzie będzie można wcielić się w różne postacie, odbyć sobie przygody, także i dla mniejszych, i dla większych fanów fantastyki, wszystko, co się znajdzie.
1: Można powiedzieć takie, już w zasadzie pożegnanie wiosny, powoli przywitanie lata z fantastyką.
4: Trochę tak. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. Był taki rok, gdzie były straszne wiatry, teraz też jakaś taka pogoda jest przeróżna, ale mamy nadzieję, że końcówka maja faktycznie będzie słoneczna, ponieważ nie tylko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej planujemy atrakcje, ale też właśnie na Błoniach, w namiocie prelekcyjnym, więc mamy nadzieję, że ta pogoda nas nie przegoni i będziemy mogli sobie super czas na dworze spędzić.
1: A jak to jest rozplanowane czasowo? Czy te spotkania są ustawione po kolei, czy jakieś się jednak pokrywają czasowo?
4: Staramy się właśnie robić tak, żeby można było wziąć udział w różnych spotkaniach autorskich, jak ktoś sobie chce. Sesje RPG, wiadomo, przez to, że one trwają tam po 3-4 godziny, to są porozkładane tak bardziej gęsto, ale staramy się punkty programu, właśnie różne warsztaty, spotkania czy prelekcje porozkładać tak, żeby można było z jednej na drugą przejść sobie spokojnie i nie ominąć najważniejszych punktów programu.
1: A te sesje RPG będą tutaj jakieś konkretne tematyki?
4: Mamy różne systemy, mamy takie od bardziej fantastycznych, przez jakieś science fiction, przez takie skupione na magii, nawet jakieś takie w klimatach bardziej trochę ninja, coś w tym stylu. Także bardzo różne. Jakby staramy się właśnie nie skupiać na jednej, tylko jeśli ktoś nie czuje się na przykład bardzo komfortowo w samym fantasy, to mógł sobie właśnie spróbować science fiction, tak żeby dla każdego coś było. Po prostu nawet jak ktoś jeszcze w RPG-ach nie siedzi, żeby mógł sobie zacząć z tym przygodę.
1: A kto na tych imprezach się pojawia, jeśli chodzi o uczestników?
4: Ludzie są w różnym wieku tak naprawdę. Mamy osoby bardzo młode, mamy osoby też starsze, przychodzą rodziny z dziećmi. Właśnie staramy się dopasować wydarzenie do wszystkich grup wiekowych, żeby to nie było ograniczone, żeby każdy mógł się tu odnaleźć. Właśnie ci, co siedzą w fantastyce już wiele lat, ci, co chcieliby zacząć swoją przygodę z fantastyką dopiero, także jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie grupy wiekowe.
1: A ta fantastyka to jest bardziej taka właśnie stricte fantastyka, czy też jest podział na fantastykę i science fiction?
4: Mamy bardzo ogólną fantastykę, staramy się nie ograniczać. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, w tym roku też stawiamy na elementy takie muzyczne, więc będzie fantastyka, będzie koncert zespołu Dziwoludy, na który zapraszamy i on będzie się odbywać w piątek albo w sobotę. Ale właśnie staramy się nie ograniczać fantastyki tylko do takich typowych magów, elfów i czarodziejów, tylko staramy się gdzieś właśnie wyjść poza tę strefę, żeby... No fantastyka jest bardzo szeroka, to właśnie też można na Opolkonie zobaczyć, ale tutaj staramy się właśnie stawiać na to, żeby fantastyka nie szła tylko w jednym kierunku, tylko właśnie pokazać ją bardzo, bardzo szeroko.
1: No bo mamy taką fantastykę, która młodzież bardzo mocno angażuje, ale jest też taka fantastyka, która raczej dzieciom by się tego nie pokazało, jak na przykład seria pieśni Lodu i Ognia.
7: Tak, tak. No jest fantastyka bardziej taka, wiadomo, dla dorosłych, ale tak jak mówiłam, przez to, że mamy dużo różnych punktów programu dopasowanych do różnych grup wiekowych, to mamy nadzieję, że każdy się tu odnajdzie. No i będzie też jakby widać na pewno takie podziały, tak jak rodziny z dziećmi, wiadomo, że jakieś prelekcje. Nie mamy prelekcji 18+, wiadomo, ale mamy takie po prostu rzeczy, które będą gdzieś tam dopasowane do poszczególnych grup wiekowych, żeby każdy mógł się fajnie bawić.
1: No i ta publiczność, uczestnicy przyjeżdżają, to są osoby pewnie nie tylko z Opola.
7: Głównie z województwa opolskiego, ale też mamy osoby przyjeżdżające z dalszych regionów Polski. Dużo jakby naszych znajomych osób gdzieś tam znających Feniksa, generalnie po prostu z różnych części Polski, regionów przyjeżdża, czy to na Opolką, czy to właśnie na SF-y. No wydaje mi się, że wyjątkowo też jak w tym roku będziemy robić 2 dni, to będzie większa okazja, żeby przyjechać na dłużej i pospędzać sobie z nami czas.
1: A ile osób mniej więcej się spodziewacie?
7: Wydaje mi się, że od 300 do 500, tak wydaje mi się, że około 500 to tak jest raczej maks, ale na pewno minimum 200 osób. Jakby bardzo gęsto było rok temu, 2 lata temu. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie przychodzić coraz więcej osób, tym bardziej, że też będziemy mieć więcej gości w tym roku, 2 razy więcej niż mieliśmy dotychczas. Także mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda też dopisze.
1: No to skoro będzie tyle osób, to czy wszędzie będzie wstęp wolny, czy na któreś wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać?
7: Polecamy zapisać się wcześniej na sesję RPG. Jeśli komuś bardzo zależy, żeby zagrać w konkretnym systemie, to albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo po prostu podejść wcześniej przed sesją do danego mistrza gry, czy do danej sali, gdzie się sesja będzie odbywać, po prostu zgłosić chęć wzięcia udziału, a tak to wszystko będzie dostępne po prostu, że tak to ujmę z buta, kolokwialnie.
1: Jeśli chodzi o sesję RPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Czy taki mistrz gry takiemu laikowi wyjaśni punkt po punkcie, o co tu chodzi?
7: Tak, nasi mistrzowie gry wprowadzają właśnie nowe osoby i w cały system, i w to w ogóle, na czym dana rozgrywka będzie polegać, ile będzie trwała. Też nie jest tak, jak ktoś przyjdzie na sesję RPG, że musi jakby zostać do końca brać udział. Jeśli komuś się nie będzie chciał podobać, chciał będzie zmienić system, czy mistrza gry, to może w każdej chwili zrezygnować. Ale właśnie mistrzowie starają się dopasować sesję tak, żeby i osoby znające RPG, i osoby będące kompletnie nowe mogły się dobrze bawić, więc wszystko zostanie od podstaw wyjaśnione, żeby po prostu każdemu było komfortowo.
1: A jeśli chodzi o te spotkania, czy tutaj będą prezentowane jakieś najnowsze dzieła?
7: Tak, wydaje mi się, że jak będziemy mieć autorów, którzy przyjadą, to oni będą pokazywać swoje najnowsze książki. Wiadomo, że stare, takie kultowe, no to jak jakiś autor jest znany z takich swoich najpopularniejszych serii, to wiadomo, z tego są rozpoznawalni, ale sądzę, że będą chcieli właśnie mówić o tym, co teraz planują, co teraz piszą, nad czym może myślą, co mają w najbliższym czasie, co planują wydać. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś nie śledzi danego na przykład autora na mediach społecznościowych, to tu będzie można też pozadawać pytania, właśnie porozmawiać z autorami twarzą w twarz, także dużo takich ciekawych smaczków będzie można odkryć.
1: A to są autorzy, którzy już tutaj się pojawiali, czy za każdym razem to są nowe nazwiska?
7: Niektórych autorów już gościliśmy i po prostu bardzo fajnie wspominają o SF-y, więc lubią do nas wracać, ale staramy się też jakby sprowadzać nowe nazwiska po prostu, żeby pokazać im, że fantastyka bardzo fajnie sobie działa i się rozwija świetnie w Opolu.
1: Czy jeszcze jakieś takie imprezy na mapie Polski są, czy jesteście jedyni, jeśli chodzi o tą formę?
7: Konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że z roku na rok jest ich nawet coraz więcej, czy to mniejsze, czy to większe. No Pyrkon to jest wiadomo takie największe, wydaje mi się, że jakby nie ma osoby, która siedzi w fantastyce i nie kojarzy Pyrkonu, albo nie była na nim przynajmniej raz. Ale w ostatnich latach właśnie w nawet takich pomniejszych miejscowościach, powiedziałabym, że nawet mniejszych niż Opole, właśnie powstają coraz to nowe konwenty i festiwale, także warto to śledzić. Na pewno na konwentach południowych, czy w informatorach konwentowych, tam oni mają bardzo fajnie te kalendarze rozpisane i tego naprawdę w ciągu roku jest bardzo, bardzo dużo.
1: No właśnie, bo trzeba rozróżnić. Te opolskie spotkania fantastyczne konwentem stricte nie były, bo to jednak mała impreza. W tym roku rozszerzyliście ją o kolejny dzień. No może to już zacznie podchodzić pod konwent.
7: No wydaje mi się, że powoli możemy podchodzić pod konwent. Wiadomo, że to nie jest taka duża ranga jak Opolkon, ale staramy się właśnie pokazać po prostu pełną klasę i poziom jakby wydarzenia. Wydaje mi się, że jest bardzo duży i możemy na spokojnie konkurować z fajnymi konwentami w Polsce.
1: No... Czy już powoli przygotowujecie się do Opolkonu?
7: Tak, właśnie dzisiaj ruszyły zgłoszenia na wystawców, na media, na wolontariuszy, na program, także można się śmiało zgłaszać. Opolkon przygotowujemy już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, już nam media społecznościowe ruszyły jakiś czas temu, ale właśnie dzisiaj otworzyliśmy wszystkie formularze, także jeśli chcecie nam pomóc stworzyć Opolkon, to gorąco do tego zachęcamy.
1: Na początku września będzie kolejna edycja, jak zawsze?
7: 11-13, to tak w połowie września.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby się tutaj z wami zapoznać, dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie tego konwentu od środka, ma szansę do Was podejść, zagadać, zgłosić się do pomocy?
7: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeśli nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, można przyjść na nasze spotkania, czy to we wtorki, czy w czwartki i śmiało z nami porozmawiać, spytać, co robimy, jeśli ktoś, komuś podoba się to, co robimy, nasze inicjatywy, powiedzieć, że ej, jakby robicie super rzeczy, chciałbym do Was dołączyć, jak można to zrobić i my zawsze bardzo śmiało, chętnie wprowadzimy człowieka, który chciałby robić fantastyczne rzeczy z nami.
1: A do czego, przy czym konkretnie przydałaby Wam się pomoc?
7: Wydaje mi się, że jakby osób chcących aktywnie działać faktycznie, bo bywają takie osoby, które mówią, że tak, jestem zaangażowany, chcę działać, chcę robić, potem właśnie nie ma kontaktu z taką osobą, okazuje się, że ktoś nie jest chętny nawet do zrobienia takich najprostszych rzeczy, jakby zobaczenia, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz, bo to nie jest trudne. To się wydaje z zewnątrz, że ogromne wydarzenie, tyle godzin, tyle dni pracy, ale tak naprawdę robiąc kroczek po kroczku, kawałek po kawałeczku, okazuje się, że wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do wyćwiczenia, wystarczą właśnie chęci, pasji i po prostu czas i zaangażowanie. A jeśli komuś się wydaje, że przyjdzie, może zrobić kilka godzin, dostanie jakiś tam dokument zaświadczenia, no jednak chcemy fajnie kogoś wdrożyć, żeby zobaczył, jak to wygląda faktycznie od środka, a nie tak robić po łebkach, bo na tym nam nie zależy.
1: Jak duża jest ekipa Feniksa, żeby ogarnąć te wszystkie wydarzenia?
7: O kurczę, taka główna ekipa, wydaje mi się, to jest około 20-30 działających osób tak aktywnie. Przy Opolkonie mamy teraz minimum 30 organizatorów. Niektóre osoby są spoza Opola, spoza Feniksa, takie zaprzyjaźnione, które nam pomagają, ale przy samych takich opolkonowych rzeczach to wydaje mi się około 20-30 osób takich aktywnie działających.
1: Pytam o to, bo tak, mamy w tym tygodniu też Dzień Gwiezdnych Wojen, tak? To też Wasze dzieło?
7: Nasze, w sensie fantastyczne, tak. My akurat aktywnie chyba nie będziemy przy tym nic robić. Możliwe, że we wtorek na spotkaniu albo w czwartek damy jakieś smaczki gwiezdnowojenne na spotkaniach. Ale tak, wydaje mi się, że Dzień Gwiezdnych Wojen to jest święto świętowane bardzo mocno przez fanów właśnie Gwiezdnych Wojen. I 4 i 5 maja, bo jest May the 4th, a potem jest jeszcze Revenge of the 5th, że Revenge of the 6th, takie nawiązanie. Więc 4-5 maja to bardzo takie gwiezdnowojenne, fantastyczne dni. Bardzo fajnym w ogóle ewenementem dla mnie jest to, że mamy takie dni jako popkultura, właśnie jako fani fantastyki, które możemy sobie świętować, że to jest dany dzień powiązany z danym uniwersum. Bardzo ciekawa sprawa.
1: Jeszcze wrócę do tematu Opolkonu. Pewnie na razie programu ujawniać nie możecie, ale...
7: Z Opolkonu na razie programu jeszcze nie mamy, ponieważ właśnie dopiero zgłoszenia ruszyły dzisiaj, więc będziemy zbierać. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo, to będziemy na bieżąco ogłaszać jakieś konkretne punkty programu czy jakieś współpracę, to będziemy informować na naszych mediach społecznościowych na pewno o tym.
1: Ogłosiliście też konkurs.
7: Tak, mamy Literacki Feniks, jak co roku właśnie towarzyszące przy opolskich spotkaniach fantastycznych. Konkurs literacki dla osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właśnie na opowiadania fantastyczne. No w tym roku już 16. edycja, z końcem kwietnia właśnie zamknęliśmy nabór opowiadań, także teraz jury sprawdza, ocenia te prace. Będziemy wyłaniać zwycięzców właśnie 23 maja w trakcie opolskich spotkań fantastycznych. No tak naprawdę gala rozdania nagród w Literackim Feniksie to jest taki punkt programu, który się cieszy największym zainteresowaniem, bo właśnie ludzie zawsze są ciekawi przyjść, zobaczyć, kto wygrał, jakie są te nagrody. Też autorzy opowiadań mogą potem podejść do jury i jakby spytać o informacje zwrotne a propos swoich prac, co można poprawić, co było fajne, właśnie jak udoskonalić swoje pisanie, żeby móc na przykład wziąć udział w kolejnym roku. I faktycznie były takie osoby, które brały udział raz, dwa, nawet trzy razy czasami i z roku na rok pisały coraz właśnie lepsze prace po rozmowach z członkami jury i wracały do nas i bardzo się cieszyły i mówiły, że jakby swój warsztat pisarski udało im się polepszyć dzięki temu. No też właśnie jedną z nagród w Literackim Feniksie jest publikacja w naszym kwartalniku w Owce i tam właśnie zwycięskie prace też są publikowane, więc ludzie jakby potem faktycznie mają szansę na taką publikację i wejście w świat taki literacki faktycznie.
1: Długie są te opowiadania?
7: Tak, bywały takie do 20 stron, teraz jakby troszkę je skróciliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie dosyłają raczej krótsze, że wolą takie krótsze formy, więc stwierdziliśmy, że dopasujemy się po prostu do ludzi i będzie też jakby tych, wydaje mi się, że tych prac też jest więcej trochę dzięki temu, bo ludziom jest prościej teraz pisać krótsze formy, też wydaje mi się, że w tych czasach i w tej erze po prostu, kiedy ludzie mają trochę ten taki czas uwagi też skrócony, no to krótsze formy jest im po prostu łatwiej pisać, ale to się też fajnie, przyjemnie czyta. Jeśli ktoś ma pomysł i umie go dobrze wykorzystać, to są naprawdę fajnie zrobione opowiadania.
1: Mówiła Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Feniks. Opolskie spotkania fantastyczne odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 22 i 23 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W dzisiejszym programie pochodzę sobie po Opolu i porozmawiam z maturzystami.
8: Co słychać w Opolu?
1: Za nami trzy pierwsze dni matur. Absolwenci liceów i techników pisali egzaminy z polskiego, matematyki i z języków obcych. No i jak to po egzaminach jest? Stres powoli schodzi. Pochodziłem trochę po Opolu i podpytałem maturzystów, jak poszły im pierwsze matury.
9: Igor.
1: Z której szkoły?
9: Z Technikum Elektrycznego w Opolu.
1: No i tak, pierwsze egzaminy już za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło?
9: No myślę, że takie solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie. Aczkolwiek, no tak w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
1: A czemu?
9: Ponieważ tam się spodziewałem, że jednak będzie trudniejszy. I byłem zadowolony, że w sumie były bardzo łatwe zadania. No a z matematyki to tak właśnie celowałem w te 50%. Też jestem zadowolony, to też muszę powiedzieć, że jestem. Natomiast no, w lepszym humorze byłem po polskim.
1: A tematy, które były na egzaminie z polskiego, byłeś przygotowany? Wiedziałeś, że może być coś takiego? Spotkałeś się z takim tematem może podobnym na maturach próbnych, tego typu egzaminach?
9: Jeżeli chodzi o rozprawkę, to nie. I właśnie te tematy z rozprawki mi się tak średnio podobały, to tam już trochę wodę lałem, natomiast część historyczno-literacka była super. No i akurat tak trafiłem, że te lektury, z których się przygotowywałem, to akurat były, a te, które pominąłem, to ich akurat nie było.
1: No to ciekawe, to faktycznie fart, co?
9: No tak.
1: A teraz tak, jak już te wszystkie egzaminy obowiązkowe, te pierwsze trzy, to jaki przedmiot dodatkowy wybrałeś?
9: Z rozszerzeń, no to mam rozszerzony polski będę pisał, matematykę rozszerzoną będę pisał i angielski rozszerzony będę pisał.
1: Czyli szeroko, bo zazwyczaj, wiesz, uczniowie dzielą się na tych, którzy są bardziej humanistyczni, bardziej ścisłowi. Ty widzę i w tą stronę.
9: No, próbujemy szczęścia.
1: A jak już to szczęście się zrealizuje, to jakie plany?
9: Zostaję w Opolu na pewno, na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
1: Taki kierunek, czyli bardziej ścisły?
9: Bardziej ścisły, tak.
1: Jakieś rady dla

0: że tak powiem, spotkań ze znajomymi, bo wszyscy się uczyli, a ja się gdzieś chciałem spotkać i nikt nie chciał, także...
1: Czyli jednak dać sobie kilka dni luzu przed samymi egzaminami to dobry pomysł.
0: Zdecydowanie.
2: Przemek.
1: To jak tobie poszedł egzamin? Poszły egzaminy, bo już jesteśmy po dwóch.
2: Ja z polskiego jestem całkiem zadowolony. Wydaje mi się, że tematy, no ze względu na tą lalkę, tak słyszałem, że film teraz wychodzi, więc głównie taka była tematyka. Akurat na nią się przygotowałem, więc jestem dumny z siebie. Z matematyki wszystkie zamknięte chyba mam dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak były też takie cięższe pytania. W porównaniu do poprzednich lat wydaje mi się jednak, że była cięższa.
1: Ta legendarna lalka, zawsze o niej było głośno w okolicach matur i nie zawsze ten temat się pojawiał, tym razem tak.
2: Było też wiele pytań o podobne lektury, przynajmniej moim zdaniem. Było 1984, tak? Dobrze pamiętam. Ale to takie bardziej powierzchowne pytania. No chyba więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Głównie nie pamiętam, staram się zapomnieć.
1: A przedmiot dodatkowy?
2: Matematyka, angielski i fizyka. To one dopiero będą. Angielski jako pierwszy w czwartek. Ale jestem pozytywnie nastawiony, że w naszych latach angielski dobrze idzie. To... Fizyka jakoś pójdzie. Ostatnie lata nie były dla mnie z nią najlepsze, ale uczę się kiedy mogę i liczę na 50% przynajmniej.
1: A jakie plany po maturze?
2: Ciężko zdecydować. Kierunek już mam mniej więcej wybrany na mechatronikę, tylko gdzie to jeszcze zależy. Myślałem o Gliwicach albo aby zostać w Opolu.
1: Czyli nie zależy ci na tym, żeby się tak wyrażę, wyfrunąć z gniazda, to będzie jakby decyzja podjęta już pod wpływem wyników?
2: Dokładnie. Trzeba mierzyć czyny na zamiary jednak, ale mam same dobre myśli, tak? Nie ma co się stresować i chyba tyle.
3: I do przodu.
2: Dokładnie.
4: Dzień dobry, mam na imię Florian.
1: No i po pierwszych egzaminach, jak wrażenia?
4: Po pierwszych egzaminach, szczerze powiem tak, na polskim... I się zaskoczyłem, umiałem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie, szczerze, nie jestem z niego dumny. Matematyka dla niektórych była łatwa, dla mnie była trochę trudna. Finalnie zrobiłem wszystkie zadania. Myślę, że będzie dobrze.
1: Temat? Zaskoczył?
4: Na rozprawce? Tak, zdecydowanie. Kompletnie nie wiedziałem, jakby jak kontynuować swoją pracę. Pierwsze jakieś argumenty, pierwsze lektury udało mi się dopasować dość dobrze. A potem nie wiedziałem, jak kontynuować, musiałem kombinować.
1: I jakie plany po maturach?
4: Studia! Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
1: Porzucasz rodzinne gniazdo, tak?
4: Jak się uda. Znaczy, jak się uda. No, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od matur.
1: Jaki przedmiot dodatkowy?
4: Rozszerzona matematyka, bo i tak się do tego uczyłem, więc wziąłem. Rozszerzony polski i angielski.
1: I jak tobie poszły te pierwsze egzaminy?
5: Dobrze w sumie. Nie było źle.
1: Zaskakujące tematy na polskim?
5: Nie.
1: Nie?
5: Nie.
1: Czyli do lalki byłaś przygotowana?
5: Tak, do wszystkiego.
1: A jaki przedmiot dodatkowo?
5: Biologię, angielski i matematykę.
1: Czyli masz konkretny cel już po maturze?
5: Nie.
1: Żadnych planów? Na pewno jakieś są.
5: No, coś związanego z biologią pewnie, typu biotechnologia, ale jeszcze nie jestem pewna.
1: A raczej w Opolu, czy raczej postanowisz poszukać tych studiów w innym mieście?
5: Myślałam nad Wrocławiem najbardziej, no bo to blisko, a jednak nie Opole, bo zależało mi, żeby nie być w Opolu, bo ja nie jestem z Opola, więc tam by mi było najlepiej.
6: Amelka, miło mi.
1: No i po tych pierwszych egzaminach, jak ci poszło?
6: Znaczy, powiem tak, dzisiejsza matematyka, no była ciężka, ale do zrobienia, także myślę, że całkiem nieźle, ale polski i tematy rozprawek, no nie były ciekawe.
1: Trudne, trudne.
6: No przynajmniej dla mnie, spodziewałam się w ogóle czegoś innego, ale zobaczymy.
1: A jaki przedmiot dodatkowy?
6: Matematyka, geografia i angielski.
1: No to całkiem sporo, ambitnie.
6: No tak, zobaczymy co dalej, nie?
1: No właśnie, a propos tego co dalej, jakie plany?
6: No na pewno studia, coś z matematyką, no bo w końcu matematykę rozszerzam, no to jakaś ekonomia czy coś podobnego.
1: Tu w Opolu, czy planujesz wyjazd?
6: Znaczy, zobaczymy od wyników. Bardziej planuję wyjazd, a jak nie wyjdzie, to tutaj zostanę i też będzie fajnie.
1: No i super. A jeżeli tutaj na miejscu, to która uczelnia?
6: No na Uniwersytet Opolski.

0: Olaf.
1: No i po tych pierwszych egzaminach jak ci poszło?
0: Polski zadowalająco, chociaż uważam, że rozprawkę mogę napisać lepiej. A z matematyki poszło też zadowalająco z uwagi na to, że chciałem tylko zdać.
1: A jakie przedmioty dodatkowo?
0: Angielski i geografia.
1: I jakie plany po maturach?
0: Pojechać na wakacje.
1: To najważniejsze, nie?
0: Tak, no i na studia związane z geografią i angielskim.
2: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co, to rozprawka była, email był trochę nietypowy, trochę temat był dziwny. Ale tak, to było bardzo proste. Temat był: napisz maila do przyjaciółki, która mieszka w Anglii, z którą dawno się nie widziałeś, i opisz miejsce, do którego wróciłeś po raz pierwszy raz od dawnego czasu. Trzeba było tam dać 4 podpunkty, tak. Co chyba nigdy nie było, były zawsze 3. Trzeba było podać, jakie to jest miejsce, jak tam dotrzeć.
3: To było dziwne.
4: Zazwyczaj nie ma tego, jak się tam ma dotrzeć. Zazwyczaj jest tylko, gdzie byłeś, co tam robiłeś i że było fajnie. A teraz dali troszkę bardziej rozbudowane, że tak powiem. Dzisiejsza, że tak powiem, moja generacja, że wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur.
2: Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim. No ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. No i jeszcze ustnie czekają. No w sumie, no i tyle.
4: Ja tutaj podobnie do koleżanki, polski, biologia i angielski, ale myślę, że no, po tych 4 latach wątpię, żeby nam nie poszło.
2: No ja cały czas powtarzam do biologii i do chemii. Mi zależy na tych 2 najbardziej, dlatego że chcę się dostać na medycynę. No i u mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię. Więc w rok nadrobiłam 2 lata, może się uda.
4: Ja myślę, że tu się zgadzam, że biologia dalej nerwy lekko rwie. Polski jest dość nieprzewidywalny, bo tam prosto walnąć jakiegoś kardynała na rozszerzeniu, ale bądźmy pozytywni, będzie dobrze. Rozszerzenia nie da się nie zdać.
2: No ja już płakałam ze szkołą, chociaż nadal do niej chodzę de facto na matury. No najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem. Będzie mi też brakować wielu nauczycieli, bo mogę powiedzieć to, że moi nauczyciele byli ogółem super ludźmi, z którymi po prostu bym chciała spędzić więcej czasu. No i też koleżanek, ale tak ogółem szkoły jako szkoły raczej nie będzie mi brakować. Może rutyny na samym początku, ale wydaje mi się, że to szybko się zapomni o tym, że była jakaś rutyna.
4: Ja myślę, że zdecydowanie się zgadzam, że rutynę będzie trudno się przyzwyczaić do jego braku, że tak długo teraz będziemy mieli wolne. Sama szkoła bardzo szybko minęła. Ja się czuję dalej, jakbym była w 2 klasie, a nie 4. Bardzo dziwnie się też, takim największą rzeczą, która mnie uderzyła, to było jak zobaczyłyśmy, że na rozpiskach, gdzie kto ma matury, jesteśmy napisani jako absolwenci, a nie uczniowie. To było mocne.
5: Teraz przed maturzystami pisemne egzaminy z innych przedmiotów, a także matury ustne. Cały maraton maturalny potrwa do końca maja. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Gdy długi weekend majowy dobiegł końca, w poniedziałek w godzinach porannych na terenie całego województwa opolskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z ponad 10 tysięcy przebadanych kierujących samochodami osobowymi, dostawczymi i rowerami, 32 osoby okazały się nietrzeźwe. Aż 15 kierowców z tej liczby odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 osób odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 osób poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden wypadek drogowy i 17 kolizji to z kolei bilans długiego majowego weekendu w Opolu i powiecie opolskim. Ranna została 1 osoba. Ten tydzień to również pełna mobilizacja opolskich maturzystów. Rozpoczęły się matury, a dla tych, którzy myślą raczej o rekreacji, ważną wiadomość ma Małgorzata Mura.
8: Policjanci z Opolskiej Komendy Miejskiej rozpoczęli sezon nad jeziorami turawskimi. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim, ale policjantów można spotkać również nad Jeziorem Dużym i Srebrnym w Osowcu. Mają do dyspozycji łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe.
7: Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą. Teraz zajrzyjmy jeszcze na drogi. Trzy firmy złożyły swoje oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu katedralnego, podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pod koniec maja przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wszelkie prace remontowe muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A jeszcze w kwietniu zakończył się remont Izby Przyjęć Opolskiej Porodówki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii za ponad 4 miliony złotych powstała nowa rejestracja, pokoje do obserwacji pacjentek i gabinety. Remont trwał od lipca, prace sfinansował samorząd województwa. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opole zadba o komfort psychiczny uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od korytarzowego zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
3: Preferowane są kabiny czteroosobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
7: Docelowo kabiny wyciszające mają się pojawić w tych szkołach, w których są największe potrzeby. Priorytetem będzie ich montaż w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata. A teraz jeszcze drogowa inwestycja. Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną. Zostanie ona zbudowana wzdłuż drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Tymczasem powoli do końca zbliżają się prace na ulicy Podgórnej w Opolu. W ostatnich dniach nowa nawierzchnia jezdni układana była na ostatnim odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sępołowskiej.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o półkoloniach letnich, z których będzie mogła skorzystać opolska młodzież szkolna. Pomówię też o nadchodzących piastonaliach. Zapraszam serdecznie.
6: Czas wolny w Opolskiem.
5: Na początek dobra wiadomość dla uczniów z opolskich podstawówek. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast.
10: Monika Pokorska, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
5: Za nami majówka, no i już tutaj Opolanie zaczynają planować swoje wakacje. Niektórzy urlopy mają, niektórzy nie. No i ci, którzy urlopów za bardzo nie mają, no to gdzieś tam będą próbowali wysłać chociaż dzieci na jakieś półkolonie czy kolonie. No i z taką propozycją półkolonii, jak co roku wychodzi Młodzieżowy Dom Kultury. Co w tym roku macie w programie?
10: Jesteśmy już przygotowani na tą akcję letnią. Przygotowaliśmy 7 turnusów dla dzieci w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu. Turnusy rozpoczynamy od godziny 7.30 do godziny 16.30. No i oczywiście moc różnych atrakcji, które przygotowaliśmy dla uczestników w wieku od 7 roku życia do 13. Zapraszamy dzieci, ponieważ każdy turnus ma ciekawą oprawę swoją i temat. I tutaj można sobie wybrać turnus w zależności od tematu, jak będzie komuś pasował. I na tym turnusie można tutaj z nami miło spędzić czas. Koszt jednego turnusu to 750 zł. I w tej kwocie mieści się obiad, drugie śniadanie, bilety wstępu do różnych obiektów i też pomoce czy materiały dydaktyczne czy artystyczne do różnych warsztatów.
5: Bo warsztaty tutaj są właśnie i plastyczne, i ceramiczne, i różnego rodzaju taneczne, muzyczne, a to nie jest jedyna oferta.
10: Oczywiście, że tak. Warsztaty mamy tutaj w budynku głównym. Będą realizowane przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, bo przecież nasi nauczyciele to są wykwalifikowana kadra artystyczna. Natomiast mamy też wyjście na basen. Wiadomo, lato temu sprzyja, a dzieci bardzo to lubią, taką atrakcję. Mamy też wycieczki. W każdym tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę. Są to wycieczki tutaj po mieście Opolu, ale również wycieczki wyjazdowe. I tutaj ta oferta jest dosyć bogata, bo tutaj poruszamy się po naszym województwie, ale nie tylko, bo też wyruszamy do województwa śląskiego czy dolnośląskiego. Na przykład mamy zaplanowaną wycieczkę do Gliwic, do dziecięcego centrum wyobraźni, do Fanzeum. Mamy wycieczkę zaplanowaną do gospodarstwa agroturystycznego Ekostyl do Biadaczu i tam oczywiście też warsztaty. Pojedziemy też również do Afrykarium do Wrocławia. Mamy zaplanowaną też wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Czy również mamy wycieczkę do brzegu, na zamek. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin, więc myślę, że tych atrakcji jest dużo i każdy coś znajdzie fajnego dla siebie.
1: Czy to jest tak, że każdy turnus ma jedną wycieczkę, czy to może być różnie przemieszane?
10: Staramy się, tak zaplanowaliśmy, żeby była jedna wycieczka i jedno takie wyjście tutaj bliżej, czyli na przykład jest wycieczka wyjazdowa i dajmy na to płyniemy statkiem Opolanin bądź idziemy do muzeum, żeby to było urozmaicone.
1: Pięciodniowe turnusy, z których korzystać mogą dzieci właściwie w wieku podstawówek, tak? A jak jest z miejscami?
10: No, były już telefony, kiedy ruszamy, więc myślimy, że będziemy mieć tutaj dosyć duże obłożenie. Pierwsze turnusy, czyli pierwsze trzy turnusy planujemy po 75 uczestników, 75, natomiast następne jesteśmy przygotowani na większą liczbę, ale myślę, że tak 45 to jest ta baza wyjściowa, natomiast jak najbardziej jesteśmy gotowi przyjąć też więcej osób.
1: A czy zdarzają się osoby, uczestnicy, którzy biorą udział w więcej niż jednym turnusie?
10: Oczywiście, że tak. Mamy takie dzieci i rodzice są zadowoleni z naszych turnusów, dlatego też przepisują dzieci na kolejny, bądź jeden turnus zapisują w lipcu, natomiast drugi turnus przenoszą też i chętnie korzystają w sierpniu.
1: Czy to jest oferta skierowana wyłącznie do dzieci z Opola?
10: Niekoniecznie. Jak najbardziej do dzieci z Opola, natomiast zdarzają się dzieci, że przyjeżdżają tutaj do rodzin i spędzają w Opolu czas i wtedy my też nie jesteśmy, że tak powiem, nie stajemy tutaj okoniem i też te dzieci mogą skorzystać z naszej oferty, bo to babcia, dziadek zapisują, żeby chociaż to dziecko coś tutaj spędziło i miło ten czas i coś zobaczyło tutaj w Opolu, poznało to miasto.
1: Z tego co wiem, to jak ruszają zapisy, to już te miejsca szybko schodzą, właściwie lawinowo, czyli warto się pospieszyć.
10: Od rana już tutaj nasz sekretariat jest przygotowany, mamy gotowe karty i na pewno będzie gorąco.
5: Mówiła Monika Pokorska z Młodzieżowego Domu Kultury. W ciągu wakacji odbędzie się 7 jednotygodniowych turnusów. Każdy z nich będzie kosztować 750 zł.
6: Co jest grane w Opolu?
5: Przed nami największe święto opolskich studentów. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne piastonalia. Te co roku odbywają się zarówno na błoniach Politechniki Opolskiej, jak i na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej ujawnił właśnie cały program imprezy.
11: Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
12: Julia Bubin, wiceprzewodnicząca do spraw mediów i promocji Politechniki Opolskiej.
13: Jeremiasz Wolny, członek samorządu w dziale mediów.
1: Przychodzi kolejne święto studenckie, czyli tegoroczne Piastonalia, Studencka Wiosna Kulturalna Piastonalia 2026, co w programie na Politechnice Opolskiej.
11: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy na konferencji, otwieramy samo wydarzenie Rzeki na Dom, które jest w tym roku w poniedziałek, 18 maja. Kolejno mamy dni koncertowe, 19 mamy hip-hop, 20 rock. Na hip-hopie mamy takie zespoły jak OSTR, Kubańczyk oraz Paktofonikę wraz z ich orkiestrą. Jednocześnie w trakcie tego dnia zagrają trzy zespoły studenckie wyłonione w wydarzeniu Hip Hop Music Check, które to Julia organizowała oraz prowadziła. Natomiast w dniu rock mamy zespoły takie jak Zalewski, Szumański, zespół nasz opolski Excess oraz Kobranockę.
1: To teraz o tych zespołach tutaj dodatkowych. Ty je poznałaś najbliżej.
12: Tak, są to uczestnicy właśnie już drugiej edycji Hip Hop Music Check, czyli wyłaniamy tak naprawdę nasze opolskie talenty, też niektórzy spoza Opola przyjechali tak naprawdę z województwa i chcieli zaprezentować swoją jakby sztukę poprzez właśnie muzykę hip-hopową, rapową, trapową, szeroko wziętą. Mieliśmy w tym roku dużo uczestników i z racji wysokiego bardzo poziomu tegorocznej edycji wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Jest to Rydzu, Sopuś oraz Kiku. Każdy z nich reprezentuje trochę inny styl muzyczny w gamie hip-hopu, ale myślę, że każdemu przypadnie coś do gustu.
1: Jak Piastonalia, to także wydarzenia towarzyszące, bo nie tylko koncertami studenci żyją.
13: Tak jest. Mamy w tym roku akurat dosyć dużo wydarzeń zaplanowanych. Na niedzielę 17 maja mamy zaplanowane kino samochodowe oraz wyścig na toru kartingowym. Na to studenci mogą się dobrowolnie zapisywać. Będą już formularze dzisiaj. Jeszcze mamy dodatkowo w poniedziałek. Zaczynamy Żaki na dom. Następnie jest wydarzenie Speed Dating, na którym ludzie będą mogli się poznać i żeby mieli z kim wyjść na dni koncertowe. A poniedziałek zamykamy Biforem, a jednocześnie otwieramy tym dni koncertowe. Będzie DJ, będzie impreza, no i wreszcie zacznie się zabawa. Następnie 19 maja mamy Pilates.
12: I Macho Show. Pilates jest to takie wydarzenie, żeby wiadomo się rozciągnąć, trochę odpocząć, złapać ten zen przed wydarzeniami, a Macho Show to oczywiście, żeby pokazać swoją siłę, mięśnie i żeby gdzieś porywalizować, kto tutaj jest naszym macho wśród studentów.
1: Zawsze Żakinada odbywała się w połowie Piastonaliów, tak w tym dniu, który gdzieś tam był pomiędzy tymi Piastonaliami Politechniki i Uniwersytetu. Przenieśliście to na początek? Skąd taka decyzja?
12: W tym roku nie my jako Politechnika jesteśmy organizatorami Żakinady. Tutaj jest Uniwersytet, ponieważ mamy taką umowę dżentelmeńską, że co roku się wymieniamy. Trudno mi powiedzieć tutaj.
11: Tak, natomiast odnośnie, odpowiadając właśnie na Pana pytanie, wynika to przede wszystkim z logiki faktów, gdyż zakładamy, że nasz pochód, Żakinada, otwiera stricte same Piastonalia, także myślę, iż najlepiej, aby odbywał się na samym ich początku. Natomiast nie w połowie, gdzie to już dni koncertowe na Politechnice byłyby już skończone, a rozpoczynały się na Uniwersytecie. Także, żeby tak tą kolejność rzeczy doprowadzić do porządku.
1: Żeby wejść na Piastonalia, jakie trzeba spełniać warunki, bo to nie jest tak, że dzieci wejdą.
11: Owszem. Jeżeli chodzi o wstęp na Piastonalia, jest otwarty do wszystkich studentów, wszystkich dorosłych, natomiast w przypadku dzieci, osób nieletnich, no tutaj musi być najlepiej właśnie, żeby był ich prawny opiekun, rodzic i tutaj właśnie, żeby mieć je pod opieką i ochroną.
13: 20 maja, po pierwszym dniu koncertowym, żeby odzyskać siłę na drugi dzień koncertowy, na roka, organizujemy śniadanie studenckie na miasteczku studenckim. Będzie, Julia? Możesz coś powiedzieć więcej o tym śniadaniu?
12: Jest to darmowe śniadanie, które nam sponsoruje nasze bistro studenckie znajdujące się w Łączniku na pierwszym kampusie na ulicy Mikołajczyka. I będzie to śniadanie takie, żeby studenci mogli się zrewitalizować przed dniami koncertowymi. Wiadomo, rok wymaga dużo skakania, krzyczenia, także myślę, że śniadanie, nabranie pełnej siły, energii i zjedzenie przede wszystkim pełnowartościowego posiłku pomoże studentom. A przy okazji się możemy zintegrować na takim wspólnym pikniku, korzystając, mam nadzieję, z pięknej pogody, która będzie. Myślę, że przez pryzmat ostatnich lat gdzieś zauważyłam, że są te liczne konkursy na przebranie, co też studentów przyciąga, wiadomo, zawsze jakaś darmowa nagroda jest czymś tutaj ciekawym. Myślę, że też w tym roku jest tematyka Żakinady. Jest to podróż przez czas, więc tak naprawdę można się przebrać poniekąd za każdego, ale też się dopasować, wiadomo, do tematyki. Myślę, że też to narzucenie tematyki będzie może łatwiej studentom pomyśleć o tym, za co się przebrać, nie trzeba będzie kombinować, ale myślę, że też wystarczy po prostu studentów zachęcić, że nie muszą wydawać fortuny na te przebrania. Wystarczy, że sobie zrobią z papieru uszy, myszki, miki i będą mogli wskoczyć z nami na ten korowód. Rok temu temu widziałam już polepszenie frekwencji względem poprzednich, ostatnich dwóch, trzech lat, gdzie już jestem w organizacji. Dużo też, myślę, dało to, że graliśmy na żywo z przyczepy, którą tutaj nam zasponsorował Gepard. Też była barwniej przybrana i w tym roku również chcemy ją przebrać i zrobić z tego może nie taki dożynkowy gdzieś tam vibe jak w tamtym roku, ale gdzieś tam właśnie, żeby to było kolorowo i żeby studenci widzieli i żeby miasto także nas widziało.
13: Mi się na przykład wydaje, w sensie ja dotyczące artystów za dużo zdania nie miałem, ja jestem w samorządzie jako dział promocji, ale wydaje mi się, że hip-hop jest muzyką teraz w szczególności bardzo popularną wśród studentów i zawsze była, bo hip-hop i rock to jest moim zdaniem taki nurt buntowniczy, a studenci, w szczególności politechniki, to zazwyczaj są tacy buntownicy, którzy chcą coś wynieść z tego życia i chcą żyć inaczej, żeby jak najlepiej, powiedzmy, spędzić to życie czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że te dwa nurty muzyczne najbardziej wywierają te emocje w człowieku i przy nich studenci też się będą najlepiej bawić, bo też znają to od bardzo dawna, będą znać te zespoły, wiedzą, jakie są tradycje na takich koncertach i wydaje mi się, że to właśnie przez te względy są takie dwa nurty muzyczne.
5: Mówili Dominik Motyka, Julia Bubin i Jeremiasz Wolny z Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Tegoroczne Piastonalia potrwają od 18 do 23 maja. Pierwsze 3 dni na błoniach Politechniki, kolejne 3 na Uniwersytecie. Co się będzie działo na kampusie Uniwersytetu, na razie nie wiadomo. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego postanowił nie ujawniać w mediach swojego programu imprezy.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.

Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla was.

All the Time, John Summit i The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

0: Be Mine. James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.
1: To jest Meloradio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa. 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
0: O reklamie. Autopromocja.
15: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja.

Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami, piękny majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melowy, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje, jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felix Jan, Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Ten numer znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie. I propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
2: Zawsze.
1: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
2: Bo szczęście jest za duże.
1: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
3: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropolek.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Po reklamie.
11: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi w tej godzinie. Bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kung z Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę u was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w Kołobrzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl

0: A z Malo Radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest
1: Okej,
0: czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, także...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, ale jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nykiel, Erro.

0: Gordo, Renie, Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce

0: cenie. Struxi. Więcej niż mieszkanie.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me, czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Joel Corey w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w Dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. O pokaz, z tej strony siemanko, Alex Lemiraz leci do was numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: wyzwanie. Siema Piotrula.
1: Siemano, cześć.
0: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
1: Tak.
0: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: W Poznaniu.
1: No dobra, tak.
0: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
1: No, chwila.
0: Odsuwaj.
1: Czekaj. Nie słychać?
0: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
1: Jeszcze raz, dostałem jakie?
0: Czyste skiety od Melo!
1: Głośno! Dostałem czyste skiety od Melo!
0: Nie patrzą się dziwnie?
1: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się, ale nie, spoko.
0: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

Jonesami, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Melo Radio. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Melo Radio i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój. Po reklamie.
0: To jest Melo Radio.

0: pupa.
1: No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

to już 15 na zegarkach, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

to DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Meloradio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: To Offenbach w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Podera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: To Lost w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w

0: expert.pl. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Po reklamie.

To Tell Me Who w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: Shouse w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i... Sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: To Axwell in Grosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Reaper, Donna Mae, jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: To I Got You w Meloradiu jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
7: I Run na dobre wejście w 18, a za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Dust, to oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18 playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zawracanie.

ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Melo Radio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, a u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

to ATB w Belu Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić. Dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
5: Zawsze.
4: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
5: Bo szczęście jest za duże.
4: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
5: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówimy o nowych gwiazdach, które pojawią się na opolskim rynku.
2: Co słychać w Opolu?
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w czerwcu. Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
3: Coraz mocniej czuć festiwalową atmosferę. Jak Państwo słyszeliście, rusza też już sprzedaż biletów na festiwal, więc serdecznie zachęcam. Program czterodniowego festiwalu jest bardzo obfity, będzie dużo ciekawych wydarzeń, a niezależnie od tego, jak co roku organizujemy różne wydarzenia okołofestiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Myślę, że potem oddam głos, żeby przedstawić to w szczegóły tego. Natomiast zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki. Niewątpliwie Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska. Propozycja trzech gwiazd, żeby w okolicach festiwalu między 4 a 7 czerwca, jeszcze o szczegółach będziemy Państwa informować, odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
1: Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
4: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to ja może zacznę od Marii Szabłowskiej, z którą mam przyjemność współpracować od wielu lat. Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11, natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. No, była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Zresztą jej anegdoty i opowieści na temat polskiej piosenki są Państwu doskonale znane. Maria się często irytuje, gdy ja mówię, że ona jest Wikipedią, ale ona jest naprawdę po prostu Wikipedią. Ma ogromną wiedzę na temat piosenkarzy polskiej piosenki, a zaczynała współpracę z największymi osobistościami. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, między innymi Wideotekę Dorosłego Człowieka, i jest naprawdę zasłużoną osobą dla opolskiego festiwalu. Zresztą jest ambasadorką stolicy polskiej piosenki, także mistrzynią mowy polskiej. Otrzymała również Złote Gloria Artis. Myślę, że ta gwiazda w Alei Gwiazd powinna być dla niej takim trochę ukoronowaniem jej kariery zawodowej. No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. Zespół Bem i Beck dostał tę nagrodę w 1971 roku. Potem Ewa Bem rozpoczęła karierę solową, wygrała premię. Występowała tutaj wiele razy, śpiewała fantastyczne piosenki, do których słowa pisali Wojciech Młynarski albo Maria Czubaszek. Słynne Wyszłam za mąż, zaraz wracam, to jest piosenka Marii Czubaszek. Sami wybitni kompozytorzy dla niej komponowali, między innymi Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i myślę, że Ewa Bem była w zeszłym roku w Opolu, bo śpiewała w koncercie wspominkowym poświęconym Wojciechowi Trzcińskiemu. Myślę, że to będzie niezwykle miłe i dla niej, i dla nas przede wszystkim, gdy odsłoni swoją gwiazdę. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, festiwal towarzyszy od 3 dekad, możemy być zdziwieni, ale Natalia szybko zaczynała, bo już jako mała dziewczynka trochę się irytowała, bo ojciec nie chciał dla niej komponować piosenek i pisać piosenek, więc poprosiła swojego znanego wujka, żeby on dla niej napisał piosenki, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona. Natomiast śpiewa dla nas bardzo często, śpiewała w wielu koncertach, od Super Jedynek, przez różne koncerty wspominkowe. Ona po prostu bardzo dobrze śpiewa, więc chętnie reżyserzy zapraszają ją do koncertów tematycznych. Natalia w tym roku kończy 50, więc myślę, że to będzie też świetny prezent urodzinowy dla niej, Gwiazda w Alei Gwiazd.
1: Mówi Łukasz Śmierciak z Urzędu Miasta.
5: Pozwolę sobie, szanowni państwo, zaprezentować skład zespołu opiniującego, który na zaproszenie pana prezydenta dokonał wyboru trzech artystów i osób zasłużonych dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki do uhonorowania Gwiazdą w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu w tym roku. W skład tego zespołu weszli pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Zespół zapoznał się ze wszystkimi 24 zgłoszeniami przesłanymi do Muzeum Polskiej Piosenki i dokonał takiego wyboru. Natomiast zespół opiniujący zarekomendował też panu prezydentowi specjalne wyróżnienie dla chóru Politechniki Opolskiej i o szczegółach opowie pani naczelnik Magdalena Matyjasz. Bardzo proszę.
6: Szanowni państwo, jak państwo wiecie, od 22 lat Akademicki Chór Politechniki Opolskiej uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd w Alei. I gwiazdy też nas pytają często przy pierwszym kontakcie informacji, że otrzymają taką gwiazdę, czy chór będzie występował, że chciałby również ewentualnie zaproponować swoje utwory do aranży, które przygotowuje chór. Chór pod kierownictwem Ludmiły Wocial, także będzie to taka bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, z tą uroczystością, pan Andrzej Czyczyło. I tak jak już tutaj panowie wcześniej powiedzieli, bardzo się cieszymy, że te trzy kobiety artystki otrzymają, mogę to powiedzieć, jak również kobiety otrzymają te wyróżnienia, te nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wkrótce podamy szczegóły dotyczące dat i konkretnych właśnie dat odsłonięcia tychże gwiazd.
3: My nie mamy konfliktów, wręcz przeciwnie. Jako miasto cały czas prowadzimy działania związane z promocją miasta i honorowaniem festiwalu, więc konsekwentnie te działania są co roku i w tym roku również. Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie odbyć odsłonięcie gwiazd. Miasto jest podmiotem, który ma 800 lat co najmniej historii, więc to czy ja będę, czy ja nie będę, czy będzie ta, czy inna fundacja. Myślę, że czy będzie festiwal, czy nie, oczywiście życzę, żeby był jak najdłużej. To po prostu pewne działania prowadzi się w sposób ciągły i my, tak jak mówię, mamy w tym roku festiwal i chcemy, żeby w tym roku również były gwiazdy. Propozycje są zacne. Skład kapituły jest dobrany w taki sposób, żeby był otwarty, poglądowy. Zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji. Nie wszyscy przyjęli to zaproszenie. Wręcz przeciwnie, poszli z tym do sądu, ale pan Golczuk przyjął. I tyle. No, jakby tajemnicy żadnej nie ma. To nie ma obowiązku współpracy z miastem. To nie jest tak, że kogoś zmusimy do tej współpracy. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę. Cały czas.
6: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej od 22 lat uświetnia, czyli od początku uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Przygotowuje wspaniałe aranże. Dba o to właśnie przede wszystkim dyrygentka chóru pani Ludmiła Wocial. I te występy, sami państwo wiecie, są bardzo energetyczne, piękne. Artyści zawsze są zachwyceni. Tak jak już wspomniałam, też czasem artyści nas nawet pytają, czy chór będzie występował podczas uroczystości. Mają czasem swoje sugestie dotyczące utworów albo śpiewają wspólnie z chórem podczas uroczystości odsłonięcia. W związku z powyższym powstał taki pomysł, właśnie pan prezydent wystąpił z inicjatywą, aby uhonorować również chór specjalną statuetką, którą zaprojektuje właśnie pan Andrzej Czyczyło, czyli artysta, który jest autorem projektu Gwiazdy. Będzie podczas podczas odsłonięcia, jeszcze zostaną oczywiście państwo informowani dokładnie, kiedy by te uroczystości się odbędą. To nie będzie gwiazda, to będzie specjalna statuetka przygotowana dla chóru. Jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale myślę, że na tej uroczystości ją zaprezentujemy. Tylko tak jak mówimy, konkurs to było tylko takie wzięcie przede wszystkim pod uwagę tutaj również na szacunek wszystkich instytucji i organizacji, które zgłaszały propozycje, ale w związku z tym, że no chór pełni taką immanentną rolę, nierozerwalną z aleją i z uroczystościami, chcielibyśmy go uhonorować właśnie w ten sposób. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że my nie procedowaliśmy zgodnie z uchwałą, która została uchylona. Tak naprawdę był to zespół opiniujący, nie kapituła, i ten zespół opiniujący wziął pod uwagę te zgłoszenia, oczywiście z wielkiego szacunku dla wszystkich osób i menadżerów, czy innych podmiotów, które przesłały takie zgłoszenia.
1: Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
7: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Pierwsze obowiązkowe egzaminy, za nimi teraz już przedmioty dodatkowe i matury ustne. Opolscy maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami dojrzałości. Po pierwszych dniach większość z nich była zadowolona ze swojej pracy.
8: Solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie, aczkolwiek w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
9: Bardzo easy powiedziałabym, jedyne co email. Trochę temat był dziwny, ale tak to było bardzo proste.
10: Na polskim umiem więcej niż się spodziewałem, wypracowanie szczerze nie jestem z niego dumny. Matematyka dla mnie była trochę trudna.
7: Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w województwie opolskim do matury przystępuje w tym roku około 7 tysięcy osób. W ramach priorytetu na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku z Funduszy Europejskich dla Opolskiego uruchomiono już ponad 160 milionów złotych, poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w Głubczycach członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. We wtorek przedstawiciele władz województwa spotkali się z samorządowcami powiatu głubczyckiego, którzy prowadzą projekty związane z odbudową zniszczeń po powodzi z września 2024 roku. Jak poinformowało Biuro Prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, tylko w powiecie głubczyckim na ten cel samorządy wydadzą około 24 milionów złotych. Podczas spotkania wręczono umowy na dotacje odbudowy infrastruktury drogowej na terenie powiatu głubczyckiego oraz gmin Branice, Głubczyce i Kietrz oraz remonty obiektów użyteczności publicznej. Tymczasem porodówka w Głubczycach zawiesi swoją działalność. To przez braki kadrowe. Dwóch lekarzy złożyło tam wypowiedzenia, trzeci przebywa na długotrwałym L4. Szpital powiatowy w Głubczycach swoje pacjentki ginekologiczne będzie odsyłać do Raciborza i Kędzierzyna Koźla. Zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego potrwa 2 miesiące od 1 czerwca. Województwo opolskie znów się wyludniło. Tak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Opolu. W 2025 roku z naszego regionu ubyło 7 tysięcy mieszkańców. Obecnie na Opolszczyźnie mieszka 923,5 tysiąca ludzi. To efekt stale ujemnego przyrostu naturalnego. W zeszłym roku w naszym regionie zgonów było o prawie 5,5 tysiąca więcej niż narodzin. W samym Opolu pod koniec zeszłego roku mieszkało 124,5 tysiąca mieszkańców. To ponad 900 mniej niż rok wcześniej. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast w Polsce. Będą też atrakcje w samym Opolu.
11: Mamy zaplanowaną wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin.
7: Mówiła Monika Pokorska z MDK. Oferta półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury jest skierowana do dzieci z podstawówek. Uczestnicy mogą wziąć udział w więcej niż jednym turnusie. Tymczasem w Opolu nowe elektryki wyjechały w trasy. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pierwsze z 8 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach KPO. Tym samym mamy już w mieście ponad 20 takich pojazdów. Te najnowsze kursują na liniach numer 14 i 21.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu, który będziemy mogli obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
2: Na deskach teatrów.
1: Jeszcze w maju w Teatrze Kochanowskiego będziemy mogli obejrzeć nowy spektakl. Artyści przygotowują sztukę pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. O spektaklu porozmawiałem z reżyserem Anestisem Azaz.
12: Yes, I am Anestis Azaz. I am a theater director.
1: I rozmowę tłumaczy
13: Ada Branecka, asystentka reżysera przy spektaklu Sprawiedliwy – Studium Przypadku.
12: I come from Greece and I'm very glad to be here in Opole.
13: Nazywam się Anestis Azaz, jestem reżyserem teatralnym, pochodzę z Grecji, pracuję w Opolu nad spektaklem Sprawiedliwe Studium Przypadku z zespołem teatru. Bierzemy na warsztat historię, prawdziwą historię Luigiego Mangione, który zamordował prezesa jednej z największych korporacji w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej, która jest znana z tego, że odmawia swoim ubezpieczonym leczenia, żeby zyskać więcej pieniędzy, żeby zgromadzić większe zyski.
12: They deny treatment to the patients in order to maximize profits for themselves. We get this story as inspiration.
13: Więc ta prawdziwa historia jest naszą inspiracją, ale na tej podstawie tworzymy nową sztukę. Jest to nowa dramaturgia, powstaje nowy tekst. Chcemy się w tym tekście skonfrontować z pytaniami, które pojawiają się na skutek takiego aktu, tego też jak to się publicznie w social mediach odbiło. No i zadajemy sobie pytania, czy jest w ogóle tutaj przestrzeń na mowę o sprawiedliwości, na tym, czy coś może usprawiedliwić taki akt, a także co powoduje, że ktoś jest w stanie dokonać takiego czynu.
1: Jak pamiętam, ta historia była przedstawiana we wszystkich mediach na świecie.
12: It was presented worldwide and it was a shocking moment.
13: Tak, rzeczywiście było to wydarzenie na skalę światową, które obiegło media. Była to też szokująca sprawa. No i u mnie pojawiło się wiele pytań. Pierwsze w zasadzie moje odczucie, no bo też ze względu na to, z mojej perspektywy, bo no, pochodzę z Grecji i w Grecji jest duży problem ze sprawiedliwością w instytucjach państwowych, więc u mnie początkowo pojawił się jakiś rodzaj sympatii do mordercy, ale potem szybko zrozumiałem, że no, przemoc przecież nie jest rozwiązaniem i gdyby ludzie w ten sposób postępowali, to mielibyśmy do czynienia z ogromnym chaosem, więc zacząłem się zastanawiać nad tą problematyczną kwestią i to, co mnie zaciekawiło, no, to jest ten rodzaj napięcia pomiędzy tym, tą sympatią, a tym, że jest to jednak okrutny czyn. Dlatego doszedłem do wniosku, że jest to ciekawy temat właśnie dla teatru, który takie konflikty bardzo lubi.
1: Czy to jest spektakl o tej historii, czy o towarzyszących tej historii uczuciach?
12: Well, both feelings and the story. I mean, we need to narrate the character.
13: To i to. Jest to zarówno opowiadamy historię, jak i staramy się przyjrzeć odczuciom, które towarzyszą tej historii. Zbliżamy się psychologicznie do naszego bohatera, do jego przeżyć i także do jego traum. Próbujemy w pewnym stopniu go zrozumieć, ale też zrobiliśmy duży research odnośnie opinii, które pojawiały się w mediach społecznościowych, odnośnie dyskursu, jaki towarzyszył jego osobie. Więc jedna część naszego spektaklu to jest właśnie ten dyskurs społeczny, a druga to próba przyjrzenia się osobom, które były w jego otoczeniu i tego, skąd czerpał swoje pomysły, a także skupiamy się na samych korporacjach, które zajmują się opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, ubezpieczeniami i temu, jak działają te firmy i jakie te firmy wywołują emocje wśród amerykańskiego społeczeństwa.
1: Temat jest na tyle uniwersalny, że można by było tą sztukę zaprezentować gdziekolwiek na świecie. Czemu akurat Opole?
12: Oh, it was an invitation by Norbert Rakowski, the director of the theater here.
13: Zostałem zaproszony przez dyrektora teatru Kochanowskiego, Norberta Rakowskiego, z tego względu, że on widział parę moich poprzednich sztuk. Nawet byliśmy tutaj parę lat temu z pokazem naszego spektaklu Republika Baklava i postanowił zaprosić mnie do współpracy nad nowym spektaklem. No, muszę powiedzieć, że zespół aktorów tego tego teatru jest znakomity. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, tak samo cała ekipa z teatru, pracowników administracyjnych czy technicznych też są bardzo dużym wsparciem. Komunikacja z nimi przebiega w sposób sprawny i jestem bardzo z tego zadowolony. Jestem też zadowolony ze współpracy z zespołem.
12: And I'm very happy to be here and to work here with Ada and the actors and everybody else.
14: Opole is a place where you can work very focused and concentrated.
13: No, Opole to jest miejsce, gdzie można naprawdę skoncentrować się na pracy. Nie ma dużo rozpraszaczy, jest spokojnie, więc cieszę się, że Norbert Rakowski dał mi taką możliwość. Przyjechałem tutaj z zespołem twórców z Grecji, ze scenografką i kostiumografką Dido Goku, z dramaturgiem, który jest twórcą tekstu, Michalisem Pititisem, oraz Karolem Jarkiem, który jest Polakiem od lat mieszkającym w Grecji. Tam ma żonę i znamy się już od wielu lat. Pracowaliśmy wcześniej w Grecji przy spektaklach, który jest reżyserem światła przy tej produkcji. No i jest osobą, która mówi zarówno po grecku i po polsku, więc staraliśmy się przyjechać tutaj przygotowani, też mając w zespole osobę, która jest w stanie pośredniczyć w komunikacji z zespołem polskim.
12: Encounter with the Polish team, and until now everything goes very well.
1: What languages will we hear on the stage?
12: You know, it was a development and it was not all the time easy.
13: Jeżeli chodzi o tekst, no to pisaliśmy go z Michalisem po grecku, następnie tłumaczyliśmy go na angielski i potem ja zajmowałam się tłumaczeniem na polski. Czasem musieliśmy też skorzystać z pomocy translatorów internetowych, które pomagały nam w przetransponowaniu tego tekstu na język angielski, który był w zasadzie dla nas takim polem, który był pomiędzy greckim a polskim. No i też powstawanie tego tekstu, no to był długi proces. Tak naprawdę spektakl opiera się głównie na tekście, który powstawał już w procesie, więc jest też tam wpływ naszych rozmów z aktorami i wymian myśli z całym zespołem.
12: Wojtek Kiwer is our musician, our accompanist, he's from Kraków.
13: Naszym muzykiem jest Wojtek Kiwer, który jest z Krakowa, bo generalnie w spektaklu żeśmy też stworzyli sporo muzyki, sporo muzycznych momentów, w których aktorzy śpiewają, jest też muzyka na żywo. Pracujemy na znanych coverach, na coverach znanych piosenek, ale także powstało parę oryginalnych utworów. Można powiedzieć, że momentami znajdujemy się na koncercie. No i warto zaznaczyć, że jest to raczej punkowa, rockowa muzyka, więc na to można być przygotowanym.
1: Mówił reżyser spektaklu Anestis Azaz. Do rozmowy zaprosiłem też jednego z aktorów, którzy grają w tej sztuce.
15: Dzień dobry, nazywam się Błażej Wójcik. Jestem świeżym nabytkiem aktorskim w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu.
1: W roli?
15: W rolach, można powiedzieć. W roli policjanta, w roli ojca. I może coś jeszcze dopiszę do tego scenariusza, więc nie mogę zamknąć tego.
1: Tak sobie myślę, że kontrowersyjny temat tego spektaklu.
15: No kontrowersyjny i niekontrowersyjny, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w opiece zdrowia w Stanach, a zaczynając pracę nad tym spektaklem, zaczęliśmy się w to wczytywać i dowiadywać, jak to tam wygląda, to nam się coraz bardziej oczy otwierały z coraz większym zdziwieniem, że no, tam jest naprawdę, no, głupio zabrzmi, wolna Amerykanka, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Nasz system opieki zdrowotnej po prostu w Polsce to jest jakiś raj. I to, że mamy tak tutaj, to dziękujmy tym wszystkim naszym ojcom, założycielom, że tak to skonstruowali. To jest oczywiście kulawe, dobrze o tym wiemy, ale działa, a tam to nie działa i ktoś się wkurzył, zirytował i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Oczywiście tutaj zachodzi pytanie, czy to było działanie rzeczywiście prospołeczne, żeby coś zmienić, czy coś innego.
1: No właśnie, bo to z jednej strony samosąd, a z drugiej strony coś, czemu wiele osób w Stanach Zjednoczonych przyklaskiwało.
15: No tak, bo przecież zabójca Luigi Mangione, o którym jest ten spektakl, znaczy to nie tylko o nim, tylko o tej sytuacji robimy spektakl, stał się osobą bardzo medialną, bardzo wyciąganą na piedestał, stał się takim bohaterem ludowym. To oczywiście nie jest do końca w pełni uzasadnione porównanie, ale taki trochę współczesny Robin Hood. Z tym, że Robin Hood, biorąc pod uwagę przekazy i legendy, przede wszystkim rabował, a ten facet wziął sprawy w swoje ręce i zabił. Dokonał samosądu, tak. My jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie pracy nad tym i jeszcze nie wiemy, co nam wyjdzie z tego. A to, jak to widz, widzka odbierze, to już jest trochę po ich stronie.
1: Bo z tego, co usłyszałem, to ma to taką formę może lekko musicalową, punkrockową. W jaki sposób to zostanie przedstawione?
15: Znaczy, są pewne utwory muzyczne w tym użyte, ale nie określiłbym chyba tego jako musical, przynajmniej ja tak na to nie patrzę. Zresztą współczesny teatr, jak dobrze wiemy, sięga po różne środki wyrazu i nie zawęża się tylko i wyłącznie do, nie wiem, jeśli mamy teatr dramatyczny, to teatr dramatyczny realizuje tylko teksty literackie, koniec, kropka. W wielu teatrach dramatycznych dochodzi do fuzji różnych gatunków teatralnych i w ramach jednego spektaklu mamy do czynienia i właśnie z teatrem literackim połączonym z teatrem ruchu, plus muzyka, piosenki itd., itd. Więc taka fuzja jest najbardziej uzasadniona i dobrze, że też tutaj tak się dzieje, bo wydaje mi się, że wpuszczanie muzyki do spektakli daje takie światło, oddech. Ja to lubię. Ja sam przez lata pracowałem w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To oczywiście to był teatr stricte muzyczny i jestem przyzwyczajony do tej formy wyrazu i uważam, że wpuszczanie tego do teatrów dramatycznych ma sens. Lubię, podoba mi się. Mam nadzieję, że widz też.
1: Do jakiego widza właśnie ten spektakl jest skierowany?
15: Do widza myślącego chyba. Do widza ciekawego, też takiego rodzaju teatru, no bo to jest teatr społeczny. Wydaje mi się, to jest historia oparta na faktach. Oczywiście my w dalszym ciągu czekamy na rozwinięcie tej historii, bo nasz bohater jeszcze, tak powiem, nie poniósł jakiejś kary za to, co zrobił. Sami nie wiem, jak to się dla niego skończy. Tak, dla widza ciekawego. Ciekawego teatru jako takiego, ciekawego świata, ciekawego siebie, ciekawego pytań, które sam sobie może zadać po takim spektaklu, odpowiedzi, które może sobie na nie odpowiedzieć. Tak bym chyba odpowiedział.
1: Mówił Błażej Wójcik z Teatru Kochanowskiego. Premiera sztuki Sprawiedliwy Stadium Przypadku odbędzie się w sobotę, 16 maja.
0: Kryminalne Opolskie.
1: Teraz jeszcze wieści od lokalnych policjantów. Funkcjonariusze z brzegu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
16: Aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Kryminalni z brzeskiej komendy zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości wykonali szereg czynności, by ustalić miejsce pobytu 47-latka. Sąd rejonowy w Brzegu wydał za mężczyzną list gończy. Był on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna na swoim koncie miał przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W przeszłości groził i znieważał swoją partnerkę. Kobieta obawiała się spełnienia tych gróźb, dlatego złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Kilka dni temu policjanci namierzyli jego kryjówkę i go zatrzymali. Mężczyzna ukrywał się w miejscu zamieszkania swojej siostry. Stamtąd został przewieziony do brzeskiej komendy. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o rozwoju zawodowym Opolan.
17: Eksperci radzą mieszkańcom Opola.
1: Opolska młodzież i osoby poszukujące pracy wszyscy spotkali się na Itaka Arenie. Tam odbył się właśnie kolejny festiwal kariery. Były na nim prelekcje dotyczące kosmosu, utrzymania równowagi w świecie pełnym zmian czy innowacji w biznesie.
18: Ewa Bilicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
1: Mamy festiwal kariery, tutaj mamy kilku wystawców lokalnych, którzy prezentują swoje oferty pracy. Co jeszcze się tu dzieje?
18: Festiwal kariery to tak naprawdę festiwal inny niż wszystkie, choć Opolu przecież znane jest z festiwalu. To jest festiwal możliwości. Dlaczego możliwości? Ponieważ mówimy tutaj na przykład o tym, jakie zawody w przyszłości mogą cieszyć się powodzeniem. Sięgamy do kosmosu i to nie jest wcale takie irracjonalne, ponieważ okazuje się, że te technologie kosmiczne już od dawna, od wielu lat przekładają się na to, w którym kierunku idzie kształcenie zawodowe na Ziemi. Nie trzeba być kosmonautą, żeby wykonywać zawód związany w jakiejś części z kosmosem. Mówimy także o możliwościach związanych z obecnością na naszym opolskim rynku pracy ludzi młodych. Bardzo nam zależy na tym, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby młodzież nie opuszczała naszego regionu, szczególnie ta młodzież, która tutaj żyje, która tutaj się kształci, żeby za pracą nie wyjeżdżała. Stąd mamy także panel, który jest zatytułowany Młodzi kontra przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mówili o swoich oczekiwaniach w stosunku do młodych, a młodzi o swoich. Ponieważ to jest festiwal możliwości, a możliwości na kreowanie swojego życia zawodowego przez całe życie mamy bardzo wiele, to także ta mnogość może się obrócić przeciwko nam, przeciwko naszemu dobrostanowi, nazwijmy to takiemu psychicznemu. Jesteśmy generalnie przebodźcowani. Żyjemy w szalonych czasach. Ciągle zastanawiamy się, czy zmienić nasze życie zawodowe, czy też nie. I trzeba umieć sobie też z tym dawać radę, żeby w odpowiednim momencie podjąć właściwą decyzję, a zwyczajnie nie dać się zwariować. O tym też mówimy podczas Festiwalu Kariery 2026.
1: A do kogo on jest skierowany? Bo widzę tutaj dużo młodzieży szkolnej, która gdzieś tam, no jeszcze raczej w wieku szkoły podstawowej. Czy to jest festiwal, który już może tą młodzież nakierować do jakiejś szkoły średniej pójść?
18: Chciałabym od razu sprostować. Akurat w miejscu, gdzie jesteśmy, jest ta młodzież szkolna. Natomiast gdybyś zajrzał na salę obok, gdzie trwa akurat wykład związany właśnie z przebodźcowaniem, z szukaniem równowagi w zwariowanych czasach, zobaczysz już osoby dorosłe. Festiwal kariery i całe nasze działanie jest skierowane zarówno do osób dorosłych, i to w każdym wieku, nawet powiedzmy tak zwanych wcześniej urodzonych, jak i właśnie do tych młodych, którzy dopiero są na początku podejmowania decyzji zawodowych. Ponieważ tak jak mówiłam, żyjemy w takich czasach, że raz podjęta decyzja zawodowa, na przykład w szkole średniej, nie oznacza, że jest to decyzja na całe życie. Może być to decyzja, którą będziemy zmieniać w wieku 30, 40, 50, 60, nawet 70 lat, bo przecież z uwagi na to, jak demograficznie wygląda i Polska, i świat, i nasz region, tak naprawdę osoby doświadczone w wieku emerytalnym też będą potrzebne na rynku pracy.
1: Czyli uczestnicy tutaj dowiedzą się też, jeżeli na przykład mają ochotę się przebranżowić, to na jaką branżę?
18: Mogą szukać tu inspiracji, mogą szukać tutaj możliwości. Nie dowiedzą się w sposób tak zero-jedynkowy, bo tak naprawdę jest to wewnętrzna decyzja każdego człowieka, prawda? Najważniejsze jest to, co tutaj też wybrzmiało w którymś momencie na jednym z paneli, żeby wybierać taką przyszłość i taki zawód, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Mamy w województwie opolskim bardzo dużo zawodów deficytowych, więc jest naprawdę w czym wybierać. My tutaj tylko pokazujemy możliwości, nie dajemy gotowych odpowiedzi, ale pomagamy je uzyskać.
1: A jakie zawody są najbardziej deficytowe w naszym regionie?
18: Standardowo oczywiście medyczne, zaczynając od tych wyższych zawodów medycznych typu lekarz poprzez pielęgniarkę, pielęgniarki, rehabilitację, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie zawody związane z budowlanką. Część także z zawodów nauczycielskich związanych z takimi konkretnymi kształceniami w szkołach zawodowych.
19: Jakub Racławicki, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
1: Jakie najczęściej wątpliwości mają osoby, które się do Was zgłaszają?
20: To jest trudne pytanie. To zależy od tak naprawdę typu klienta, bo jak zgłaszają się do nas uczniowie, no to oni mają największy problem z wyborem dalszej ścieżki kariery, czy liceum, czy technikum, czy później konkretny kierunek studiów.
1: A osoby dorosłe, które już swoje doświadczenie zawodowe mają?
20: Tu też jest różnie, bo trafiają do nas osoby, które chcą się przebranżowić, którym dany zawód, który wykonują, nie pasuje i chcą coś zmienić, albo chcą zarabiać więcej, więc w tym momencie poprzez rozmowę, poprzez różnego rodzaju testy staramy się dobrać dla tej osoby odpowiedni zawód, który mogłaby wykonywać.
1: Czy ktoś, kto na przykład czuje się zawodowo wypalony, może się do Was zgłosić?
20: Jasne, jak najbardziej. Mamy choćby takie warsztaty w ofercie, właśnie walczenie z wypaleniem zawodowym. Na takich warsztatach osoba uczy się, co może zrobić, żeby to wypalenie zmniejszyć, lub też co zrobić, żeby ewentualnie właśnie się przebranżowić, żeby poprawić ten swój dobrostan psychiczny.
1: Czy są też obecni psycholodzy?
20: U nas w Centrum Poradnictwa Zawodowego mamy dwóch psychologów aktualnie i owszem, też takich porad udzielamy, psychologicznych powiedzmy.
1: Na tegorocznym Festiwalu Kariery zjawiło się wielu prelegentów, takich jak Karol Bielecki, dr Agnieszka Kosowska czy Sławomir Kania. Były też osoby, które zachęcały uczestników do stałego rozwoju.
21: Barbara Białowąs.
1: Będzie pani tutaj wykład prowadzić?
21: Nie, jestem tutaj jako ambasadorka kampanii promocyjnej Nauka przez całe życie. No i tutaj wpisuje się ta właśnie idea zdecydowanie w to, co promujemy, co popieramy, w jaki sposób supportujemy swoją działalnością zawodową.
1: No faktycznie, żeby tą karierę gdzieś tam rozwijać, to warto całe życie się uczyć. A w jakim kierunku? Czy może kontynuować to, co się do tej pory w życiu robiło? Czy może szukać nowych kierunków rozwoju?
21: Czy to jest tak, że świat się tak zmienia, że trudno przewidywać kierunki, w którym to wszystko idzie? Ja pracując w branży filmowej, zaczynając edukację w tym kierunku jako reżyserka filmowa, nie spodziewałam się, że na przykład może być coś takiego jak AI i że to będzie taka zmiana, że tak naprawdę na nowo trzeba będzie zweryfikować swój zawód i swoje możliwości, ale tak naprawdę też nie tylko w tym sensie negatywnym, ale też pozytywnym, że to może dawać jakieś takie nowe drogi rozwoju, ale powiedzmy te 20 lat temu, kiedy zaczynałam studia, no to nikt o tym nie pomyślał nawet, prawda? Więc tu trzeba być zawsze czujnym i nastawionym na ten progres, bez względu na to, jakie okoliczności i konteksty ze świata przychodzą.
22: Korneliusz Wiatr, muzyk, kompozytor, ambasador Long Life Learning.
1: Tak samo promuje pan uczenie się przez całe życie. Jakie pan ma na to ogląd?
22: Cały czas należy się rozwijać. Bardzo zainspirował mnie ten wykład, który już za nami. W ogóle cały ten panel, w którym dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt brać udział. Jest taka maksyma per aspera ad astra, czyli przez trud, znój do gwiazd. To bardzo fajnie wiąże się z tym, co dzisiaj słyszymy, bo mamy wykłady odnośnie technologii jakichś kosmicznych, czyli pracujemy, rozwijamy się, żeby prędzej czy później do tych

0: się work in progress. No tak naprawdę my nie wiemy, bo wiemy na pewno, że były manifesty i protesty w Stanach Zjednoczonych i aktorów, i scenarzystów, i w ogóle tych zawodów kreatywnych, że to jednak odbiera pracę, prawda? No i teraz już to jest na rynku. Na razie działa to hybrydowo, czyli z jednej strony tradycyjny sposób realizacji filmowych i te zawody tradycyjnie dalej funkcjonują, no ale jeszcze nie wiemy, jak to będzie, bo w gruncie rzeczy czasami jest tak, że właśnie, no, patrząc na historię technologii, wszyscy mówili, jak będzie telewizja, to radio umrze, tak? Jak będzie internet, to umrze telewizja. No i tak do końca nie zawsze to jednak jest tak 100%, ten proces tak występuje, tylko się to gdzieś tam równoważy i hybrydowo działa, więc no miejmy nadzieję, że to AI też w mojej branży, tak, bo patrząc ze swojego punktu widzenia w branży filmowej, będzie jednak hybrydowe, nie zabierze pracy, tylko stworzy jakby nowe stanowiska pracy, prawda, które będą wykorzystywały to, ale nie będą pozbawiały tych, którzy już na tym rynku funkcjonują, i będzie to jakiś taki rodzaj nowej kreatywności.
1: Czy to nie jest też trochę tak, że ta sztuczna inteligencja w pewien sposób odbiorców filmu, muzyki odrzuca, odpycha i wybierają właśnie twórców, którzy są znani od lat?
2: Ciężko w to jednoznacznie odpowiedzieć na tak skonstruowane pytanie. Ta technologia już jest tak zaawansowana, że my nie unikniemy tego, że ona jest. Musimy po prostu się pogodzić, że AI jest. Towarzyszy nam już na co dzień tak naprawdę. Są tak, w cudzysłowie, doskonałe programy AI niejednokrotnie, że nie jesteśmy w stanie gołym uchem odróżnić, czy ten utwór, ta kompozycja powstała z pomysłu żywego człowieka, czy została wygenerowana przez AI. Skoro nie możemy odrzucić obecności AI w naszym życiu, pogódźmy się z tym i twórczo ją wykorzystajmy.
1: Jakie kierunki kształcenia w tym momencie byłyby najbardziej przydatne dla młodzieży?
0: No, to jest bardzo dobre pytanie, tylko nikt nie zna jeszcze odpowiedzi. To jest problem. Chciałabym znać odpowiedź i mało tego, chciałabym słuchaczom doradzić też coś. Sama mam 15-letniego syna, który niedługo stanie przed jakimś wyborem studiów, więc ciągle głowię się, co mam mu doradzić, bo tak naprawdę najchętniej doradziłabym mu, żeby został hydraulikiem albo kucharzem, albo coś takiego, co jest związane z pracą rąk, a nie z pracą kreatywną, intelektualną, no bo tu jest łatwiej ten AI zastąpić, znaczy nas zastępuje AI, ale tak naprawdę te techniczne właśnie kwestie, czyli właśnie jakaś taka działalność naprawcza, czy usługi, prawda, no gdzie ten nie przyjdzie jakiś robot, nie zrobi tego za nas, no tutaj się wydaje takim prostym rozwiązaniem, aczkolwiek właśnie za prostym, więc też no nie można powiedzieć, no dobra, no to zostańmy wszyscy elektrykami. Ponoć największe zapotrzebowanie jest na elektryków. Elektrycy mają pracy dużo, budowlańcy mają pracy dużo, hydraulicy mają pracy dużo, więc te rzeczy techniczne na pewno się sprawdzają na ten moment, ale czy to będzie tak za rok, za dwa, za trzy? No nie wiadomo, też bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o humanistykę, z tego co wiem, właśnie psychologia, no bo tutaj te koszty psychologiczne okazują się być na tyle trudne do uniesienia, te zmiany dla ludzi, że potrzebują jednak tego wsparcia psychologicznego, żeby to wszystko ogarnąć, także to jest na pewno też humanistyka i psychologia też się ma dobrze, także tutaj też na pewno może ten kierunek, nie wiem, naprawdę chciałabym wiedzieć i ciągle mam otwartą głowę na to, żeby te odpowiedzi znaleźć i żeby nie tylko doradzić własnemu dziecku, ale też może innym.
1: Kierunki techniczne czy humanistyczne?
2: Prawdę powiedziawszy, najważniejsze jest to, żebyśmy to, co robimy w życiu, niezależnie czy to jest jakaś techniczna strona naszego życia, czy jakaś humanistyczna, kreatywna, żebyśmy robili to z pasją. Jasne, że rynek pracy jest tak skonstruowany, jak jest, że potrzebujemy i inżynierów, i twórców, i psychologów, i nauczycieli. nie daj Boże, polityków. Także gdziekolwiek, w którąkolwiek stronę się nie obejrzymy, róbmy to z pasją. I wtedy myślę, że damy z siebie najwięcej.
1: Oprócz wykładów, uczestnicy Festiwalu Kariery mogli wziąć udział w kilku panelach dyskusyjnych, zaczerpnąć porady doradcy zawodowego i zapoznać się z ofertą edukacyjną o polskich uczelni wyższych.

0: Kolejny festiwal kariery w Opolu już za rok.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie walki z otyłością u dzieci, który zaproponowało Centrum Zdrowia w Opolu.
2: Dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk i działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego uczestnika tego projektu będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki.
0: To jednak za chwilę, bo najpierw zajmę się nowym łazikiem marsjańskim opracowanym przez studentów Politechniki Opolskiej.
3: Opolanie z pasją.
0: W Opolu odbył się festiwal kariery. Różne firmy prezentowały swoje oferty pracy, ale wśród wystawców pojawili się też studenci Politechniki Opolskiej. Zaprezentowali tam swoje najnowsze dzieło, czyli łazik marsjański.
4: Nazywam się Filip Bąrowicz, Politechnika Opolska, koło naukowe Mikroprocek. Dzień dobry.
0: To, że Politechnika Opolska, że studenci Politechniki Opolskiej gdzieś tam projektowali łaziki marsjańskie, to nie jest wiedza tajemna, ale widzę, że macie tutaj do przedstawienia, do pokazania nowy model.
4: Dokładnie. To jest łazik Horizon. Jest współpracą między trzema kołami naukowymi, jest nawet współpracą międzywydziałową z Wydziałem Mechanicznym. Łączy w sobie oczywiście elementy mechaniczne i elektroniczne, tak wiadomo, łazik. I mamy nadzieję, że kiedyś się przyda.
0: Co taki łazik mógłby zbadać?
4: Generalnie może wiele rzeczy zbadać, bo do niego będą na przykład domocowane wiertła wszelkiego rodzaju oraz moduł badawczy o nazwie Demeter, nad którym obecnie pracujemy. Demeter polega na tym, że będą badane warunki, czy jest możliwe życie pozaziemskie. Będzie to analizowane i wtedy po prostu pozostaje wyciągnąć z tego wnioski, czy jest to faktycznie możliwe.
0: Można powiedzieć, że łazik, który tutaj widzimy, jest jakby bazą, podstawą, do której można zamontować różne urządzenia pomiarowe, tak?
4: Dokładnie, to jest na razie podstawa. Widać tam jakąś elektronikę w środku, natomiast to wszystko jest od samego napędu, od kół oraz od, nawet widzimy, e-stopa, czerwony guzik. To nie jest autodestrukcja. Tak, no i dodatkowo, mimo że to jest poniekąd sama rama z całym zawieszeniem, to i tak tutaj wymaga kilku poprawek, a raczej musimy to udoskonalić. Tak jak mówiłem, niektóre elementy będą zamiast plastikowe z druku 3D będą aluminiowe i z tego co mi jeszcze wiadomo będą wymieniane koła, tylko kiedy to nie wiem dokładnie.
0: Wspomniałeś o tym druku 3D. Warto właśnie o tym wspomnieć, że macie taką możliwość, żeby tworzyć własne elementy.
4: Dokładnie, mamy nawet nie jedną, a kilka drukarek 3D, z czego są to dosyć precyzyjne drukarki. Bardzo ułatwiają pracę, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju projekty. Zajmujemy się modelowaniem, no i samym drukowaniem także.
0: Jakie usprawnienia w porównaniu do poprzedniego modelu tutaj zostały wprowadzone?
4: Starszy model był troszeczkę mniejszy i miał mniejszy zakres zawieszenia. Ten jest bardziej mobilny, jeżeli chodzi o kwestie pokonywania trudniejszych terenów.
0: Czy gdzieś już go testowaliście w terenie trudnym?
4: Jeszcze nie był testowany w terenie, niestety, natomiast to wszystko jest przed nami. Zawzięcie pracujemy nad tym, nawet siedzimy poza godzinami studiowania, żeby dopiąć to wszystko.
0: A teraz pytanie takie, bo widzimy tutaj ramę z kołami, z zawieszeniem i wszystkim. On już byłby w stanie jeździć, czy no nie ma jeszcze zasilania?
4: Na obecny moment niestety nie jeździ, jeżeli mówimy o dzisiejszych targach, ponieważ ma wyciągniętą całą elektronikę ze środka i pracujemy nad nią w naszym laboratorium na Politechnice Opolskiej. Dlatego teraz tylko jak go się popcha, to pojedzie. Będzie miał wiertła, będzie miał też ten system badawczy i to są te różnice między tym nowszym modelem Horizon oraz starszym modelem Chameleon. Starszy model też był robiony przez innych członków koła, to jest nasz najświeższy akurat projekt, jeden z trzech, nad którymi teraz pracujemy. Dodatkowymi projektami jest jeszcze teleskop Hevelius, który jest akurat makietą jak na razie, natomiast z końca kampusu widać jego początek, także coś przez te zwierciadło można zobaczyć. Z kolei tym trzecim projektem już jest wielokrotnie wspominany przeze mnie projekt Demeter, czyli ten nasz moduł badawczy do badania, czy kosmici istnieją.
5: Mówił Filip Pomorowicz z Koła Naukowego Mikroprocek na Politechnice Opolskiej. Skonstruowany przez studentów łazik marsjański będzie jeszcze prezentowany na innych wydarzeniach organizowanych w Opolu dla studentów i młodzieży. A skoro o młodzieży mowa, to teraz pora na temat związany z ich zdrowiem.
3: Zdrowe w Opole.
5: Centrum Zdrowia w Opolu opracowało projekt profilaktyki otyłości dla dzieci z podstawówek i szkół średnich. Uczestnicy opracują indywidualny plan spotkań z kilkoma specjalistami w tym zakresie.
2: Dzień dobry, prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski. Na całym świecie mówimy o epidemii otyłości, a wiadomo, że przede wszystkim najgorszą rzeczą są tak zwane nawyki, które niestety przejmujemy z środowiska najbliższego, czyli od rodziców, później od znajomych, przyjaciół. A te nawyki są takie, a nie inne. I na pewno programy profilaktyczne i edukacyjne są tutaj bardzo ważne, ale zaletą tego programu jest też to, że jest konkretne działanie. I liczymy na to, że to będzie też procentować, bo takie działania angażują nie tylko samego beneficjenta w postaci tego dziecka ze szkoły czy młodej osoby, ale też absolutnie jego rodziców. Oni też będą edukowani, też będą pisać, że tak powiem, kwestionariusz w zakresie wiedzy, tak, dotyczącej właśnie tych podstawowych zagadnień. I chcemy też pokazać, że da się to przeżyć, że to nie jest nic strasznego i że z tym powiązane dużo przyjemności i radości, bo dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk, tak, i działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie tak rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Oczywiście akurat wydaje mi się, że ta ścieżka psychologiczna jest jak gdyby najmniej rozbudowana. Chodzi też o to, żeby czasami być może zdiagnozować, że coś jest, wymaga innych działań, no ale tuż wtedy poza programem oczywiście absolutnie to jakiś poradnik czy coś, gdzie będziemy to dziecko kierować. Na pewno będzie to zadanie psychologa, no i całe szczęście nie jestem psychologiem i nie powiem, jak to zrobić, bo nie wiem po prostu. Natomiast bardzo się cieszę, że mamy z zakresu na przykład fizjoterapii bardzo dobrą osobę, panią magister Ewelinę Ma, która ma bardzo dobry kontakt z pacjentami, bo ten kontakt z pacjentami jest tak potrzebny i tak ważny do tego, żeby przekonać do działań, bo wzorzec, najważniejszy jest zawsze wzorzec. No, oczywiście samo dziecko się może zgłosić, no ale musi jednak przyjść z rodzicami, bo wiemy, że obowiązują przepisy związane z wyrażeniem zgody, tak? Także pierwsza wizyta absolutnie musi być osobiście z rodzicem. Powiem szczerze, sami jesteśmy ciekawi, jaka będzie popularność tego programu. 52 osoby wydaje się nie dużo, nie mało, ale też wymóg, zakwalifikowanie jest dość wysoki, bo to jest tak zwany powyżej 97 centyla, jeśli chodzi o BMI, czyli o ten indeks masy ciała. Oczywiście, jeżeli nie będzie wypełnione, to program dopuszcza osoby, dzieci i młodzież, które będą między 90 a 97, czyli klasyfikowanym jako nadwaga. I tutaj wtedy zobaczymy, jakie będzie zainteresowane. No, na pewno. To jest program, że też pamiętać, firmowany przez AOTMIT, czyli ogólnopolską organizację, która zajmuje się właśnie tymi technologiami medycznymi i która składamy raport i z tego raportu będą wyciągane wnioski. Jeśli będą większe potrzeby, być może będzie miał to wpływ na jakiś ogólnopolski program. Także ważne jest, to są pierwsze koty za płoty, zobaczymy, jak to jest. Obserwowaliśmy przez ostatnie 2 czy 3 lata w ogóle program dietetyczny, cieszył się dużą popularnością, prawda? Oczywiście on obejmował również osoby dorosłe. teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przypadku dzieci i młodzieży, ale rozszerzyliśmy go właśnie dzięki rekomendacjom, rozszerzyliśmy go te czy inne ścieżki, czyli tą psychologiczną, ale taką wąską tą psychologię, związaną właśnie z tym, żeby jednak zbudować w świadomości ten obraz prawidłowego dbania o swoje ciało, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Ten program nie jest wynikiem wniosków naszych lekarzy, on jest, że tak powiem, właśnie dzięki Agencji tej Technologii Medycznej tutaj opracowany. Maksymalnie 25 godzin, także to jest dużo. To jest bardzo dużo. Psycholog, dietetyk i fizjoterapeuta. Przewidujemy jednak więcej dla ruchu, ale to będzie indywidualizowane. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego pacjenta po spotkaniu z nim, dla każdego uczestnika tego projektu, nie pacjenta, uczestnika tego projektu będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki, więc z chęcią się podzielimy właśnie wnioskami z tych wyników.
6: Witam serdecznie, nazywam się Dominika Tychowicz, jestem specjalistą z zakresu dietetyki w Przychodni Centrum Zdrowia. Tutaj zaangażować się muszą i dzieci oraz ich rodziny, więc tutaj edukacja jest jakby obszerniejsza całych rodzin. No i ale myślę, że nie będzie kłopotu, bo osoby, które zgłaszają się do projektu, no to już wykazują chęci zmiany swojego stylu życia i poprawy swojego stanu zdrowia. Dlatego współpraca będzie na pewno owocna. Więc dlatego musimy najpierw zacząć od edukacji rodziców, bo to w zasadzie oni robią zakupy, oni dbają o takie żywienie w środowisku domowym, więc przychodząc na wspólne wizyty rodzic z dzieckiem, to wszyscy dostaną informacje, jak robić zakupy i jakie produkty wybierać, jak to łączyć ze sobą, jakie odpowiednie są proporcje lub porcje dla dziecka, więc na pewno odmieni to życie całej rodziny. Teraz bardzo istotne, bo w tym wieku jeszcze wszystko się rozwija i buduje, zatem to, co jemy, z tego się składamy, więc składniki, które spożywamy, potem budują nasze komórki w organizmie, tkanki, narządy i tak dalej, więc jeśli już teraz organizm dziecka będzie zbudowany na słabej jakości pokarmie, no to bardzo zwiększa się ryzyko rozwoju różnych jednostek chorobowych. Więc teraz interweniując, wprowadzając odpowiednie rodzaje produktów wysokiej jakości, jesteśmy w stanie temu zapobiec. Właśnie po to jest ta profilaktyka, żeby nie powstało takie różne zaburzenie, które może się pojawić. Więc produkty w tym wieku mają istotne znaczenie, żeby właśnie zapobiegać, żeby potem nie leczyć. Bardziej skupiamy się na edukacji psychologicznej, czyli właśnie jakiegokolwiek problemu, takie behawioralne, na przykład właśnie chęć na jedzenie słodyczy, czy właśnie takie jakieś napady podjadania nocnego, czy po prostu napady głodu. Więc raczej to korygujemy. Następnie na konsultacji dietetycznych to raczej jest wywiad zdrowotno-żywieniowy, analiza błędów żywieniowych, potem mamy analizę składu ciała, żeby przeanalizować sobie sytuację obecną, która się dzieje w organizmie i dalsze założenia, czyli jakie wartości należy wprowadzić, na przykład białka, błonnika, tłuszczy, węglowodanów, kalorii, aby organizm dziecka prawidłowo się rozwijał. No i dalsze wskazówki dietetyczne, aby jakby zaczerpnąć z tego jak najwięcej w przyszłości dla zdrowia. Zależy, no, może w zależności od rodzaju faktycznie tego nawyku. Często jest tak, że no, faktycznie dorośli są bardziej świadomi, więc jesteśmy w stanie im przetłumaczyć, dlaczego to musimy zmienić, bo jaki ma to wpływ na przyszłość. Dzieci lub młodzież mniej przykładają do tego uwagę, ale za to jakby też łatwiej im wprowadzać te zmiany, bo jeszcze nie wypracowali swojego systemu nawykowego, na przykład prezentującego się już 20-30 lat, więc im łatwiej jest coś zmienić. Nawyki, które dopiero co wykształtowali. Jest to, tym się różnią.
5: Mówili prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski i dietetyczka Dominika Tychowicz. Cały cykl spotkań zajmie łącznie 25 godzin. Uczestników do programu muszą zgłosić rodzice bądź opiekunowie dzieci, które już mają problem z otyłością. Rejestrację prowadzą przychodnie miejskie przy ulicy Licealnej, Waryńskiego i Kościuszki.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
2: Co to jest Rage Quit?
3: Co?
4: Nie mam pojęcia.
3: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
2: Pojedynek płci w każdy piątek.
1: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
3: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawnicki.
1: Autopromocja. To jest Meloradio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji. A w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
6: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej.
5: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
7: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
5: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać będzie tam na was wyjątkowe widowisko. A więcej na ten temat opowie prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
6: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej do filmu Walta Disneya w plenerze na... Myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia, orkiestra na schodach, publiczność na błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnio.
5: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek. Ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej, na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
9: Już 42 raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla Państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, Państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki właśnie, wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata d-moll na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet. Sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze, i sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla Państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich Państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
5: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasotę, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego. Mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska.
4: Z mojej strony chciałabym Państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze, koncert debiutu, który w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób, dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Mosznej przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową, i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które Państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, Państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny, bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religa Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
5: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
10: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamków Mosznej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Mosznej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od 2 roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
5: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawickiego w Zamku w Mosznej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Mosznej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
8: Sport w Opolskiem.
7: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
5: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
11: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
5: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców, takie, z którego można korzystać w różny sposób, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
12: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
5: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
13: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o Górnośląskim, Żydzie pochodzącą z Olesna.
5: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
12: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90. Te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczona debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
5: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
12: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią wykonania amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
5: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
12: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach i staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki, no i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat, w trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
5: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
12: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
5: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
12: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy. Czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. A jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12 minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
5: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, Początkowo było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie wam o fabrykach.
14: Zwiedzaj z nami Opolskie.
13: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli ów fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, a z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami bogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
5: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
15: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. Ta część audycji będzie poświęcona nadchodzącym Dniom Opola.
14: Co jest grane w Opolu?
15: Salon wiosenny w Galerii Sztuki Współczesnej, wystawy plenerowe, warsztaty, spotkania dotyczące zdrowia, no i oczywiście liczne koncerty. Tak w skrócie wygląda program tegorocznych Dni Opola. O szczegółach mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz organizatorzy imprezy.
16: Dzień dobry Państwu, drodzy Opolanie, serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Miasta, Dni Opola. W najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, mnóstwo atrakcji, będzie można się, myślę, bawić, spacerować. Pogoda zamówiona. Co szczególnie polecam, na co szczególnie zapraszam, koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie 45 lat temu i ta płyta i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Z takich tematów anglojęzycznych trochę chcę zaprosić też na spotkanie z ambasadorem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców. Będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. I też myślę, duża atrakcja Czyczyło, Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia. Serdecznie zapraszam, atrakcji jest znacznie więcej, ja wymieniłem takie trzy, te bardziej niezwykłe, ale jak Państwo widzicie, przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez Wydział Kultury i przez wiele, wiele innych jednostek atrakcji jest wiele. Serdecznie zapraszam.
17: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Jak już prezydent wspomniał, atrakcji podczas Dni Opola będzie bardzo dużo. To jest zawsze bardzo rozbudowany program, który powstaje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, z jednostkami naszymi miejskimi, ale także stowarzyszeniami i niezależnymi inicjatywami. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy stypendialne. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku w niedzielę. W godzinach między 13 a 18 będzie tutaj tak zwany rodzinny mały rynek. Będą zabawy, atrakcje, łamigłówki, różne inicjatywy kierowane dla dzieci. Przez cały czas będzie muzyka na żywo, a na koniec tego dnia około godziny 17 Julia Gleń zaprezentuje dla najmłodszych odbiorców spektakl prościutko. Natomiast wieczorem na scenie głównej na rynku, na placu ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki. Także będziemy mogli ponownie obejrzeć naszych stypendystów.
18: Dzień dobry, Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Tam zapraszam wszystkich najmłodszych od godziny 15 do wieczora. Bawimy się razem. Animacje, występy naszych najmłodszych grup, wata cukrowa, lody i zjeżdżalnie, czyli to, co lubimy najbardziej. Na Stawek zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz studia piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły zespół pieśni tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici. Na Plac Wolności zaczynamy hip-hopem od Szkoły Tańca Focus. Będzie można przez cały weekend usłyszeć i zobaczyć wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Pech, zespół Adena, zespół Cztery Żywioły. Będziemy mogli usłyszeć na wszystkich czterech scenach, bo również i na rynku, recitale wychowanków Studia Piosenki Debiut, Studia M i Czterech Żywiołów. A na Plac Wolności jeszcze zapraszam na koncert Opole Youth Choir, akademicki chór Politechniki Opolskiej oraz naszych zaproszonych gości na Opole Artis. Przyjadą do nas ze swoimi programami tanecznymi i wokalnymi. Zapraszam serdecznie.
19: Dzień dobry, Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. W tym roku odbędzie się 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie motocyklizm, czyli społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn, która promuje zdrowie psychiczne i badania nad rakiem prostaty dla mężczyzn. Wydarzenie będzie stanowić wyjątkowe okazje do pokazania klasycznego stylu motocykli w klasycznym ubiorze i w jak najeleganckim stylu przedstawienie całego problemu, który notabene jest jeszcze takim problemem nie do cenionym. Wydarzenie bezpośrednio łączy się z naszym drugim wydarzeniem, które tutaj kolega Krzysiu Danków i Przebudzenie będzie w tym samym dniu. Dwie właśnie imprezy mają ten sam cel, czyli profilaktykę zdrowia. Zaczynamy dziś o godzinie 10 pod Itaka Areną, gdzie będzie zbiórka zarejestrowanych uczestników, następnie przejazd w asyście policji, straży pożarnej i ratowników medycznych po ulicach naszego miasta i finał pod Solarisem na placu Kopernika, gdzie będzie całe wydarzenie miało swój finał, podczas którego będą prelekcje prozdrowotne, pokazy i wszystko w jednym kierunku, czyli promocja zdrowia i profilaktyki.
20: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam już na 6. edycję Przebudzenia. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Po efekcie COVID-u chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby sąsiad nie zapominał o tym, że ma kogoś takiego jak sąsiada. Chodzi o to przede wszystkim, żeby przyjść z dziećmi i pobyć godzinę na świeżym powietrzu. To jest właśnie akcja profilaktyczna, która ma na celu promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Celem tej gry jest, żeby godzinę spędzić razem z dzieckiem, z kimś bliskim, ale nie używać telefonu komórkowego. Chcemy właśnie, żeby ten stan psychiczny też wzmacniał się w nas, żeby to uzależnienie od świata cyfrowego było jak najmniejsze. To jest taka próbka. Godzina na świeżym powietrzu bez telefonu komórkowego. Mamy kilka atrakcji. Będzie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady fizjoterapeutycznej. Będzie straż pożarna. Właśnie tutaj od wcześniejszego kolegi Janusza Sowa przyjedzie straż. Będzie pewnie jakaś mgiełka dla dzieci. Możliwość obejrzenia tego wozu. Będzie szkoła TEP, która będzie dawała atrakcje dla najmłodszych. Będą pokazy chemiczne. A więc te wszystkie atrakcje są dla Opolan. Wszystko jest oczywiście za darmo. Spotykamy się od godziny 9.30 do 10.30 trwa biuro zawodów i o 11.00 tak zwany start ostry. Rozbiegamy się rozchodzimy po całym Bolko i bawimy się przez godzinę. Zapraszam, przyjdźcie. Tak pan prezydent powiedział, pogoda gwarantowana, a my już wszystko inne o to zadbamy. Wszystko na miejscu, jakby pula jest otwarta dla wszystkich, a więc tutaj każdy może wystartować. Zabierzcie ze sobą swoje pupilki, pieski, dzieci oczywiście, znajomych, krewnych, jakkolwiek by nie było, przyjdźcie i się dobrze bawmy. Przede wszystkim bądźmy razem. Dziękuję i zapraszam.
19: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Right. Cały czas lista jest otwarta, rejestrujemy się przez stronę Distinguished Gentleman's Right, wyszukujemy nasze państwo i miasto, w którym jest ta przejażdżka, bo w naszym kraju tylko jest w 10 miastach ta przejażdżka, na całym świecie tylko w 101 krajach. W zeszłym roku była pierwsza edycja i było około 70 uczestników, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Byli goście z Polski, byli ludzie z Czech, ale przyjechali na nasze wydarzenie motocykliści ze Stanów Zjednoczonych.

0: zmianie mody i stylu motocyklistów, ale w klasycznym wydaniu. Także zapraszamy wszystkie motocykle w stylu Classic, Bobber, Chopper, Sidecary, skutery tego typu. No niestety nie zaliczają się do tego motocykle sportowe, ponieważ tam jest prędkość i adrenalina, a w tym wydaniu ta impreza bardziej jest wolna i polega na promocji zdrowia i wszystkiego, co z tym jest związane. Trzeba być człowiekiem i jak najbardziej wszystkich wpuścimy po zarejestrowaniu się na miejscu również, ale tak jak mówię, styl i elegancja nawet na tym sportowym motorze, styl i elegancja powinien być zachowany w tym dniu, ponieważ nie będzie to przejazd na dużych prędkościach. To jest klasyczny przejazd po mieście, również promujący nasze miasto i pokazujące, że motocyklizm to społeczność, która łamie stereotypy i powinna zrzeszać ludzi i przełamywać różne tematy tabu. Wszelkie kamizelki, marynarki, muchy, krawaty, wstążki, cokolwiek, ale żeby miało to jakiś wymiar właśnie elegancji, inaczej niż zwykle zasiadamy na swoje motocykle w tych swoich strojach motocyklowych. Promocja zdrowia jak najbardziej i dlatego na miejscu na Placu Kopernika będą prelekcje dotyczące właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego mężczyzn, profilaktyka raka prostaty. Będą pokazy Straży Pożarnej, ochotników z Suchego Boru w zakresie właśnie wypadków motocyklowych, udzielania pierwszej pomocy. To, co najbardziej nas może spotkać najczęściej na drodze. Będzie też prelekcje dotyczące prawidłowej postawy na motocyklu. Będą fizjoterapeuci, którzy będą wskazywać, podpowiadać i objaśniać co, jak i żeby wszystko było dobrze, zgodnie ze sztuką i jak najbardziej prawidłowo dla naszego kręgosłupa. Trzeba od początku, tak jak to się mówi, prowadzić za rękę, pokazywać, mówić co jest dobrze, a co jest źle, co należy poprawić, żeby było jak najlepiej, żeby jak najdłużej się cieszyć z tego hobby, jakim jest właśnie motocyklizm.
1: Krzysztof Dankow, prezes Stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. To już 6. edycja, dlatego podkreślam, bo to już jest taka świecka, opolska tradycja. No przede wszystkim celem przebudzenia jest scalenie lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzenie czasu na grze terenowej na Wyspie Bolko. Robimy to już, tak jak wspomniałem, 6. rok. Chodzi o to, żebyśmy godzinę szukali punktów porozrzucanych po Wyspie Bolko, spędzili ten czas z dziećmi, zabrali swoje pupilki, mam na myśli psy na przykład, i żeby to było takie rodzinne święto, godzina, którą spędzimy na świeżym powietrzu. Oczywiście jest jeden bardzo ważny punkt w regulaminie. Nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych. To jest jakby nadrzędny cel, żeby właśnie być godzinę wspólnie, żeby zwiększyć tą uważność i przede wszystkim, żeby cieszyć się tym, co jest dookoła i to widzieć. Już samą naszą nazwą Masz Jaja Iść na Badania zachęcamy i zwracamy uwagę na to. Zawsze na naszych wydarzeniach jest jakiś lekarz, który ma krótką prelekcję, zachęca do badania, odpowiada na pytania, udziela konsultacji, a więc my nigdy nie jesteśmy obojętni. Naszym jakby korowym działaniem, jest profilaktyka, jest szerzenie profilaktyki, a więc tutaj to jest dla nas najważniejsze i zawsze, jak możemy, w cudzysłowie przemycamy tą profilaktykę. No zachęcamy, jakby nie ma kary, ale, bo to nie o to chodzi, ale zachęcamy, otwórz się na nowe, spróbuj zobaczyć, ile rzeczy dostrzeżesz, nie używając tego telefonu i naprawdę świat się nie zawali, a internet się nie skończy, jeżeli my przez godzinę nie będziemy na tym telefonie, więc zachęcamy, to jest taka próbka. Ja zresztą cały czas, jak robię prelekcje w szkołach, w zakładach pracy, wzmacniam zasadę wdzięczności właśnie. Mówię o niej, że to jest ważne. No i żeby była ta wdzięczność, musimy być bardziej otwarci te nasze oczy, żeby dostrzegły, co się dzieje dookoła, żebyśmy zobaczyli, że jest to dziecko wokół nas, słuchali, co ma do powiedzenia i to jest właśnie niesamowite, że ten czas wtedy spędzimy tak na 100% wspólnie, a nie po prostu, że my musimy coś istotnego w tą godzinę załatwić na tym telefonie.
2: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Opole Mystic 30 w opolskim amfiteatrze. Na tą imprezę akurat obowiązują wejściówki. Sprzedaje je Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej sporej imprezie dla fanów fantastyki w naszym mieście.
3: Co jest grane w Opolu?
2: Opole znów stanie się gospodarzem zlotu fanów fantastyki. Przed nami 16. Opolskie Spotkanie Fantastyczne. W programie znalazły się różne gry terenowe,

0: RPG i tym podobne. W porównaniu do poprzednich lat trochę zmieniła się formuła imprezy.
1: Patrycja Drabi, koordynatorka promocji podczas opolskich spotkań fantastycznych.
0: Przed nami już kolejna edycja opolskich spotkań fantastycznych. To jest impreza, która od znanego nam Opolkonu różni się, chociaż nie aż tak diametralnie.
1: W tym roku wyjątkowo postawiliśmy na 2 dni imprezy, ponieważ OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie, będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, to będziemy na dniach ogłaszać, ale będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcję, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony, więc będzie dużo ciekawych atrakcji.
0: No tak, to są spotkania z różnymi ciekawymi osobami, ale są też punkty towarzyszące.
1: To będą na pewno wystawcy, właśnie gdzie będzie można ręcznie robione jakieś akcesoria, biżuterię, ubrania, czy nawet arty z popkultury, z seriali, filmów, książek zakupić. Właśnie spotkania autorskie, różne warsztaty. Będą gry konsolowe retro, gry planszowe, gry fabularne, sesje RPG, przynajmniej 6 albo 7 sesji, gdzie będzie można wcielić się w różne postacie, odbyć sobie przygody. Także i dla mniejszych, i dla większych fanów fantastyki, wszystko, co się znajdzie.
0: Można powiedzieć takie, już w zasadzie pożegnanie wiosny, powoli przywitanie lata z fantastyką.
1: Trochę tak. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. Był taki rok, gdzie były straszne wiatry. Teraz też jakaś taka pogoda jest przeróżna, ale mamy nadzieję, że końcówka maja faktycznie będzie słoneczna, ponieważ nie tylko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej planujemy atrakcje, ale też właśnie na Błoniach, w namiocie projekcyjnym, więc mamy nadzieję, że ta pogoda nas nie przegoni i będziemy mogli sobie super czas na dworze spędzić.
0: A jak to jest rozplanowane czasowo? Czy te spotkania są ustawione po kolei, czy jakieś się jednak pokrywają czasowo?
1: Staramy się właśnie robić tak, żeby można było wziąć udział w różnych spotkaniach autorskich, jak ktoś sobie chce. Sesje RPG, wiadomo, przez to, że one trwają tam po 3-4 godziny, to są porozkładane tak bardziej gęsto, ale staramy się punkty programu, właśnie różne warsztaty, spotkania czy prelekcje porozkładać tak, żeby można było z jednej na drugą przejść sobie spokojnie i nie ominąć najważniejszych punktów programu.
0: A te sesje RPG będą tutaj jakieś konkretne tematyki?
1: Mamy różne systemy, mamy takie od bardziej fantastycznych, przez jakieś science fiction, przez takie skupione na magii, nawet jakieś takie w klimatach bardziej trochę ninja, coś w tym stylu. Także bardzo różne. Jakby staramy się właśnie nie skupiać na jednej, tylko jeśli ktoś nie czuje się na przykład bardzo komfortowo w samym fantasy, to mógł sobie właśnie spróbować science fiction, tak żeby dla każdego coś było. Po prostu nawet jak ktoś jeszcze w RPG-ach nie siedzi, żeby mógł sobie zacząć z tym przygodę.
0: A kto na tych imprezach się pojawia, jeśli chodzi o uczestników?
1: Ludzie są w różnym wieku tak naprawdę. Mamy osoby bardzo młode, mamy osoby też starsze, przychodzą rodziny z dziećmi. Właśnie staramy się dopasować wydarzenie do wszystkich grup wiekowych, żeby to nie było ograniczone, żeby każdy mógł się tu odnaleźć. Właśnie ci, co siedzą w fantastyce już wiele lat, ci, co chcieliby zacząć swoją przygodę z fantastyką dopiero, także jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie grupy wiekowe.
0: A ta fantastyka to jest bardziej taka właśnie stricte fantastyka, czy też jest podział na fantastykę i science fiction?
1: Mamy bardzo ogólną fantastykę, staramy się nie ograniczać. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, w tym roku też stawiamy na elementy takie muzyczne, więc będzie fantastyka, będzie koncert zespołu Dziwoludy, tak, na który zapraszamy i on będzie się odbywać w piątek albo w sobotę. Ale właśnie staramy się nie ograniczać fantastyki tylko do takich typowych magów, elfów i czarodziejów, tylko staramy się gdzieś właśnie wyjść poza tę strefę, żeby... No fantastyka jest bardzo szeroka, to właśnie też można na Opolkonie zobaczyć, ale tutaj staramy się właśnie stawiać na to, żeby fantastyka nie szła tylko w jednym kierunku, tylko właśnie pokazać ją bardzo, bardzo szeroko.
0: No bo mamy taką fantastykę, która młodzież bardzo mocno angażuje, ale jest też taka fantastyka, która raczej dzieciom by się tego nie pokazało, jak na przykład seria Pieśni Lodu i Ognia.
1: Tak. No jest fantastyka bardziej taka, wiadomo, dla dorosłych, ale tak jak mówiłam, przez to, że mamy dużo różnych punktów programu dopasowanych do różnych grup wiekowych, to mamy nadzieję, że każdy się tu odnajdzie. No i będzie też jakby widać na pewno takie podziały, tak jak rodziny z dziećmi, wiadomo, że jakieś prelekcje. Nie mamy prelekcji 18+, wiadomo, ale mamy takie po prostu rzeczy, które będą gdzieś tam dopasowane do poszczególnych grup wiekowych, żeby każdy mógł się fajnie bawić.
0: No i ta publiczność, uczestnicy przyjeżdżają, to są osoby pewnie nie tylko z Opola.
1: Głównie z województwa opolskiego, ale też mamy osoby osoby przyjeżdżające z dalszych regionów Polski, dużo jakby naszych znajomych osób gdzieś tam znających Feniksa, generalnie po prostu z różnych części Polski, regionów przyjeżdża, czy to na Opolką, czy to właśnie na SF-y. No wydaje mi się, że wyjątkowo też jak w tym roku będziemy robić dwa dni, to będzie większa okazja, żeby przyjechać na dłużej i pospędzać sobie z nami czas.
0: A ile osób mniej więcej się spodziewacie?
1: Wydaje mi się, że od 300 do 500, tak wydaje mi się, że około 500 to tak jest raczej max, ale na pewno minimum 200 osób. Jakby bardzo gęsto było rok temu, dwa lata temu. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie przychodzić coraz więcej osób, tym bardziej, że też będziemy mieć więcej gości w tym roku, dwa razy więcej niż mieliśmy dotychczas. Także mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda też dopisze.
0: No to skoro będzie tyle osób, to czy wszędzie będzie wstęp wolny, czy na któreś wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać?
1: Polecamy zapisać się wcześniej na sesję RPG. Jeśli komuś bardzo zależy, żeby zagrać w konkretnym systemie, to albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo po prostu podejść wcześniej przed sesją do danego mistrza gry, czy do danej sali, gdzie się sesja będzie odbywać, po prostu zgłosić chęć wzięcia udziału. A tak to wszystko będzie dostępne po prostu, że tak to ujmę z buta, kolokwialnie.
0: Jeśli chodzi o sesję RPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Czy taki mistrz gry takiemu laikowi wyjaśni punkt po punkcie, o co tu chodzi?
1: Tak, nasi mistrzowie gry wprowadzają właśnie nowe osoby i w cały system, i w to w ogóle, na czym dana rozgrywka będzie polegać, ile będzie trwała. Też nie jest tak, jak ktoś przyjdzie na sesję RPG, że musi jakby zostać do końca brać udział. Jeśli komuś się nie będzie chciał podobać, chciał będzie zmienić system, czy mistrza gry, to może w każdej chwili zrezygnować. Ale właśnie mistrzowie starają się odpasować sesję tak, żeby i osoby znające RPG, i osoby będące kompletnie nowe mogły się dobrze bawić, więc wszystko zostanie od podstaw wyjaśnione, żeby po prostu każdemu było komfortowo.
0: A jeśli chodzi o te spotkania, czy tutaj będą prezentowane jakieś najnowsze dzieła?
1: Tak, wydaje mi się, że jak będziemy mieć autorów, którzy przyjadą, to oni będą pokazywać swoje najnowsze książki. Wiadomo, że stare, takie kultowe, no to jak jakiś autor jest znany z takich swoich najpopularniejszych serii, to wiadomo, z tego są rozpoznawalni, ale sądzę, że będą chcieli właśnie mówić o tym, co teraz planują, co teraz piszą, nad czym może myślą, co mają w najbliższym czasie, co planują wydać. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś nie śledzi danego na przykład autora na mediach społecznościowych, to tu będzie można też pozadawać pytania, właśnie porozmawiać z autorami twarzą w twarz, także dużo takich ciekawych smaczków będzie można odkryć.
0: A to są autorzy, którzy już tutaj się pojawiali, czy za każdym razem to są nowe nazwiska?
1: Niektórych autorów już gościliśmy i po prostu bardzo fajnie wspominają o SF-y, więc lubią do nas wracać, ale staramy się też jakby sprowadzać nowe nazwiska po prostu, żeby pokazać im, że fantastyka bardzo fajnie sobie działa i się rozwija świetnie w Opolu.
0: Czy jeszcze jakieś takie imprezy na mapie Polski są, czy jesteście jedyni, jeśli chodzi o tą formę?
1: Konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że z roku na rok jest ich nawet coraz więcej, czy to mniejsze, czy to większe. No Pyrkon to jest wiadomo takie największe. Wydaje mi się, że jakby nie ma osoby, która siedzi w fantastyce i nie kojarzy Pyrkonu, albo nie była na nim przynajmniej raz. Ale w ostatnich latach właśnie w nawet takich pomniejszych miejscowościach, powiedziałabym, że nawet mniejszych niż Opole, właśnie powstają coraz to nowe konwenty i festiwale, także warto to śledzić. Na pewno na konwentach południowych, czy w informatorach konwentowych, tam oni mają bardzo fajnie te kalendarze rozpisane i tego naprawdę w ciągu roku jest bardzo, bardzo dużo.
0: No właśnie, bo trzeba rozróżnić. Te opolskie spotkania fantastyczne konwentem stricte nie były, bo to jednak mała impreza. W tym roku rozszerzyliście ją o kolejny dzień. No może to już zacznie podchodzić pod konwent.
1: No, wydaje mi się, że powoli możemy podchodzić pod konwent. Wiadomo, że to nie jest taka duża ranga jak Opolkon, ale staramy się właśnie pokazać po prostu pełną klasę i poziom jakby wydarzenia. Wydaje mi się, że jest bardzo duży i możemy na spokojnie konkurować z fajnymi konwentami w Polsce.
0: Czy już powoli przygotowujecie się do Opolkonu?
1: Tak, właśnie dzisiaj ruszyły zgłoszenia na wystawców, na media, na wolontariuszy, na program, także można się śmiało zgłaszać. Opolkon przygotowujemy już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, już nam media społecznościowe ruszyły jakiś czas temu, ale właśnie dzisiaj otworzyliśmy wszystkie formularze, także jeśli chcecie nam pomóc stworzyć Opolkon, to gorąco do tego zachęcamy.
0: Na początku września będzie kolejna edycja, jak zawsze?
1: 11-13, to tak w połowie września.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby się tutaj z wami zapoznać, dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie tego konwentu od środka, ma szansę do was podejść, zagadać, zgłosić się do pomocy?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeśli nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, można przyjść na nasze spotkania, czy to we wtorki, czy w czwartki i śmiało z nami porozmawiać, spytać, co robimy, jeśli komuś podoba się to, co robimy, nasze inicjatywy, powiedzieć, że jakby robicie super rzeczy, chciałbym do was dołączyć, jak można to zrobić, i my zawsze bardzo śmiało, chętnie wprowadzimy człowieka, który chciałby robić fantastyczne rzeczy z nami.
0: A do czego, przy czym konkretnie przydałaby wam się pomoc?
1: Wydaje mi się, że jakby osób chcących aktywnie działać faktycznie, bo bywają takie osoby, które mówią, że tak, tak, jestem zaangażowany, chcę działać, chcę robić, potem właśnie nie ma kontaktu z taką osobą, okazuje się, że ktoś nie jest chętny nawet do zrobienia takich najprostszych rzeczy, jakby zobaczenia, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz, bo to nie jest trudne, to się wydaje z zewnątrz, że ogromne wydarzenie, tyle godzin, tyle dni pracy, ale tak naprawdę robiąc kroczek po kroczku, kawałek po kawałeczku, okazuje się, że wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do wyćwiczenia, wystarczą właśnie chęci, pasja i po prostu czas i zaangażowanie. A jeśli komuś się wydaje, że przyjdzie, może zrobić kilka godzin, dostanie jakiś tam dokument, zaświadczenie, no to no jednak chcemy fajnie kogoś wdrożyć, żeby zobaczył, jak to wygląda faktycznie od środka, a nie tak robić po łebkach, bo na tym nam nie zależy.
0: Jak duża jest ekipa Feniksa, żeby ogarnąć te wszystkie wydarzenia?
1: O kurczę, taka główna ekipa, wydaje mi się, to jest około 20-30 działających osób tak aktywnie. Przy Opolkonie mamy teraz minimum 30 organizatorów. Niektóre osoby są spoza Opola, spoza Feniksa, takie zaprzyjaźnione, które nam pomagają. Ale przy samych takich opolkonowych rzeczach to wydaje mi się około 20-30 osób takich aktywnie działających.
0: Pytam o to, bo tak, mamy w tym tygodniu też Dzień Gwiezdnych Wojen, tak? To też wasze dzieło?
1: Nasze w sensie fantastyczne, tak. My akurat aktywnie chyba nie będziemy przy tym nic robić. Możliwe, że we wtorek na spotkaniu albo w czwartek damy jakieś smaczki gwiezdnowojenne na spotkaniach. Ale tak, wydaje mi się, że Dzień Gwiezdnych Wojen to jest święto świętowane bardzo mocno przez fanów właśnie Gwiezdnych Wojen. I 4 i 5 maja, bo jest May the 4th, a potem jest jeszcze Revenge of the 5th, że Revenge of the 6th, takie nawiązanie. Więc 4-5 maja to bardzo takie gwiezdnowojenne, fantastyczne dni. Bardzo fajnym w ogóle ewenementem dla mnie jest to, że mamy takie dni jako popkultura, właśnie jako fani fantastyki, które możemy sobie świętować, że to jest dany dzień powiązany z danym uniwersum. Bardzo ciekawa sprawa.
0: Jeszcze wrócę do tematu Opolkonu. Pewnie na razie programu ujawniać nie możecie, ale...
1: Z Opolkonu na razie programu jeszcze nie mamy, ponieważ właśnie dopiero zgłoszenia ruszyły dzisiaj, więc będziemy zbierać. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo, to będziemy na bieżąco ogłaszać jakieś konkretne punkty programu czy jakieś współpracę, to będziemy informować na naszych mediach społecznościowych na pewno o tym.
0: Ogłosiliście też konkurs.
1: Tak, mamy Literacki Feniks, jak co roku właśnie towarzyszące przy opolskich spotkaniach fantastycznych. Konkurs literacki dla osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właśnie na opowiadania fantastyczne. No w tym roku już 16 edycja, z końcem kwietnia właśnie zamknęliśmy nabór opowiadań, także teraz jury sprawdza, ocenia te prace. Będziemy wyłaniać zwycięzców właśnie 23 maja w trakcie opolskich spotkań fantastycznych. No tak naprawdę gala rozdania nagród w Literackim Feniksie to jest taki punkt programu, który się cieszy największym zainteresowaniem, bo właśnie ludzie zawsze są ciekawi przyjść, zobaczyć, kto wygrał, jakie są te nagrody. Też autorzy opowiadań mogą potem podejść do jury i jakby spytać o informacje zwrotne a propos swoich prac, co można poprawić, co było fajne, właśnie jak udoskonalić swoje pisanie, żeby móc na przykład wziąć udział w kolejnym roku. I faktycznie były takie osoby, które brały udział raz, dwa, nawet trzy razy czasami i z roku na rok pisały coraz właśnie lepsze prace po rozmowach z członkami jury i wracały do nas i bardzo się cieszyły i mówiły, że jakby swój warsztat pisarski udało im się polepszyć dzięki temu. No też właśnie jedną z nagród w Literackim Feniksie jest publikacja w naszym kwartalniku w Owce i tam właśnie zwycięskie prace też są publikowane, więc ludzie jakby potem faktycznie mają szansę na taką publikację i wejście w świat taki literacki faktycznie.
0: Długie są te opowiadania?
1: Tak, bywały takie do 20 stron, teraz jakby troszkę je skróciliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie dosyłają raczej krótsze, że wolą takie krótsze formy, więc stwierdziliśmy, że dopasujemy się po prostu do ludzi i będzie też jakby tych, wydaje mi się, że tych prac też jest więcej trochę dzięki temu, bo ludziom jest prościej teraz pisać krótsze formy. Też wydaje mi się, że w tych czasach i w tej erze po prostu, kiedy ludzie mają trochę ten taki czas uwagi też skrócony, no to krótsze formy jest im po prostu łatwiej pisać, ale to się też fajnie, przyjemnie czyta. Jeśli ktoś ma pomysł i umie go dobrze wykorzystać, to są naprawdę fajnie zrobione opowiadania.
0: Mówiła Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Feniks. Opolskie spotkania fantastyczne odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 22 i 23 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie.

0: jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: One się patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Mello Radio. Czwartek.